0: jest w tym momencie jedną sensowną, więc będziemy mieć debaty na pewno, będziemy mieć bezpośrednie starcia już jeden na jeden i to rozstrzygnie o tych wyborach.
1: Profesor Janusz Majcherek spodziewa się ostrej kampanii przed drugą turą. Jego zdaniem Łukasz Gibała może skupić się na atakowaniu swojej rywalki Moniki Piątkowskiej.
2: On unika jakichkolwiek jednoznacznych deklaracji i dlatego spodziewam się deklaracji swojego własnego programu, co on by chciał dla Krakowa zrobić. Dlatego spodziewam się, że będzie się koncentrował raczej na dezawuowaniu swojej rywalki, kontrkandydatki.
1: Druga tura przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa odbędzie się 11 października. Zostali powitani jak prawdziwi bohaterowie. Polscy siatkarze powrócili wczoraj do kraju po zdobyciu złotego medalu Mistrzostw Europy. Na lotnisku w Warszawie przywitał ich tłum kibiców. Rozgrywający Jan Firlej mówi o dumie po triumfie w Mistrzostwach Europy i wcześniejszym zwycięstwie w Lidze Narodów, ale nie ukrywa, że potrzebuje odpoczynku.
3: Na pewno dużą radość. Ta długa, żmudna i naprawdę ciężka praca okraszona dwoma złotymi medalami, smakuje wybornie, ale no kosztowało nas to na pewno dużo, dużo poświęceń, dużo zdrowia, dużo czasu i cierpliwości, więc jest duża radość w głowie i na pewno już myślę o odpoczynku, o tych krótkich, ale jednak wakacjach.
1: Reprezentacja Polski tytuł Mistrzów Europy w siatkówce zdobyła już po raz trzeci. W aktualnościach przenosimy się do Szwajcarii. Helweci zdecydowanie odrzucili w referendum propozycję wpisania do konstytucji punktów utrudniających stosowanie sankcji gospodarczych i zakazujących współpracy militarnej.
4: Ponad 70% głosujących powiedziało zmianom nie. W konstytucji nie znajdzie się zatem zapis umożliwiający nakładanie przez Szwajcarię sankcji gospodarczych na inne państwa jedynie wtedy, gdy nałożyłaby je Organizacja Narodów Zjednoczonych. W 2022 roku Szwajcaria dołączyła do przyjmowanych przez Unię Europejską kolejnych restrykcji względem Rosji po jej pełnoskalowej agresji na Ukrainę. Inicjatorzy referendum, konserwatyści, byli temu przeciwni, uznając, że to zbytnie poluzowanie neutralności, z której słynie kraj Helwetów. Drugi z odrzuconych zapisów miał zabraniać nie tylko wstępowania do sojuszów militarnych, ale nawet współpracy z nimi. W ocenie analityków Szwajcarzy pozostają zwolennikami neutralności, ale popierają działania wymierzone w Kreml, bo działania Rosji uznają za zagrożenie dla całego kontynentu. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
5: To są aktualności jedynki.
1: Kenijczyk Steven Kibor i Węgierka Lili Anna Windyk-Stoff zwycięzcami maratonu warszawskiego. Tysiące biegaczy przemierzyło w niedzielę ulice 7 stołecznych dzielnic, pokonując ponad 42 kilometry. W rozmowie z Agatą Król mówili, że to prawdziwe święto tej dyscypliny, wymagające odpowiedniego przygotowania fizycznego i psychicznego.
6: Są duże emocje, bo jednak się z drugiej strony człowiek trochę martwi zawsze, bo to jest duży dystans.
7: Kibicujecie tacie?
8: Tak. Tato, dawaj.
9: Przy tym tego typu dystansach to jest jednak już dużo głowa i mi na przykład osobiście bardzo pomaga kibice. W szczególności wszelkiego typu grupy przedszkolne. Wtedy człowiek podbiega do nich, przybija te piąteczki. Głowa wtedy jednak jest, powiedzmy, zajęta czym innym, tak? A jednak to takie dziecko zawsze pozytywnie naładuje. Wtedy zaczynam rwać tempo, bo jednak te nogi same się rwą.
10: Ze szwagrem zawsze dobre. Tutaj jest mój
11: tak
10: szwagier.
11: Tak jest, dokładnie.
10: Mój mentor.
7: Duecie raźniej.
10: Zdecydowanie tak.
1: Warszawski maraton odbył się już po raz 48. To najdłużej nieprzerwanie organizowana rywalizacja tego typu w Polsce. A w aktualnościach jeszcze Serbia. Aleksandar Vučić złożył rezygnację z urzędu prezydenta tego kraju. W wieczornym wystąpieniu w Belgradzie powiedział, że pełniąc funkcję głowy państwa służył Serbii wiernie, honorowo i uczciwie.
12: Vučić, który był prezydentem od 2017 roku i w 2022 roku uzyskał reelekcję, zapowiedział swoją rezygnację już wcześniej. Po odejściu z urzędu zamierza pozostać aktywny politycznie i wziąć udział w przedterminowych wyborach parlamentarnych. Serbska Partia Postępowa wskazała go jako lidera swojej listy oraz kandydata na premiera. On sam, zgodnie z obowiązującą konstytucją, nie może po raz trzeci ubiegać się o najwyższy urząd w państwie. Zgodnie z serbską procedurą po rezygnacji prezydenta obowiązki głowy państwa ma przejąć przewodnicząca Zgromadzenia Narodowego Ana Brnabić, a następnie zostaną przeprowadzone wybory prezydenckie. Te na pewno odbędą się po wyborach parlamentarnych. Był już prezydent, od dłuższego czasu musi się mierzyć z krytyką i silnym ruchem społecznego oporu kierowanego przez studentów. Od prawie dwóch lat w kraju trwają ciągłe protesty po tragedii budowlanej na dworcu w Nowym Sadzie. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
1: Noc raczej chłodna, w większości regionów termometry pokazują poniżej 10 stopni. Na szczęście w ciągu dnia będzie już znacznie cieplej, od 17 stopni na północnym wschodzie do nawet 24 w zachodniej części Polski.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Przed nami drugi mecz piłkarskiej reprezentacji Polski w Lidze Narodów.
2: Rywalem Szwecja, która pół roku temu odebrała nam marzenia o występie na Mundialu.
3: Szwedzi teraz są w dobrej dyspozycji. Strzał i Grabara broni dobitka, słupek! Jeszcze gol! Jak to wpadło i dlaczego?
1: Mamy więc okazję zrewanżować się Szwedom na tym samym stadionie pod Sztokholmem.
2: Mecz Szwecja-Polska już dziś o 20:45.
1: Nasze studio, goście i rozmowy już po 20:00 w programie Pierwszym Polskiego Radia.
2: Filip Jastrzębski,
1: Tomasz Kowalczyk. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

To album o spotkaniu ludzi i kultur, o muzyce, która staje się uniwersalnym językiem porozumienia, a Brothers wzrusza, inspiruje i przypomina, że prawdziwe emocje nie znają granic. Projektowi towarzyszy film dokumentalny pokazujący kulisy powstawania albumu oraz niezwykłą współpracę artystów z Polski i Stanów Zjednoczonych. Płyta Brothers to więcej niż płyta, to muzyczne wydarzenie, które celebruje pasję, autentyczność i siłę wspólnego tworzenia. Słuchaliśmy pierwszej części, w jakimś sensie pierwszej strony najnowszej płyty Mietka Szcześniaka z Wendy Waldman, z Live Choir z Los Angeles i z H.B. Barnumem. Płyta nosi tytuł Brothers. Powstała w współudziale z Polskim Radiem. Premiera jej odbyła się 9 czerwca bieżącego roku. A druga część płyty już pojutrze o tej samej porze.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Kończymy niebawem pierwszą godzinę naszego poniedziałkowego spotkania. Już za kilka chwil słuchać będziemy tria Oscara Petersona, a ja Państwa zapraszam na drugą godzinę. Przypominam, w tej drugiej godzinie zabrzmi nam muzyka z filmu Ma Rainey's Black Bottom. Muzyka Branforda Marsalisa z jego udziałem, a także zaproszonych przez niego gości.

0: Autopromocja.
1: Cztery pory roku.
2: Jak w dobie ekranów zachęcić dzieci do czytania książek? I dlaczego to takie ważne? Co daje czytanie najmłodszym na głos? A jakie książki polecić nastolatkom? W poniedziałkowej audycji o czytelnictwie i literaturze dla młodego pokolenia. Zajrzymy też do nowoczesnej biblioteki w warszawskim metrze.
3: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po dziewiątej. Roman Czajarek. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Minęła czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska w drugiej turze wyborów na prezydenta Krakowa. Radny miasta i senatorka Koalicji Obywatelskiej zmierzą się 11 października. Łukasz Gibała zdobył 36,3% głosów, a Monika Piątkowska 29,9%.
5: Na podium na trzecim miejscu stanął kandydat.

0: Kandydat Prawa i Sprawiedliwości Michał Drewnicki.
1: Ogromny sukces, że przebiliśmy szklany sufit i ja z tego wyniku naprawdę jestem bardzo zadowolony i dumny.
0: Ale tylko dwóch najlepszych kandydatów weszło do drugiej tury i podobnie jak Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy.
2: Jak widać, nie mam dzisiaj mandatu prezydenckiego.
0: Dla nich wyścig wyborczy się skończył. Dla radnego Łukasza Gibały wręcz przeciwnie.
3: Nie ma skuteczniejszego sposobu przekonywania ludzi jak rozmowa twarzą w twarz. I to będzie nasz plan.
0: Ale podobne intensywne plany ma Monika Piątkowska z KO.
4: Przede wszystkim rozmowa z mieszkankami i z mieszkańcami naszego miasta, bo to oni zdecydują 11 października.
0: Dużo też będzie zależeć od tego, jak zagłosują wyborcy przegranych kandydatów. Kraków, Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
5: Złoci medaliści Mistrzostw Europy wrócili wczoraj do kraju. Na lotnisku Chopina w Warszawie czekali na nich kibice z flagami i transparentami. Z fanami siatkarskiej reprezentacji Polski rozmawiał Jan Olęcki.
6: Oglądałem ten mecz i naprawdę to były emocje. Polacy są najlepsi. Gratuluję wam super wygranej, jestem waszym kibicem.
7: Gratulacje, no bo co, obrona tytułu mistrzowskiego to zawsze jest wydarzenie. To jest jedyny taki polski zespół, który zdobywa seryjnie tytuły. I lecimy do Los Angeles i za rok mamy Mistrzostwa Świata.
8: Zawsze w nich wierzyliśmy i wierzymy i będziemy wierzyć. Są naszymi faworytami.
5: Powitanie nie skończyło się na brawach. Zawodnicy mieli też czas na zdjęcia i autografy. W sobotnim finale Polacy pokonali Francję 3-1 i zapewnili sobie w ten sposób awans na igrzyska w Los Angeles. A w aktualnościach teraz Litwa i ćwiczenia mobilizacyjne. Testowane są m.in. procedury ewakuacji ludności. W tym tygodniu dołączył do nich polscy eksperci, z którymi Litwini mają sprawdzić procedury ewakuacji przez granicę i przygotować wspólny plan działania.
9: Ćwiczenia stanowią sprawdzian litewskiego systemu mobilizacyjnego. Ich scenariusze przewidują m.in. cyberataki, dezinformacje czy zakłócenia w energetyce. W weekend sprawdzano proces ewakuacji ludności. Scenariusz zakładał przemieszczenie mieszkańców z 30 samorządów do kolejnych 30. Litewskie władze zapowiadają, że podczas ćwiczeń testowane będą również procedury ewakuacji ludności przez granicę z Polską. Przesmyk Suwalski ma ogromne znaczenie zarówno z wojskowego, jak i logistycznego punktu widzenia, mówił szef Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wilmantas Witkauskas. Jak dodał, trzeba przejść przez całą procedurę i sprawdzić wszystkie wyzwania, które mogą się pojawić. Udział Polski przenosi je na zupełnie inny poziom. Na Litwę mają przybyć przedstawiciele różnych polskich instytucji, by wspólnie ze stroną litewską przeanalizować procedury, wskazać ich słabe punkty i przygotować wspólny plan działania. Jak dowiedziało się Polskie Radio, polscy eksperci przyjadą w środę wieczorem. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
5: Ćwiczenia potrwają do 3 października.
10: To są aktualności jedynki.
5: A w nich teraz apel Narodowego Funduszu Zdrowia. Studencie, sprawdź swoje ubezpieczenie, przypomina NFZ przed nowym rokiem akademickim. Osoby podejmujące wakacyjną pracę często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia się do ubezpieczenia zdrowotnego po zakończeniu zatrudnienia. Do 26 roku życia studenta może zgłosić rodzic, opiekun, dziadkowie lub małżonek. Może to też zrobić uczelnia bez limitu wiekowego, mówi Julia Umywalnik ze Śląskiego Oddziału NFZ-u.
11: W tym drugim przypadku wystarczy złożyć odpowiedni wniosek w dziekanacie. Status ubezpieczenia możesz sprawdzić poprzez internetowe konto pacjenta lub w aplikacji Moje IKP.
5: Uczelnia nie zgłasza do ubezpieczenia automatycznie po rozpoczęciu roku akademickiego. Student musi złożyć odpowiedni wniosek. A w aktualnościach jeszcze Czechy. Skutki suszy u naszych południowych sąsiadów coraz wyraźniej widać gołym okiem. Opadająca woda odsłania obiekty przez dziesięciolecia znajdujące się pod jej powierzchnią. Pojawiają się ślady dawnych osad, cmentarzy i dróg.
12: Nad zbiornikiem Lipno na południu kraju niski poziom wody odsłonił pozostałości cmentarza. Na brzegu pojawiły się dziesiątki nagrobków z połowy XIX wieku. Dawniej znajdowały się poza cmentarzem parafialnym, z którego ekshumowano zmarłych przed budową zapory w latach 50. ubiegłego stulecia. Na zbiorniku Brzezowa koło Karlowych Warów susza odsłoniła znajdujący się zwykle kilka metrów pod wodą historyczny most. Ostatni raz był widoczny w 1983 roku, gdy z przyczyn technicznych opróżniano zbiornik. Teraz suchą nogą można po nim przejść z jednego brzegu na drugi, co wykorzystało w miniony weekend wielu spacerowiczów. Hydrolodzy przewidują, że w ciągu 2 tygodni woda odsłoni budynki zatopione ponad 70 lat temu przy budowie zapory w Slapach na południe od Pragi. Stałoby się tak po raz pierwszy w historii zbiornika. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Poniedziałek będzie pogodny i bardzo ciepły jak na końcówkę września. Na termometrach dziś od 17 stopni na północnym wschodzie, około 21 w centrum i do 24 na zachodzie kraju.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Przed nami drugi mecz piłkarskiej reprezentacji Polski w Lidze Narodów.
3: Rywalem Szwecja, która pół roku temu odebrała nam marzenia o występie na Mundialu.
4: Szwedzi teraz są w dobrej dyspozycji. Strzał i Grabara broni dobitka, słupek! Jeszcze gol! Jak to wpadło i dlaczego?
2: Mamy więc okazję zrewanżować się Szwedom na tym samym stadionie pod Sztokholmem.
3: Mecz Szwecja-Polska już dziś o 20:45.
2: Nasze studio, goście i rozmowy już po 20:00 w programie Pierwszym Polskiego Radia.
3: Filip Jastrzębski,
2: Tomasz Kowalczyk. Zapraszamy.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
5: A w jedynce w programie Pierwszym Polskiego Radia muzyka ze ścieżki filmowej adaptacji sztuki teatralnej Augusta Wilsona z 1982 roku Ma Rainey's Black Bottom. Film został wprowadzony do obiegu w grudniu 2020 roku. W tym samym czasie została wydana płyta. Jak zauważyliśmy, odważny tytuł oryginału w polskim przekładzie brzmi jak unik. Ma Rainey, matka bluesa. A Mother of Blues, jak pisze wybitny znawca muzyki jazzowej Paweł Brodowski, tak nazywana była jedna z dwóch pierwszych wielkich śpiewaczek tego gatunku. Drugą była cesarzowa bluesa Bessie Smith. Gertrude Ma Rainey miała potężny, charyzmatyczny głos. Jej bluesy nasycone były pieprznym humorem i erotyką. Pozostawiła ponad 100 nagrań, a współpracowała m.in. z Louis Armstrongiem. Może jeszcze dodam, że żyła w latach 1886-1939. Akcja tego filmu rozgrywa się w Chicago w 1927 roku. Fikcyjna dwudniowa sesja nagraniowa w zapuszczonym studiu, pełna napięć pomiędzy głównymi bohaterami, którymi są wokalistka Viola Davis jako Ma Rainey i porywczy trębacz Chadwick Boseman jako Leaf Green. A muzykę firmuje Branford Marsalis, który miał już wcześniej doświadczenia na tym polu, bo przecież jest autorem muzyki w filmie Mo, Better Blues, Spike Lee. Jednak zaskakujące jest, że reżyser filmu, George S. Wolfe, właśnie jemu zlecił to zadanie. Bardziej naturalnym wyborem byłby jego brat Winton, jak pisze Paweł Brodowski, znawca i piewca tradycji, kustosz Muzeum Jazzu. Branford, podobnie jak Winton, to jeden z najlepszych muzyków jazzowych naszych czasów, przyjął propozycję bez wahania i wywiązał się z zadania doskonale, ponieważ jak przyznał, nie był zbyt obeznany z muzyką ery jazzu lat 20., to natychmiast przystąpił do nadrabiania zaległości. Przygotowując się do pracy, wsłuchiwał się w nagrania epoki, której bohaterami byli m.in. Louis Armstrong, King Oliver, Dixieland, Jack Blowers, Casa Loma Orchestra, Duke Ellington, a przede wszystkim, jak przyznał, Paul Whiteman. A do realizacji projektu wprzągł wielki aparat wykonawczy, orkiestrę smyczkową, kilkudziesięciu muzyków jazzowych grających w różnych konfiguracjach, big band, małe zespoły, jack band, a nawet i solowe przerywniki. Mamy tu utwory dixielandowe, bluesy, numery kabaretowe, big bandowe. Słyszymy echa Ellingtona i Fletchera Hendersona. W swoich aranżacjach i orkiestracjach Branford Marsalis stara się perfekcyjnie oddać autentyczną aurę, koloryt, który słychać w każdej frazie, w każdej nucie. Oczywiście, puentuje Paweł Brodowski, muzyka brzmi inaczej niż na porysowanych płytach sprzed prawie 100 lat. Nuty basowe są potężne i głębokie, ale faktura zawsze klarowna i przejrzysta. Dla miłośników jazzu tradycyjnego to czysta rozkosz. Może jeszcze tylko dodam, że będziemy słuchać głosu Maxa

Payne Lewis, która występuje jako Ma Rainey. Śpiewać także będzie Clint Johnson, a Viola Davis zaśpiewa w utworze piątym w kolejności. Posłuchamy jej głosu.

0: Słuchamy w programie pierwszym Polskiego Radia muzyki filmowej skomponowanej przez Branforda Marsalisa do filmu Ma Rainey's Black Bottom. W polskim tłumaczeniu tytuł filmu brzmi Matka Bluesa. Wśród wykonawców m.in. wokalistka Maxine Lewis, która wciela się w postać tytułową Ma Rainey, a śpiewają także aktorka, która właśnie gra Ma Rainey, czyli Viola Davis. I jeszcze usłyszymy głos Clinta Johnsona i Cedrica Watsona, ale to dopiero w dalszej części prezentacji.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.

A teraz ciąg dalszy płyty Marines Black Bottom, muzyki Branforda Marsalisa. Na liście płac, jak pisze Paweł Brodowski, znalazło się kilkudziesięcioro muzyków, których z braku miejsca nie będziemy tu mogli wymienić, bo kilka nazwisk ma na każdy instrument. Ale są tu również dobrze znane osoby, takie postaci jak kontrabasista Eric Ruiz, jak perkusista Justin Faulkner, jak puzonista Dilfayo Marsalis, jak tubista Kirk Joseph, jak kornecista Wendell Brunius, jak pianista Aaron Deal, a wśród saksofonistów znajdujemy m.in. tę najważniejszą postać Branforda Marsalisa. Posłuchajmy kolejnych utworów z tej płyty.

0: Karol Surówka w naszym studiu, człowiek urodzony w Krakowie. Gdyby pan chciał przekonać swoich potencjalnych wyborców do siebie, to co by pan rozdawał o poranku? Kawę czy obważanki?
1: Ja myślę, że zdecydowałbym się na jeszcze inną strategię, czyli rozdawałbym bilety na komunikację miejską. Te w Krakowie są bardzo drogie, co zresztą było jednym z powodów powstania idei referendalnej.
0: A takie miesięczne? Miesięczne?
1: Właśnie te pojedyncze są bardzo drogie. Wszystkie są bardzo drogie akurat w Krakowie. To był ważny temat kampanii. Ważny temat referendum, więc myślę, że...
0: Jeśli nas słuchają, to kto wie?
1: Na pewno przekonał co najmniej kilka osób.
0: Mają jeszcze 2 tygodnie na przekonanie nieprzekonanych do siebie.
1: Nie wiem, czy jeszcze ktoś pozostał taki w Krakowie, bo zdecydowanie te emocje związane z lokalnymi wyborami dominowały wszystkie lokalne portale w ostatnich tygodniach. Zresztą na tyle, że postanowiłem, że na przegląd prasy przyjrzę się wyłącznie prasie krakowskiej. Raz na jakiś czas można.
0: Proszę, jakie tytuły?
1: Takie spojrzenie... Na razie one są bardzo liczbowe, dlatego że dopiero co poznaliśmy pełne wyniki. Mhm. Różnica między Łukaszem Gibałą a Moniką Piotkowską jest trochę mniejsza niż przewidywały sondaże Exit Poll. Mimo wszystko Łukasz Gibała jest pewny, że mu to wystarczy. Że jeżeli jeszcze sumujemy wszystkie wyniki pozostałych kandydatów i zobaczymy, kto jest bardziej antykoalicja i tak dalej, no to Łukasz Gibała czuje się pewnie po tej pierwszej turze, chociaż też komentatorzy zwracają uwagę na to, że może być decydujące, kto nie pójdzie. Że być może mobilizacja wśród wyborców Konfederacji albo Partii Razem nie będzie taka duża. Wtedy działa to na korzyść Moniki Piątkowskiej.
0: No to będziemy w takim razie prosić o aktualne komentarze. Ten pierwszy już o godzinie 7:15.
1: Nie będzie to Krakus. Grzegorz Schetyna.
0: To człowiek z Wrocławia.
1: Dokładnie. Człowiek z Wrocławia, były minister spraw zagranicznych, szef Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych. Więc poza Krakowem też spojrzymy na wschód i to coś wielkiego, przed czym ostrzega minister spraw zagranicznych.
0: Rozmowa dnia o 7:15. Zapraszam, Karol Surówka.
2: Jedynka. Polskie Radio.
0: A do 7 zostało 8 minut. To jest Polskie Radio. Program pierwszy.

0: Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Jak w dobie ekranów zachęcić dzieci do czytania książek? I dlaczego to takie ważne? Co daje czytanie najmłodszym na głos? A jakie książki polecić nastolatkom? W poniedziałkowej audycji o czytelnictwie i literaturze dla młodego pokolenia. Zajrzymy też do nowoczesnej biblioteki w warszawskim metrze.
2: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po dziewiątej. Roman Czajarek. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owoców koprów wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Reklama.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Nigdy nie sądziłam, że tak łatwo dojdę do porozumienia z kimś z innego kraju.
9: Kiedy uczysz się otwartości i ciekawości innych kultur, nagle świat staje się bliższy.
8: I wiesz co? Każdy może to przeżyć. Wystarczy dołączyć do ludzi, którzy od lat uczą tego w praktyce.
10: I wiesz, że właśnie o tym mowa, gdy myślimy o harcerstwie. Tradycja,

0: która łączy serca.
1: Działaj sercem, działaj z nami, zmieniaj świat na lepsze.
2: www.całymżyciem.pl
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Radio Kierowców.
5: Patryk Bedliński, zapraszam. Drogowe problemy na A6 między Szczecinem a Goleniowem. Proszę uważać na 24 kilometrze, bo zdarzyły się tam dwa pojazdy osobowe i blokują pas zjazdowy w kierunku Świnoujścia. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Na ekspresowej piątce w okolicach Ostródy też są kłopoty. To trasa, która przebiega razem z drogą Iława-Olsztyn. Między węzłami Ostróda-Zachód i Ostróda-Południe zderzyły się dwa osobowe pojazdy. Ranna jest jedna osoba i mamy zablokowany jeden pas do Olsztyna, zatem tylko lewą stroną drogi można w tym miejscu przejechać. To Ostróda, trasa od węzła zachodniego do węzła południowego. A skoro mowa o S5, powolna jazda w okolicach węzła Kryniczno, czyli na dojeździe do Wrocławia od północy, tam ponad 2 km korka. I skoro już mówimy o dojazdach do Wrocławia, zwolnimy też na trasie od Środy Śląskiej przez Wróblowice, zwolnimy również na drodze 35 od Gniechowic przez Małuszów. Na S10 tymczasem kłopoty pojawiły się między Wałczem a Piłą. Na 13 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe. Nikomu nic się nie stało. To dobra część informacji. Gorsza jest taka, że zablokowany mamy jeden z pasów w kierunku Piły. Ruch spowolniony jest na dojazdach do Gdańska, m.in. od Arciszewa drogą wojewódzką 222, czy też od Tczewa przez Łęgowo i w tym przypadku chodzi o krajową 91. Sporo pojazdów pod Krakowem na autostradzie A4. Zwalniamy w kierunku Katowic od zjazdu na Zakopiankę prawie do węzła Kraków-Biela. Spowolnienie też w Libertowie na Zakopiance, na jej końcowym odcinku tuż przed Krakowem. No i spowolnienia także mamy w Warszawie, to jest S8 przede wszystkim. Tutaj zaczynamy zwalniać między węzłem Głębocka a węzłem Łabiszyńska i powoli poruszamy się aż do okolic Wisłostrady. Wjazd przez Łomianki też niełatwy.
6: Jest 7:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
7: Zapraszamy na aktualności jedynki.
6: Izabela Kuczyńska.
7: I Andrzej Kocjan. Wyborcza bitwa o Kraków trwa. Pierwsza tura wyborów prezydenckich nie wyłoniła zwycięzcy. Do drugiej przechodzą Łukasz Gibała i Monika Piątkowska.
6: Kościół reaguje na wydarzenia w Jarosławiu, gdzie nożownik zabił duchownego i zranił 4 osoby. Poszkodowany w ataku ksiądz apeluje o przebaczenie.
8: I z tego miejsca też chcę was prosić, abyście nie winili narodu, z którego był oprawca.
7: 5 mężczyzn aresztowanych trwa śledztwo. Brytyjska policja bada sprawę przygotowywania ataku terrorystycznego w pobliżu bazy RAF, z której korzystają siły Stanów Zjednoczonych.
6: W Krakowie na placu boju pozostało dwoje kandydatów.
7: A w pierwszej turze przedterminowych wyborów na prezydenta miasta Łukasz Gibała zdobył nieco ponad 36% głosów, Monika Piątkowska prawie 30%.
6: Żaden z kandydatów nie uzyskał jednak ponad połowy głosów, w związku z tym potrzebna będzie druga tura wyborów.
7: W Krakowie jest Paweł Pawlica, dzień dobry.
9: Dzień dobry.
7: Pawle, powiedz, jak będą wyglądały pierwsze chwile kampanii przed drugą turą?
9: No, tu powstał już pierwszy plac boju przed drugą turą, to Rondo Mogilskie w Krakowie, czyli taki duży węzeł przesiadkowy, dwupoziomowe rondo. Zarówno Łukasz Gibała, jak i Monika Piątkowska chcą spotkać się tutaj z mieszkańcami jadącymi do pracy. Przed chwilą pojawił się zwycięzca pierwszej tury, Łukasz Gibała, który rozdawał obważanki. Po 9:00 z kolei z kawą i z obważankami ma tutaj pojawić się senator Monika Piątkowska. Wczoraj na Łukasza Gibałę zagłosowało 93 tysiące wyborców, a na Monikę Piątkowską 76 tysięcy. Różnica między kandydatami wyniosła 16,5 tysiąca głosów.
10: Pani Piątkowska.
11: Liczę na to, że Piątkowska wygra. Lepiej, żeby tak zawalczyła, żeby ją poparli ludzie, którzy faktycznie myślą pozytywnie.
12: Postawiłem na pana Gibałę. Jest to taki chyba najbardziej krakowski człowiek moim zdaniem.
13: Obydwoje mają wielkie szanse rzekome, ale no nie wiadomo kto wygra, bo to będzie kwestia chyba pewnie zapewne kilku procent mi się zdaje, tak?
9: Druga tura wyborów już za 2 tygodnie, 11 października.
7: Kraków i Paweł Pawlica, bardzo dziękujemy, a u nas za chwilę wyniki wyborów w Krakowie skomentuje Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej, będzie gościem jedynki o 7:15.
6: Dwa dni po tragedii w Jarosławiu duchowny ranny w ataku nożownika przemówił do wiernych.
7: Ksiądz Adrian, który odprawił mszę w intencji zabitego księdza Stanisława i pozostałych poszkodowanych,

0: Wanek stanął przed ołtarzem z opatrunkiem na głowie i siniakiem pod okiem.
1: W homilii apelował o modlitwę za sprawcę ataku, wzywał też do przebaczenia.
2: Dlatego proszę was, abyście i wy przebaczyli, bo to również was wszystkich dotknęło. I z tego miejsca też chcę was prosić, abyście nie winili narodu, z którego był oprawca. Bo zła dokonał konkretny człowiek, konkretna osoba, która ma swoje imię, swoje życie, która odpowiada za swoje czyny.
0: Dwa dni temu sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla nożownika. Ihor M. z powodu oznak choroby psychicznej przebywa w szpitalu. Biegli przygotowują pogłębioną opinię na temat jego poczytalności.
1: W sobotni wieczór ulicami Jarosławia przeszedł Marsz Milczenia.
0: Dramatyczne wydarzenia podczas regionalnego święta hodowców w miejscowości Górki na Mazowszu.
1: Spłoszony koń staranował tam grupę ludzi.
0: Jak mówi Małgorzata Pychner z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie, poszkodowane zostały 4 osoby, w tym dziecko.
3: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że stojący koń, który był przypięty do bryczki, nagle spłoszył się i wbiegł w grupę osób. W wyniku zdarzenia 4 osoby zostały poszkodowane, 2 trafiły do szpitala, w tym dziecko.
1: 37-letni woźnica był trzeźwy.
4: To są aktualności jedynki.
0: Brytyjska policja prowadzi śledztwo po poważnym incydencie w pobliżu bazy RAF Fairford w Anglii. Stacjonują tam amerykańskie siły powietrzne.
1: Pod zarzutem przygotowywania ataku terrorystycznego aresztowano 5 mężczyzn.
0: Wczoraj przed południem służby otrzymały zgłoszenia o 3 podejrzanych pojazdach zmierzających w kierunku bazy.
1: Ewakuowano mieszkańców kilku okolicznych domów, a wokół miejsca zdarzenia ustawiono strefę bezpieczeństwa.
0: To było niepokojące. Na podjeździe stały 3 radiowozy, wszystkie z migającymi światłami, a przy odjeździe widzieliśmy o wiele więcej radiowozów, więc to było z pewnością niepokojące. Nie wiedzieli, wiadomo, o co chodzi. Policjant powiedział, że nie może udzielić dalszych informacji.
1: Ale dziś już wiemy więcej. Baza RAF Fairford w Anglii jest wykorzystywana przez amerykańskie siły powietrzne do operacji wymierzonych w irańskie stanowiska rakietowe. Stąd według służb za najbardziej prawdopodobny uznaje się motyw związany z Iranem.
0: Za skuteczną akcję podziękował Brytyjczykom prezydent Donald Trump.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Sport w radiowej jedynce. Kacper Merk. Dzień dobry. Hiszpania z kolejnym tytułem mistrzowskim w piłce nożnej. Tym razem mowa o finale turnieju kobiet do lat 20 rozegranym w Łodzi. Młode Hiszpanki po rzutach karnych pokonały drużynę Korei Północnej. I tu ciekawostka. Koreanki przez cały turniej nie straciły ani jednej bramki, a ostatecznie zdobyły nie złote, lecz srebrne medale. W piłkarskiej Lidze Narodów już 65. gola w dopiero 57. występie dla reprezentacji Norwegii strzelił Erling Haaland. Mimo to Norwegia przegrała u siebie z Portugalią 1-2. Domowa porażka Niemców z Grekami 0-1 i Grecy z kompletem 2 zwycięstw prowadzą na razie w swojej grupie dywizji A. My dziś w dywizji B gramy na wyjeździe ze Szwedami. W tej godzinie sygnałów dnia połączenie ze Sztokholmem i komentatorem radiowej jedynki Filipem Jastrzębskim, a od 20 u nas studio meczowe, samo spotkanie będziemy transmitować w całości. Nasi siatkarze szczęśliwi i bezpieczni już na polskiej ziemi. Po tym jak obronili w sobotę tytuł Mistrzów Europy, na stołecznym lotnisku Chopina witały ich wczoraj tłumy kibiców.
6: Ilość naszych kibiców na lotnisku, która przyszła nas przywitać, ja się czegoś takiego nie spodziewałem, naprawdę czułem się w niektórych momentach jak taka sardynka, no to jest coś pięknego, jednak wygrać gdzieś tam poza granicami swojego kraju złoty medal i przyjechać i widzieć taki tłum, który wspiera twoją reprezentację, który jest z tobą na dobre i na złe, to jest coś naprawdę pięknego i tak jak mówisz, coś super.
5: Ta sardynka to Kamil Semeniuk, jedyny reprezentant Polski grający na co dzień poza naszą ligą. Wszystkich pozostałych mistrzów Europy od 16 października będziemy oglądać na rodzimych parkietach. Ale żeby Francuzom po porażce z nami w siatkówkę nie było aż tak smutno, to wczoraj francuski jockey Marvin Grandin, dosiadający 3-letniego Ogiera Tardara, wygrał Wielką Warszawską, czyli najbardziej prestiżową gonitwę w Polsce. Nagroda za triumf niebagatelna, aż 250 000 zł.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
8: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.

0: Pogoda.
1: Dzisiaj dużo słońca, jedynie na północy i północnym zachodzie okresami może pojawić się trochę chmur. A na termometrach maksymalnie od 17 stopni na północnym wschodzie, około 21 w centrum, do 24 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy okresami porywisty. Synoptycy ostrzegają przed gęstą mgłą. O poranku występuje na wschodnich i południowych krańcach Polski. Lokalnie mgła ogranicza widzialność do około 200 metrów.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue. Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Ach, co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowid. Reklama. Polskie Radio.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 14 minut po godzinie 7.
1: Sygnały dnia.
0: Poniedziałek, 28 dzień września, 271 dzień roku, no i 94 dni do końca roku. Słońce wzeszło o 6.32, zajdzie o 18.21, dzień potrwa 11 godzin i 49 minut, będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 4 godziny i 7 minut, a krótszy od najdłuższego o 4 godziny i minut 58. Imieniny obchodzą Alodiusz, Amalia, Bernardyn, Dietmar, Eksuperiusz, Jan, Laurencjusz, Lena, Marek, Myślibora, Salomon, Sylwin, Sylwina, Tymon, Wacław, Wacława, Wawrzyniec, Więcesław i Więcesława. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. 15 po 7, Karol Surówka i nasz pierwszy gość.
1: Rozmowa dnia.
2: Dzień dobry. W studiu radiowej jedynki jest Grzegorz Schetyna, szef Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, były szef MSZ-u i były marszałek Sejmu. Dzień dobry, panie marszałku.
3: Dzień dobry panu, panie redaktorze. Dzień dobry
2: państwu. Wrocławianin. Nie wiem, czy to wypada, żebyśmy wyniki wyborów w Krakowie komentowali z perspektywy Wrocławia.
3: Nie, nie wypada, ale pan redaktor jest z Krakowa, więc ja mogę przeprowadzić tą rozmowę.
2: To ja będę ten wymagający czynnik krakowski. Martwi się pan marszałek tym wynikiem w Krakowie?
3: Nie,
2: tą
3: jestem.
2: Tą różnicą między kandydatką KO a pierwszym miejscem?
3: Lepiej pan redaktor wie niż ja, że w takich wyborach druga tura jest jak nowy mecz. Nawet więcej niż dogrywka. Czyli wszystko jest, nie ma żadnego znaczenia to, co było w pierwszej turze. Szczególnie tutaj, kiedy wszystko jest takie nieoczywiste w Krakowie i to miasto bardzo specyficzne, trudne do odgadnięcia i takie zaskakujące, bo ten wynik jest zaskakujący. Ja myślę tutaj o bardzo dobrym wyniku senator Piątkowskiej. Ona nie miała tych takich tak dobrych sondaży w trakcie kampanii. I wydaje mi się, że, no, że wszystko jest możliwe.
2: Tylko,
3: mówię zupełnie wprost.
2: Ten mecz będzie, jeżeli ten mecz będzie rozgrywany od nowa, to nie wiem, gdzie wasza kandydatka, gdzie Monika Piątkowska może szukać zawodników. Dlatego, że te pozostałe miejsca nie wyglądają jak poparcie dla Koalicji Obywatelskiej. Raczej tutaj większe nadzieje może mieć Łukasz Gibała.
3: Ale jest 66,5% mieszkańców Krakowa, którzy nie wzięli udziału w tym głosowaniu. A teraz, tak jak mówię, są nowe wybory, jest nowe rozdanie. Teraz tak naprawdę wielu mieszkańców Krakowa zwróci uwagę na to, że są wybory, że decyduje się los gospodarza czy gospodyni ich miasta i to na pewno też spowoduje większe zainteresowanie.
2: Myślę, panie marszałek, że zmobilizują się, nie poszli w pierwszej turze, a zmobilizują się w drugiej, żeby poprzeć kandydatkę rządzącej koalicji, rządu?
3: Żeby podjąć decyzję, kto będzie liderem, kto będzie odpowiedzialny, weźmie odpowiedzialność za ich miasto. I będą kalkulować, wiedzą, że w Radzie Miasta większość stanowią radni Koalicji Obywatelskiej, będą chcieli rozwoju swojego miasta, będą przypatrywać się już kampanii i obietnicom składanym przez kandydatów. Tu już żartów nie ma. Jest 12 dni, które będą wszystkie

0: kim decydować. Ta kampania już się zaczęła, bo i kandydatka, i kandydat już dzisiaj rozdają i kawę, jak mówiliśmy, obważanki.
1: Dzisiaj kawy i obważanki, tak, są rozdawane na Rondzie Mogilskim. Czołowi liderzy zebrali się w Krakowie przed tą pierwszą turą, w tym na miejscu był premier Donald Tusk. I teraz pytanie, czy jeżeli kandydatka KO nie wygra w tej drugiej turze, czy to będzie również porażka premiera, jeżeli on osobiście się w tę kampanię zaangażował?
0: Nie uważam, że to są bardzo specyficzne wybory, tak jak powiedziałem. To oczywiście trudno z takich wyborów, które są w środku kadencji wyborów parlamentarnych, trudno z tego budować projekt i wizję wyborów, które odbędą się czy w 2029 roku, czy nawet w tym 2027. Bo co to oznacza? Co oznacza kandydowanie Łukasza Gibały? Tak jak widzieliśmy, i na jego wynik wyborczy składają się wyborcy Konfederacji, wyborcy PiS-u i wyborcy Koalicji Obywatelskiej po 20 kilka procent. Więc to nie jest typowy, przecież on nie będzie miał żadnego, ten wynik jego nie będzie miał żadnego odbicia w wyborach parlamentarnych 27 roku.
1: Więc chociaż to jest tak, że on tę politykę warszawską przywołuje. Łukasz Gibała w rozmowie z Radiem Kraków powiedział, że, i tutaj cytuję, wtedy wydawało się, że rządy Prawa i Sprawiedliwości były fatalne, a teraz na tle tego, co robi Koalicja Obywatelska, okazuje się, że te dwie partie pod tym kątem niewiele się różnią. Krytycznie oceniam i poprzednie, i obecne rządy. A więc pierwsze miejsce w Krakowie ma człowiek, który mówi, że jedno i drugie złe i w ogóle odcinam się od tego. Tak, to nie jest jakiś ważny sygnał?
0: Nie chcę duopolu, jest przeciwko polaryzacji, bo się chce zająć Krakowem i pracować dla dobra mieszkańców. To jest klasyczna retoryka tych wszystkich, którzy są bezpartyjnie, ale tak naprawdę nie ma niepolitycznych kandydatów.
1: Ale to nie jest sygnał, że ludzie być może już mają dość?
0: Dość czego?
1: Walki Prawa i Sprawiedliwości z Koalicją Obywatelską.
0: Czy walka PiSu z Koalicją Obywatelską ma przełożenie jakieś na decyzję o Krakowie? Nie uważam, panie redaktorze. Nie ma PiSu. Kandydat PiSu ma 17% i zakończył wczoraj swoje aktywności w Krakowie. Dzisiaj jest po prostu wybór gospodyni czy gospodarza miasta, który bierze odpowiedzialność za mieszkańców, za budżet, za bezpieczeństwo, za inwestycje, za rozwój miasta, za to wszystko, co jest najważniejsze. Ludzie będą, mieszkańcy będą kalkulować, będą przyglądać się, słuchać ofert, propozycji także rządu. Ministra finansów, który jest z Krakowa, premiera, który był w Krakowie. To też jest ważne, to też trzeba wziąć pod uwagę.
1: Na przyszły rok jakieś wnioski wyciągacie, jeżeli chodzi o listy. Lewica słabiej niż partia Razem. Wasz wynik, waszej kandydatki Razem z Polskim Stronnictwem Ludowym nie zsumował się do... No tak, nie osiągnął takiego poparcia jak KO i PSL w sondażach.
0: No tak, ale tak jak mówię, to nie są wybory, z które w prosty sposób będą świadectwem, czy...
1: Czyli nie wyciągacie wniosków za
0: wielu. Nie, znaczy wyciągamy, jeśli chodzi o kwestie mobilizacyjne, programowe, co, na czym ludziom zależy, jaki jest stan świadomości, jak ludzie odbierają też, jak patrzą na politykę rządową, politykę większości parlamentarnej, ale sam wybór między Gibałą a Piątkowską, to jest wybór Krakowian, którzy będą szukali lepszego gospodarza.
1: Nie patrzy pan na to jak na żółtą kartkę, bo tak to nazywa Prawo i Sprawiedliwość. Żółta kartka dla Donalda Tuska.
0: Nie, no to jest absurdalne. To po prostu kompletnie nie rozumieją. I to mówi partia, mówią politycy partii, których kandydat osiągnął 17%. No to przecież to trzeba być niepoważnym i nie rozumieć w ogóle, co dzieje się dzisiaj z PiS-em i co dzieje się po prawej stronie sceny politycznej, bo przecież...
1: No, politycy PiS mówią, że wynik niezły, jak na to, że mają wewnętrzne problemy, no, plus tak. Duże miasto, wiadomo, trudny teren zawsze dla PiS-u.
0: Ale proszę zobaczyć, jak jeszcze nie było kandydata Konfederacji, tak, który nie zebrał podpisów. Znaczy, to jeszcze jest, wydawałoby się, łatwiejsza sytuacja byłaby dla PiS-u, żeby sięgnąć po ten prawicowy elektorat.
1: Po elektoratu sięgnął Łukasz Gibała.
0: No, na pewno. Także ja uważam, że tu nie może być, niczego nie można przesądzić. Na pewno będzie bardzo twardy bój, jeśli chodzi o te wybory i wszystko jest przed nami. Ja uważam, że dobra kampania senator Piątkowskiej, dało jej bardzo dobry, zaskakujący wynik, jeśli chodzi o to, że nie była faworytem w tych wyborach. Giebała startuje po raz czwarty. Giebale zabrakło 4000 w wyborach prezydenckich 2 lata temu w Krakowie, tak? Był bardzo blisko tej prezydentury i był w

0: faworytem tych wyborów. Więc zobaczymy. 12 dni przed nami. Zrobimy wszystko, żeby pomóc Monice Piątkowskiej, ale ona musi przekonać krakowian, że ma pomysł na miasto.
1: Czyli Wrocław...
0: Trzyma kciuki za dobre decyzje Krakowa.
1: I trochę zazdrości uwagi pewnie stołecznemu królewskiemu miastu. Grzegorz Schetyna, szef Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, były szef MZ-u i były marszałek Sejmu, jest naszym gościem i do spraw zagranicznych przejdziemy w drugiej części naszej rozmowy na portalu YouTube Polskiego Radia.
2: Sygnał dnia w radiowej jedynce, 23 minuty po godzinie 7 i piosenka pana Artura, w której państwo, nasi słuchacze, się dosłownie zakochali.

0: Artur Rojek z ostatniej płyty, która w ubiegłym tygodniu miała swoją premierę. Takie wspomnienie lata. Wciąż w czterech porach roku, taki podtytuł Babie Lato, można wspominać lato i lato z radiem oczywiście, bo mamy skojarzenia ekstra, czyli trzy słowa od ojca prowadzącego. Państwo wiedzą, co z tym zrobić. Papier, myśl, szansa. 72-151. Papier, myśl, szansa.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: 34 lata temu ten utwór How Do You Do zespół Rockset miał swoją premierę, a no, 42 lata temu premierę swoją miał serial, amerykański serial, który gromadził miliony, także w Polsce gromadził miliony w czwartkowe wieczory.
1: Aż mi się przypomniało, te flamingi tam, Rolls Royce, panie w strojach kąpielowych. Kurczę, prezes, jeszcze raz tą czołóweczkę puść, pliska.
0: Pliska, że co? Co ty? Przepraszam bardzo, panie Łukasz, co to jest, koncert życzeń? Ale tam jeszcze jeden utwór był taki, który rozbudzał wyobraźnię. O, to ten. Nie wiem, czy państwo pamiętają. Polskie Radio, program pierwszy. Sygnały dnia, jest 7:30. Skrót aktualności, Andrzej Kocjan.
2: Wyborcza bitwa o Kraków trwa. Pierwsza tura wyborów prezydenckich nie wyłoniła zwycięzcy. Do drugiej przechodzą Łukasz Gibała, ponad 36% głosów, i senatorka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska, prawie 30%.
3: Liczę na to, że Piątkowska wygra. Lepiej, żeby tak zawalczyła, żeby ją poparli ludzie, którzy faktycznie myślą pozytywnie.
4: Postawiłem na pana Gibałę. Jest to taki chyba najbardziej krakowski człowiek moim zdaniem.
2: Wyniki pierwszej tury skomentował przed chwilą w radiowej jedynce senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Mówił, że druga tura to więcej niż dogrywka.
5: W takich wyborach druga tura jest jak nowy mecz. Nie ma żadnego znaczenia to, co było w pierwszej turze.
2: Kościół reaguje na wydarzenia w Jarosławiu, gdzie Ukrainiec Ihor M. zabił nożem duchownego i zranił 4 osoby. Poszkodowany w ataku ksiądz Adrian apeluje o przebaczenie.
6: I z tego miejsca też chcę was prosić, abyście nie winili narodu, z którego było prawcy.
2: Dramatyczne wydarzenia podczas regionalnego święta hodowców w miejscowości Górki na Mazowszu. Spłoszony koń staranował tam grupę ludzi.
7: W wyniku zdarzenia 4 osoby zostały poszkodowane, 2 trafiły do szpitala, w tym dziecko.
2: Sztorm ponownie zalewa północny wschód Stanów Zjednoczonych. Są problemy od New Jersey po Nową Anglię. Ekstremalne opady i wysoki poziom oceanu doprowadziły w wielu miejscach do powodzi o rozmiarach nieobserwowanych od prawie dekady. Na pełne wydanie aktualności zapraszam o 8:00.

0: pogoda.
1: No pięknie, szanowni państwo, zaczął się ten weekend, jeśli chodzi o wydarzenia sportowe. Pięknie także rozpoczyna się ten tydzień. Dzisiaj dużo słońca, jedynie na północy, północnym zachodzie, tam może pojawić się trochę chmur. Natomiast temperatura będzie skakać z godziny na godzinę, skakać tak do 24 stopni na zachodzie nawet, 21 w centrum, 17 stopni na północnym wschodzie. Jeszcze te mgły, które występują na wschodnich i

0: południowych krańcach Polski. Proszę o tym pamiętać. Lokalnie tam mgła ogranicza widzialność do 200 metrów. No i proszę mieć też świadomość, że, no, że jesień postanowiła dać nam taką solidną taryfę ulgową, bo przełom września i października zapowiada się wyjątkowo łaskawie. Najbliższe dni przyniosą nam powrót do niemal letnich klimatów. Kulminacji ciepła wypatrujemy w połowie tygodnia. Wtedy, zwłaszcza na zachodzie, słupki rtęci wystrzelą do 25-26 stopni.
1: Autopromocja. To będzie bardzo szczególny gwiazdozbiór. Gwiazdozbiór radiowy.
2: W roli głównej Maria Szabłowska. Takich radiowych urodzin jeszcze nie było.
1: No tak, bo jeśli jedynka jest kobietą, to symbolem muzycznej jedynki była i jest nasza Maria Pućka-Szabłowska.
2: Zaśpiewa Marcin Januszkiewicz, a wśród wspaniałych gości będą m.in. Renata Przemek, Mietek Szcześniak, Filip Lato.
1: No i oczywiście Krzysztof Szewczyk.
2: Czyli odrobina wideoteki również w radiu. Zapraszamy już w poniedziałek 28 września do jedynki. Zaczynamy kilka minut po 18.
1: Marcin Kusy i Paweł Sztompka.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
0: Spóźnione, ale szczere jak ho, ho, ho. Życzenia dla pani Marii.
4: I to nie tylko stul, a może i 200 lat.
0: Pewnie, że tak, jedyna taka w naszej radiowej jedynce. Pani Maria świętowała już urodziny dziś po 18. Gwiazdozbiór. Proszę o tym pamiętać. A po godzinie 8.30 będzie poranny trening szarych komórek z panią Marią i pewnym zespołem w roli głównej. A teraz w roli głównej taka rewolucja prawno-podatkowa? Można mówić
4: na pewno bardzo symboliczny moment. Dla kogo.
3: Po pierwsze ekonomia.
0: Błażej Prośniewski o tym, jak minister finansów otwiera drogę do wspólnego opodatkowania par jednopłciowych.
4: Tak, to jest symboliczny moment dla małżeństw jednopłciowych w Polsce. Tak jak wspomniałeś, minister finansów podpisał interpretację ogólną, która otwiera im drogę do takiego samego traktowania w rozliczeniach podatkowych jak małżeństw heteroseksualnych w naszym kraju. Warunkiem jest transkrypcja aktu małżeństwa w Polsce. Decyzja ta jest pokłosiem orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sądów krajowych dotyczących uznawania skutków takich związków zawartych za granicą. Jak wyjaśnia Sabina Tyszko, doradca podatkowy z kancelarii BM Lawyers, interpretacja ogólna to jest takie oficjalne stanowisko ministra finansów dotyczące wykładni przepisów podatkowych. Jej celem jest zapewnienie jednolitego stosowania prawa przez organy podatkowe w całym kraju. I jak dodaje ekspertka, dzięki tej interpretacji małżeństwa jednopłciowe będą mogły łatwiej rozliczać podatki w Polsce. Jednak oprócz nowych praw pojawią się też nowe obowiązki.
5: Po stronie korzyści możemy mówić na przykład o możliwości skorzystania ze zwolnienia w podatku od spadków i darowizn, czy ze wspólnego rozliczenia. Pojawiają się także uprawnienia proceduralne związane ze statusem małżonka, jak możliwość zapłaty podatku za małżonka, czy odmowy zeznań w jego sprawie. Status małżonka oznacza jednak również obowiązki. Może mieć znaczenie dla odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe drugiego małżonka. Warto też podkreślić, że samo małżeństwo nie daje automatycznie prawa do każdej ulgi. Dobrym przykładem jest wspólne rozliczenie PIT. Małżeństwo jest tutaj tylko jednym z warunków. Przepisy wymagają również między innymi pozostawania we wspólności majątkowej małżeńskiej.
4: A tu należy podkreślić, że sama transkrypcja aktu małżeństwa w Polsce nie tworzy automatycznie wspólności majątkowej. Wszystko to zależy od miejsca, w którym ślub został zawarty i tamtejszego prawa. Na przykład w Niemczech domyślną zasadą jest Zugewinngemeinschaft, czyli wspólność dorobku, i ona nie jest tożsama z polską wspólnością majątkową. Ostatecznie więc to Urząd Skarbowy lub Sąd będą musieli przeanalizować konkretny stan faktyczny. Tu też warto dodać jeszcze, że małżeństwa jednopłciowe mogą liczyć już na równe traktowanie nie tylko przez fiskusa, ale także Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS między innymi zaczął wypłacać takim parom zasiłek opiekuńczy, który przysługuje w sytuacji, kiedy konieczne jest zaopiekowanie się chorym małżonkiem. A tak na ten temat mówi ekspert do spraw zabezpieczenia społecznego dr Marcin Wojewódka.
6: My jako Polska jesteśmy zobowiązani do respektowania przepisów europejskich. One w jednoznaczny sposób zrównują także pary jednopłciowe na poziom małżeństw. To nie oznacza zmiany polskiego porządku prawnego, musimy sobie jasno powiedzieć, ale obowiązek respektowania przepisów europejskich.
4: Tu dodajmy, że ZUS nie informuje dokładnie, ile takich zasiłków opiekuńczych dla małżeństw jednopłciowych

0: płciowych zostało na razie wypłaconych. Obecnie wiemy o dwóch takich przypadkach.
1: Gdyby pan był łaskaw raz jeszcze, wspólność dorobku.
0: Ej, mówi pan o tym niemieckim rozwiązaniu. To jest Zugewinngemeinschaft, wspólność dorobku.
1: Bardzo panu dziękuję, Błażej Prosiewski. A teraz naszego realizatora proszę, by przypomniał ten numer. O właśnie, we Włoszech na parkiecie wyjątkowo to zabrzmiało tuż po tym, kiedy Polacy unieśli ręce w geście zwycięstwa. Błażej? Dziękuję. 7:38.

0: Mr. Zubi, mój jest ten kawałek podłogi, czyli numer, który wybrzmiał tuż po tym, kiedy okazało się, że Polacy obronili, zostali drugi raz z rzędu mistrzami Europy. No i dziś w sygnałach takie prowokacyjne pytanie. Orły Grbicia kontra orły Urbana. Wskaż różnicę.
1: No przede wszystkim inteligencja na wojsku, wyszkolenie techniczne, pomysł na grę, zaangażowanie, umiejętności. Wszystko to można razem połączyć tak naprawdę. Ale zawodowstwo,

0: nie oszukujmy się, nasza kadra nie będzie grać na tyle dobrze, dopóty piłkarze, którzy w niej grają, nie będą w swoich klubach odgrywać pierwszoplanowych ról. Wystarczy cofnąć się do roku 2016. Wtedy praktycznie można powiedzieć, że cała kadra grała w swoich klubach. I byli to piłkarze wtedy czołowi w tych klubach. A dzisiaj mamy to, co mamy.
1: Jedynka. To jest radio.
2: A dzisiaj mamy to, co mamy, powiedział nasz słuchacz w naszym studiu Kacper Berg. Dzień dobry.
3: Witam serdecznie.
2: A gdzieś tam, no to cóż, że we Szwecji Filip Jastrzębski.
4: God morgon.
3: Tak? God morgon.
2: God morgon.
4: Tak się tu witają.
3: Tak i się... tusen tak, to dziękuję.
2: Dobrze, a jaki będzie to, a jak będzie dobry wieczór dla Polaków?
4: No zobaczymy, czy będzie dobry wieczór, bo to może być to takie... Żegnaj po prostu, bye bye.
2: To zobaczymy. Słuchajcie, jedna rzecz, bo dzisiaj wspólnie ze słuchaczami oczywiście mamy świadomość tego, jaki kontekst ma to pytanie, że tych różnic jest sporo, także w zarobkach na to nic nie poradzimy. Natomiast chodzi mi o taką rzecz jak motywacja. Pamiętacie, co się mówiło przed tym meczem finałowym Polaków, że to jest rewanż za Igrzyska Olimpijskie. Tak się mówiło, prawda?
3: No, trochę tak.
2: Mówiło się tak. I że Polacy rzeczywiście do tego tak podchodzili, nasi siatkarze. Natomiast dzisiaj gramy ze Szwecją.
3: I też jest rewanż za niedoszły mundial.
2: Tak? No to posłuchajmy, co mówi selekcjoner.
5: Nie przyjeżdżamy tu na zasadzie jakiegoś rewanżu za tamto spotkanie. Minęło już dosyć dużo czasu od tamtego momentu. Każde spotkanie jest inne, to są zupełnie inne rozgrywki, ale przede wszystkim mam nadzieję, że zagramy dobre spotkanie.
2: No właśnie, do tego chciałem nawiązać, absolutnie bez żadnej złośliwości. Tu chodzi o coś takiego jak motywacja, no nie? Czy nie?
3: Trochę tak, to na pewno, ale ja tak sobie myślę, że nie wiem, bo nigdy nie byłem w takiej sytuacji, ale się domyślam, że jak reprezentujesz swój kraj, to zawsze masz tę motywację. To znaczy ja chcę w to wierzyć, że jeżeli sportowiec, czy to siatkarz, piłkarz, koszykarz i tak dalej, już ma okazję być tym wybranym z wybranych, 11 z 40 milionów, trochę jak 300 wsparcie, prawda? To akurat czego jak czego, ale motywacji mu nie powinno brakować. Może mu zabraknąć umiejętności, może mu zabraknąć, nie wiem, zdrowia, fizyki i tak dalej, ale tutaj w głowie to powinno być tak na 110% zawsze.
2: Ja sobie wyobrażam dzisiaj tak polskiego napastnika, który krzyczy "This is Polska" i właśnie z takiego kopniaka strzela bramkę. Filipie, to pytanie do ciebie. Wiem, że dziennikarze nie mają wstępu do szatni, ale jak sobie wyobrażasz, jak nasi piłkarze są motywowani przez Jana Urbana tuż przed wyjściem na murawę?
4: No właśnie, chciałbym to też wiedzieć, bo ja tak sobie to wyobrażam, że jeśli przegrałbym w marcu ze Szwecją, to ta Szwecja by mi się śniła pewnie codziennie przez pół roku, aż do dzisiaj. Natomiast ja zadawałem takie pytania zarówno Piotrowi Zielińskiemu, jak i wczoraj Tymoteuszowi Puchaczowi i oni nie bardzo byli w stanie powiedzieć, że rzeczywiście mamy w sobie taką chęć rewanżu, chcemy, to jest dla nas dodatkowa motywacja, nie ma czegoś takiego. Tam jest jakiś taki chłodna kalkulacja, być może profesjonalizm, ktoś tak to nazwie, a być może jakieś niedobory w ambicji. No jest bardzo ciekaw, jak właśnie selekcjoner Jan Urban zmotywuje tę szatnię. W ogóle ja mam poczucie, że odkąd my gramy tak jak gramy, czyli od jakichś dwóch lat, także no po prostu nie bardzo chce się to oglądać, to ja widzę piłkarzy, którym po prostu nie zależy. Ja wiem, że to może być wyświechtany frazes, ale ja widzę tych zawodników w migzonie. Ja widzę na przykład koszykarzy, którzy przegrają mecz i są wściekli, i ja widzę piłkarzy, którzy przegrają mecz i po prostu tak jakby odbębnili. Oni muszą wrócić do autokaru i już myślą o swoich obowiązkach w klubie. W związku z tym rzeczywiście to są jakieś deficyty w takiej motywacji, mobilizacji do działania i myślę, że takie cechy wolicjonalne i cechy psychologiczne u naszego selekcjonera są bardzo pożądane. A selekcjoner Jan Urban wydaje mi się być takim człowiekiem, który może sobie poradzić z tymi piłkarzami, natomiast no, na razie tego za bardzo nie widać. Może ten 12. mecz pod wodzą trenera Urbana będzie

0: szczęście.
1: Marisa wpada w ucho, że mija lato. Słyszał pan?
2: Że nóżka sama chodzi.
1: Tak, tak, nóżka sama wpada. Chodzi.
2: Brawo za konkurs.
1: A to tak,
2: brawo.
1: Z szacunkiem do pani.
2: Tak.
1: Bo to jest...
2: Wiem.
1: Ona jest jedyna taka.
2: Tak.
1: To można śpiewać, śpiewać, śpiewać jeszcze raz i będą dzisiaj śpiewać, szanowni państwo. I na pewno 100 lat też na pewno będzie na antenie po godzinie 18, kiedy to gwiazdozbiór. A ten poranny trening Szarych Komórek z pewną kapelą, która... Jacek, kiedy wychodził, zastanawiał się, czy to nie Stonsi. Pani Maria była też na koncercie Stonsów.
2: Była.
1: Ale to nie Stonsi bawili się na wypastowanej podłodze.
2: Bo pastowałyśmy rano.
3: Oczywiście był to zespół Animals i jego największy utwór to Dom Wschodzącego Słońca.
4: Tym zespołem byli Animalsi, a ich przebój to Dom Wschodzącego Słońca.
5: Redaktor Szabłowski był zespół Animals, a ich największy przebój to Dom Wschodzącego Słońca.
6: Mój tata zawsze załatwiał mi bilety na takie koncerty, będąc tym w cechu rzemiosł różnych, więc miałam. No oni przyjechali do Polski już z tym przebojem House of the Rising Sun.

0: pozazdrościć.
1: Kto wpadnie? A, animalsi tam. Posprzątamy, posprzątamy.
0: Tak, ale wyobrażasz sobie historię, którą można opowiadać po latach?
2: No. Ale wiesz, Maria ma takie historie, no wiesz, tak. Jak ona to opowiada. I to jest po prostu, ona tam była.
0: Tak.
2: Ona tam była, ona tam, ona to widziała, ona to dotknęła. Ona, wiesz, to kilo, Mario, wszystkiego najlepszego. To będziemy jeszcze pewnie cały tydzień powtarzać.
0: Pewnie, że tak. A co dziś po dziewiątej?
2: O książkach i o tym, że warto czytać. Zrobiono bardzo fajne badania, dlaczego my nie czytamy tych książek dzieciom. I tak okazało się, że 99% rodziców prawie, że doskonale wie, że trzeba czytać. Że to jest oczywista oczywistość, ale nie czytają.
0: Ale lalkę doczytają wszyscy, jak się okazuje.
2: Ja mam z lalką problem, bo teraz mój starszy syn ma to w szkole i chciałem powiedzieć, oby. Wcześniej mówiłem, włącz sobie telewizor, jak nie chcesz czytać, zobacz, ale teraz się boję.
0: Uroczysta premiera, szanowni państwo, lalki, wersja kinowa.
2: Znaczy telewizor okej, ale kino i ten telewizor z tym streamingiem jeszcze, o tamto chodzi, to się boję.
0: Uroczysty premiera lalki w najbliższą środę. Ja mówię państwu do usłyszenia i na koniec...
2: Ale Wokulski nie był stalkerem, prawda?
0: Nie był.
2: Nie był.
0: Na koniec pan Mik. Na tym koncercie pani Maria też była.
3: Polskie Radio. Jedynka.
0: W tym koncercie w latach 60. to wszyscy później twierdzili, że na tym koncercie był. Pan był?
2: Mnie jeszcze wtedy nie było.

0: Reklama.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowit.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9000 zł i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Reklama. Radio Kierowców.
9: Patryk Bedliński, zapraszam. Niełatwo na autostradzie A4. Korkuje się w okolicach Krakowa w kierunku Katowic. Zwalniamy już na wysokości węzła przy zjeździe na Łagiewniki i tłoczno jest do okolic Skawiny. Nie tylko tam niełatwa sytuacja, także na A8, czyli na autostradzie w okolicach Wrocławia. Między węzłem Wrocław Lotnisko, a węzłem Wrocław Stadion na 16 kilometrze pojazd ciężarowy zderzył się z osobówką. Na szczęście nikt nie został poszkodowany, natomiast mamy zablokowany prawy pas A8 w kierunku południowym, czyli do Kłodzka. Przejeżdżamy pasem środkowym i pasem lewym. Na S61 tymczasem problemy między Suwałkami a Budziskiem. Tutaj na 212 kilometrze miało miejsce zderzenie dwóch ciężarówek. Nikt na szczęście nie odniósł poważniejszych obrażeń, ale jest zablokowany jeden pas w kierunku Budziska. Krajowa 50.

Tutaj problemy na wysokości Żyrardowa między Wiskitkami a Mszczonowem. Na 8 kilometrze ciężarówka zderzyła się z pojazdem dostawczym. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń, ale mamy zablokowany pas w kierunku Grójca. Za nami już problemy na S10. Płynnie przejedziemy między Wałczem a Piłą. Wcześniej doszło tam do kolizji dwóch samochodów osobowych i było zwężenie. Na trasie między Stoczkiem Łukowskim a Łukowem też już bez kłopotów, a wcześniej jechaliśmy naprzemiennie, bo samochód osobowy wjechał do rowu i trzy osoby zostały poszkodowane. Niełatwo w województwie śląskim, między innymi spowolnienie napotkają ci, którzy jadą A1 między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi i to w kierunku południowym. Ale poprawia się na trasie Sosnowiec-Katowice, korek już wyraźnie mniejszy, co najwyżej spowolnienie o tej porze. Wyjazd z Tychów do Katowic, tu jeszcze na chwilę zwolnimy.

0: Jest 9:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Izabela Kuczyńska
1: i Andrzej Kocjan. Dopiero w drugiej turze krakowianie wybiorą ostatecznie swojego prezydenta. Wyborczy wyścig trwa, a politolodzy podsumowują wyniki wczorajszego głosowania.
0: Polska wysłała na Filipiny wojskowy samolot medyczny po ciężko chorego rodaka. 2 lata temu Piotr Moczulski miał bardzo poważny wypadek na skuterze.
1: Czeka nas miła niespodzianka czy gorycz porażki. Wieczorem przekonamy się, co pokażą polscy piłkarze w wyjazdowym meczu ze Szwecją.
0: Kraków musi jeszcze poczekać na prezydenta. Pierwsza tura nie przyniosła rozstrzygnięcia, w drugiej za niecałe 2 tygodnie zmierzą się Łukasz Gibała i Monika Piątkowska.
1: Radny klubu Kraków dla mieszkańców uzyskał poparcie na poziomie 36,4%, a senatorka Koalicji Obywatelskiej zebrała 29,9%.
0: Profesor Jarosław Flis mówił w TVP Info, że Gibała był faworytem wyborów i wynik to potwierdził.
2: No cóż, to był faworytem i to się potwierdziło. I widać też, że konkurencja jest w kłopotach.
1: Polacy w wyborach samorządowych nie kierują się szyldem partyjnym. Tak wynik wyborów w Krakowie komentowała w TVP Info politolog Agnieszka Zaręba.
0: Dlatego zdaniem ekspertki wygrana Łukasza Gibały nie powinna być zaskoczeniem.
3: To jest tendencja, którą od wielu lat obserwujemy w Polsce. Ja muszę powiedzieć, że bardzo często właśnie osoby, które zakładają swoje własne komitety, oczywiście często one są z poparciem niektórych partii politycznych, ale właśnie jednak wybory samorządowe to wybory na osobę, a nie na partię polityczną.
1: Druga tura 11 października.
0: Specjalny samolot, który ma przywieźć do kraju ciężko chorego Piotra Moczulskiego, jest już w drodze na Filipiny.
1: O 7:00 maszyna odleciała z wojskowej części Okęcia. Na miejscu będzie za 15 godzin. Lot organizuje resort obrony.
0: Transportowany do kraju pacjent 2 lata temu uległ ciężkiemu wypadkowi na skuterze. Przebywa w szpitalu w Cebu City. Do dziś mężczyzna oddycha przez rurkę tracheostomijną i jest dożywiany przez sondę.
1: Decyzję o wysłaniu samolotu rządowego po Polaka podjął wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Podobny lot ratunkowy z wykorzystaniem samolotu rządowego odbył się w czerwcu.
0: Medycy z Polski lecieli wówczas po Klaudię Uciechowską, która leczona była w Chinach.
1: Tragedia na torach w Sokolnikach Suchych sprzed kilkunastu dni nie okazała się dostateczną przestrogą.
0: Tylko wczoraj doszło do 2 wypadków na przejazdach kolejowych. W Sobolewie pod Białymstokiem i niedaleko Wielunia w Łódzkiem. Jedna osoba nie żyje, kilka zostało rannych.
1: W obu przypadkach kierowcy wjechali wprost pod nadjeżdżające pociągi.
0: W Sejmie jest już ustawa, która przewiduje surowe kary za takie zachowanie. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak ma nadzieję, że zostanie przyjęta w tym tygodniu, w czasie najbliższego posiedzenia Sejmu.
4: Ustawa jest gotowa, jest po pierwszym czytaniu w Sejmie. Mam nadzieję, że podczas najbliższego posiedzenia Sejmu będzie finał, czyli głosowanie, i trafi szybko do Senatu i na biurko pana prezydenta.
1: Zgodnie z rządową propozycją wjazd na tory przy czerwonym świetle lub po zamknięciu szlabanów ma być karany wysokimi mandatami i utratą prawa jazdy na 3 miesiące.
0: W przypadku spowodowania katastrofy komunikacyjnej na przejeździe kierowca straci prawo jazdy na 3 lata.
1: Po odkryciu planu zamachu bombowego w pobliżu bazy RAF w Anglii mieszkańcy pobliskiego Welford wciąż nie mogą wrócić do swoich domów. Ewakuowano około 85 gospodarstw domowych.
0: Przy 3 podejrzanych furgonetkach nadal pracują saperzy.
5: Na miejscu saperzy wciąż sprawdzają pojazdy, a policjanci pilnują zamkniętej strefy o promieniu ponad 400 metrów. Drogi w jej pobliżu są zablokowane.

0: Wcześniej służby nie wiedziały o możliwym planie ataku na bazę. Policję zaalarmowała dopiero mieszkanka Welford, która zauważyła podejrzane furgonetki. Kobieta zawiadomiła policję. Mundurowi według jej relacji przyjechali po 15 minutach. Zatrzymano 5 mężczyzn podejrzanych o przygotowywanie ataku terrorystycznego. Policja bada możliwy związek sprawy z Iranem, ale dotąd go nie potwierdziła. Sprawdza, jaki był dokładny cel podejrzanych i czy działali na czyjeś zlecenie. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
2: Rywal trudny, po naszej stronie wielkich sukcesów brak.
3: W ramach Ligi Narodów polscy piłkarze zmierzą się dzisiaj wieczorem na wyjeździe ze Szwedami.
2: Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban z szacunkiem wypowiada się o przeciwniku.
4: No my wiemy, z kim gramy, wiemy, w jakich klubach ci zawodnicy grają, jaki mają zespół. Mają znakomitych piłkarzy i na tle tych piłkarzy my chcemy rozegrać jak najlepsze spotkanie, żeby nabrać pewności siebie we własne umiejętności, że też potrafimy.
3: W piątek na Stadionie Narodowym w Warszawie w ramach Ligi Narodów naszym piłkarzom nie udało się zdobyć ani jednej bramki. Zremisowali 0-0 z Bośnią i Hercegowiną.
2: Radości dostarczają za to kibicom siatkarze.
3: Wczoraj przywieźli z Włoch do Polski złote medale Mistrzostw Europy. Po sobotnim zwycięstwie 3-1 z Francją Polacy zapewnili sobie udział w Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
6: Pogoda.
2: Ciepło i dużo słońca jedynie na północy i północnym zachodzie, okresami może się chmurzyć. Na termometrach maksymalnie od 17 stopni na północnym wschodzie, przez 21 w centrum, do 24 na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie to 1015 hektopaskali.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
6: Klimat.
3: W Nisku jakość powietrza jest zła, w Solcu-Zdroju umiarkowana, w pozostałych miejscach kraju bardzo dobra lub dobra. 39% prądu pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami, mogą jeszcze utrzymywać się na wschodnich i południowych krańcach Polski.
6: Jedynka. Polskie Radio.

To są cztery pory roku. W pierwszym programie Polskiego Radia zaczynamy nowy tydzień. Mam nadzieję, że robimy to wspólnie, czyli że macie państwo radio ustawione na radiową jedynkę. I dziś temat, który wydaje się tematem, o którym tak często rozmawiamy. Taki oczywisty. Czytanie książek i małe dzieciaki, i te młodsze dzieci, i ta młodzież, która po te książki sięgać nie chce. Niektórzy, bo są bardzo różni, są tacy, którzy sięgają bez żadnego problemu. I my rodzice, którym cały czas się mówi, czytajcie dzieciom. Zrobiono specjalne badania. Arcyciekawe, sobie o nich dzisiaj porozmawiamy. I okazuje się, że prawie wszyscy rodzice świetnie, doskonale wiedzą, że należy czytać, ale nie czytają tym dzieciom. Nie. Wiedzą, ale nie robią tego. Dlaczego? No bo mówimy, że nie ma czasu, że no inni to pewnie mają czas, ale ja nie mam czasu. Jesteśmy zmęczeni, zasypiamy. Albo inni mówią, najpierw lektura, ale ta lektura jest nudna, ale jest obowiązkowa, a potem te inne rzeczy, a nawet jak tej lektury nie zdążymy, to dziecko już nie chce. A poza tym nie jest tak jak na reklamie na filmie, bo jak to jest na reklamie? Że siedzi rodzic, dziecko wtulone w niego i tak sobie razem czytają, jest tak fajnie. W praktyce jest zupełnie inaczej, prawda? Ten dzieciak biega, w ogóle nie chce nas słuchać, rozkojarzony. A my walczymy, próbujemy, bośmy się nasłuchali, że trzeba tak robić. To dzisiaj o książkach, o młodzieży i poszukamy odpowiedzi, dlaczego tak jest i czy jeszcze jesteśmy w stanie to zmienić. Roman Czajarek, zapraszam.

0: cztery pory roku.
1: Pan Wacław napisał, tak? Panie redaktorze, zderzenie ideału z rzeczywistością. Rodzice bywają zawiedzeni, gdy czytanie w praktyce nie wygląda tak jak na obrazku i w naszych wyobrażeniach. Dokładnie tak, panie Wacławie. A co młodzi o tym mówią? Czytają, nie czytają?
2: Kiedyś czytałem, ale aktualnie niestety nie, z racji faktu, że mam lekcje i tak dalej.
1: Jest bardzo różnie. Jeżeli wejdzie się na przykład do wagonu warszawskiego metra, to kiedyś obrazek był taki, że wszyscy siedzieli wtopieni nosami w smartfony. A teraz? Teraz dalej siedzą. Ale uwaga, to więcej starszych osób siedzi wtopionych w smartfony, w telefony, które wyciąga z kieszeni, a młodzi potrafią siedzieć z książką, więc coś się tutaj jednak innego dzieje. Skojarzenia, nasze alaty z Radiem Ekstra oczywiście będą. Papier, myślę, szansa. To są te trzy wyrazy na dziś, z których trzeba utkać jakieś fajne zdanie. Startujemy.

0: To są tak naprawdę ostatnie dni, żeby zagrać w skojarzeniach lata z Radiem Beksta. Jeżeli chcecie Państwo jeszcze skorzystać z tej okazji, to korzystajcie, póki jest taka szansa, bo potem to się zmieni. W tych czterech parach roku będą już inne konkursy. Zadanie jest bardzo proste od września. Podajemy trzy wyrazy. Od sygnału dnia redaktor Wydrych też dzisiaj podawał. Papier, myśl, szansa. To jest ten zestaw na dziś. Jutro będzie inny. Pojutrze będzie jeszcze inny. Papier, myśl, szansa. Z tych trzech wyrazów trzeba ułożyć inteligentne, sprytne, intrygujące nas tutaj w studiu, w reżyserce zdanie, które spowoduje, że będą mogli Państwo wystartować w naszych skojarzeniach. Nagroda w tym tygodniu to jest specjalny voucher na pobyt. Tym razem z nadmorza przewędrowaliśmy na Warmii i na Mazury. Jesteśmy na Mazurach. Ostróda, przepiękny hotel, taki pięciogwiazdkowy z bajerami. Więc tam jest pobyt dla dwóch osób ze śniadaniem oczywiście. Tam dołączone wszystkie inne rzeczy, czyli wellness, basen, jacuzzi, sauna, siłownia. To jest w pakiecie. Tylko trzeba wygrać.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Villa Port w Ostródzie na Mazurach. www.villaport.pl.
0: Ten voucher jest ważny przez 6 miesięcy, więc termin, jak już Państwo zwycięstwo macie w kieszeni, sami sobie wybieracie i jedziecie, kiedy Wam pasuje. Potem fajnie byłoby wysłać opowieść, jak było, do nas.

0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
1: Barbara, a w mojej apce Media Ekspert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
2: A w mojej apce Marian wszystko, co chcę, to mam. Super niskie ceny mają tam.
1: A w mojej apce Media Ekspert są stówki dwie na start.
2: Bo w apce Media Ekspert taniej masz. A weź mi, Marian, pokaż, jak zgarnąć te dwie stówki.
1: A to akurat bardzo proste.
3: Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaekspert.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
0: Zdrowit. Reklama. Autopromocja.
6: To będzie bardzo szczególny gwiazdozbiór. Gwiazdozbiór radiowy.
7: W roli głównej

0: Maria Szabłowska. Takich radiowych urodzin jeszcze nie było.
1: No tak, bo jeśli jedynka jest kobietą, to symbolem muzycznej jedynki była i jest nasza Maria Pućka-Szabłowska.
0: Zaśpiewa Marcin Januszkiewicz, a wśród wspaniałych gości będą m.in. Renata Przemek, Mietek Szcześniak, Filip Lato.
1: No i oczywiście Krzysztof Szewczyk.
0: Czyli odrobina wideoteki również w radiu. Zapraszamy już w poniedziałek 28 września do jedynki. Zaczynamy kilka minut po 18.
1: Marcin Kusy i Paweł Sztompka.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
3: Najcieplej teraz w Helu, prawie 13 stopni wskazują termometry, a najchłodniej w Kłodzku 4 stopnie, ale ta temperatura cały czas się zmienia, cały czas widzę nowe aktualizacje, bo z Helem rywalizuje Lemborg i chyba za moment wypadnie na pierwsze miejsce, a Hel spadnie na drugie. A Zakopane z Kłodzkiem o tę najniższą temperaturę tutaj rywalizuje. Jak będzie dzisiaj? Słonecznie, fajnie, cieplutko. Po tym weekendzie wszyscy się tak ożywili, powiedzieli wreszcie ta złota polska jesień, to na się zatrzyma w Polsce. Jak zerkam na prognozy, to się powinno utrzymać aż do przyszłej niedzieli, spokojnie, a może nawet dłużej. Dziś temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie, przez 21 w centrum do 24 na zachodzie. Żadnego deszczu, ciepło, fajnie, sympatycznie. Teraz Strzelce Opolskie, województwo opolskie oczywiście, i Danuta Foryt, pani przewodniczka. Dzień dobry, jak z pogodą?
4: W poniedziałkowe przedpołudnie pozdrawiam ze Strzelec Opolskich. Po kilku chłodniejszych dniach od wczoraj na ziemi strzeleckiej zawitała piękna złota polska jesień z temperaturą powyżej 20 stopni. Jesień jest szczególnie urokliwa w podstrzeleckich winnicach, gdzie właśnie rozpoczyna się sezon winobrania, na powulkanicznych polach i mocno nasłonecznionych stokach Opolszczyzny. Od kilku lat bardzo prężnie rozwija się enoturystyka. Enoodpoczynek w malowniczych winnicach z dala od zgiełku miejskiego zyskuje coraz więcej sympatyków, zarówno wizyt jednodniowych, jak i dłuższych pobytów wypoczynkowych w prężnie rozwijającej się agroturystyce. Dopełnieniem zapewne będą lokalne przysmaki, m.in. wyśmienite sery. Jeden z nich został niedawno nagrodzony w Brazylii, oraz miody i herbaty ziołowe wpisane na listę dziedzictwa kulturowego. Zapewniam, że taka forma wypoczynku zyska Państwa uznanie, bo gwarantuje niezapomniane wrażenia. Zapraszamy do Strzelec Opolskich.
3: Opolszczyzna, też piękne miejsce. Może nieduże, ale piękne na tej polskiej naszej mapie. Warszawa, termometr, czyli Mazowsze, 13,5 na tym termometrze stopni Celsjusza, rośnie powolutku temperatura, barometr 1016,5 hektopaskala, ciśnienie też idzie delikatnie w górę.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Pani Celina napisała tutaj: panie redaktorze, jak pan patrzy na tę prognozę pogody, to widzi pan coś tam dalej niż za następną niedzielę, bo ja jeszcze mam zaległy urlop, muszę wybrać. Pani Celinko, nie wiem, posprawdzam na razie te, które są oficjalne IMGW, to tak do niedzieli najbliższej. No i te 19, 20, 21 i słonecznie się trzyma w całej Polsce przez cały tydzień. Tam powolutku sobie spada ta temperatura, ale to nie jest jakaś wielka różnica. Więc pani Celina, obiecuję, sprawdzę. W sprawie konkursu 72-151, pod ten numer oczywiście wysyłajcie państwo zgłoszenia. Trzy wyrazy: papier, myśli, szansa do wygrania pobyt w superhotelu, taki weekendowy z bajerami.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Villa Port w Ostródzie na Mazurach. www.villaport.pl.
1: I pan Mateusz z Wrocławia będzie grał w naszym konkursie. Dzień dobry, panie Mateuszu. Panie Mateuszu, jest pan tam po drugiej stronie? Papier,
3: tak,
1: myśli,
3: tak,
1: szansa. O, już się uspokoiłem, bo przez moment się zaniepokoiłem z kolei. Co pan ułożył z tych trzech wyrazów? Jak pan je poskładał tam w to zdanie?
3: Już mówię, tylko sobie przeczytam. Papier na stole i kawa nalana. Myśl gdzieś się błąka od samego rana. Jest szansa na nagrodę, więc rymy składam i zamiast pracować, z kartą sobie gadam.
1: Ładne. A pan teraz w pracy, czy pan teraz w domu? Gdzie, w którym miejscu?
3: No właśnie w pracy, więc musiałem się na chwilę ewakuować na korytarz.
1: Okej. Dobrze, że na korytarzu. Mam taką znajomą, która się do toalety ewakuuje, jak trzeba przez telefon porozmawiać, bo tam sprawdzają. Wie pan, to różnie w różnych zakładach pracy bywa. To szybciutko grajmy, żebyśmy mieli to...
3: Nie będzie problemu, także dam radę.
1: A, dobra. A może pan jest sam sobie szefem? Nie, no nie, to nie.
3: No właśnie nie, właśnie nie.
1: Jakby pan był szefem, to by pan teraz rozparty w gabinecie siedział gdzieś tam, a nie na korytarzu. Panie Mateuszu, koniec żartów. Proszę powiedzieć, start to uruchomi maszynę losującą. Zobaczymy, jaki zestaw będzie dla pana dzisiaj.
3: Start.
1: Wydaje mi się, że prosty i łatwy. Takie ja mam wrażenie przynajmniej. Podsiadło czy mrozu? Czyli okay. Mamy dwóch oto znanych artystów, popularnych bardzo, wśród różnych pokoleń, choć rzeczywiście pewnie wśród tych młodszych najbardziej. Ja będę mówił tytuł utworu, a pan musi powiedzieć po prostu, który z nich to śpiewa. Czy to jest Podsiadło, czy to jest Mrozu, czy to jest Mrozu, czy to jest Podsiadło.
3: Dobrze.
1: Czyli ja mówię na przykład: jeśli nie my, to kto? A pan mówi?
3: Mrozu.
1: Dobrze, trójkąty i kwadraty.
3: Podsiadło.
1: Dobra, samo nazwisko wystarczy, jest oczywiście wtedy
3: jasne.
1: Szybciej. Uwaga! 3, 2, 1, start. Mało miasteczkowy.
3: Podsiadło.
1: Nie ma fal.
3: Podsiadło.
1: Złoto.
3: Mrozu.
1: Trofea.
3: Podsiadło.
1: Galaktikos.
3: Mrozu.
1: Poza logiką.
3: Mrozu.
1: Napad.
3: Podsiadło.
1: Najnowszy klip.
3: Podsiadło.
1: Aura.
3: Podsiadło.
1: Miliony monet.
3: Mrozu.
1: W dobrą stronę.
3: Podsiadło.
1: To co masz ty.
3: Mrozu.
1: Nic do stracenia.
3: Mrozu.
1: Pół na pół.
3: Podsiadło.
1: Pastępomat.
3: Podsiadło.
1: Dobrze. Było tam parę błędów.

błędów, ale generalnie nieźle. 4 błędy wyłapaliśmy. Na przykład napad to jest mrozu, jaura to też jest mrozu. Czyli na mrozie tu się te pomyłki zdarzały. Ale generalnie, panie Mateuszu, 11 dobrych skojarzeń. 11 dobrych skojarzeń. Zapisuję. No i trzymam kciuki. Choć jak będzie, dowiemy się po 10, po 11, jak kolejni gracze albo graczki pojawią się w naszym konkursie, bo takie są zasady tych skojarzeń. Lata z Radiem Ekstra. Dziękuję.

0: To jest program Pierwszy Polskiego Radia. Za 17 minut godzina 10.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Powinienem teraz powiedzieć, to jest pani Gabriela. Dzień dobry, pani Gabrielo. Będziemy poważnie rozmawiali sobie teraz o książkach i o pewnych wynikach badań, które przyznam szczerze, zaskoczyły mnie, choć niektórych rzeczy się spodziewałem, ale jak potem się wczytywałem dalej, to wow, brwi szły mi do góry ze zdumienia. Dział Badań i Analiz Eksperckich w Instytucie Książki, akcja Mała Książka, Wielki Człowiek, a pani jest kierownikiem tego działu. Pani Gabrielo, zrobiono badania. Dlaczego nie czytamy dzieciom, choć wszyscy wiemy, że dzieciom czytać powinniśmy, że to jest takie słuszne. I okazało się, że, jeżeli dobrze rozumiem, że prawie każdy rodzic wie, że powinien czytać. Tylko jak przychodzi potem do praktyki i do życia, to się okazuje, że nie czyta i znajduje miliony powodów, dla których to jest zupełnie inaczej w praktyce. Dlaczego szukamy tych wymówek i jakie są te wymówki? Co się dzieje?
2: Takim najczęstszym powodem, jaki wskazują rodzice, jest brak czasu. Ale oczywiście jest to taka dość prosta odpowiedź, dlatego próbowaliśmy spojrzeć na nią troszkę głębiej.
0: Mało tego, wyrzut sumienia, że jestem złym rodzicem, bo inni mają widać czas i czytają, a ja jestem ten zły, bo nie czytam.
2: Tak. I staraliśmy się spojrzeć, co za tym stoi. I tak naprawdę z tym brakiem czasu często

0: to i nie to, że my nie jesteśmy w stanie znaleźć tych 10-15 minut w ciągu dnia, bo zwykle to jest możliwe i tyle już wystarczy, żeby rozwijać dziecko, ale jesteśmy przemęczeni jako rodzice, bo mamy dużo obowiązków, bo dzieci mają bardzo dużo różnych zajęć, bo dzisiaj wszyscy zmagamy się z tym taką naszą trochę chorobą cywilizacyjną, czyli tym, że jesteśmy przebodźcowani, że jesteśmy zmęczeni, że wszystko jest szybko, że przez to, że korzystamy bardzo dużo z ekranów, trudno nam się jest skupić na jednej rzeczy, a czytanie jednak wymaga pewnego i skupienia, i uważności, bliskości, takiego bycia na wyłączność z książką i z dzieckiem.
1: Zatrzymajmy się tutaj, bo to jest drugi argument, często widzę, który się w tych badaniach pojawiał. Rodzic ma pewne wyobrażenie. Jak on już, tak już wie, że powinien czytać, to on sobie wyobraża, że tak na tej kanapce siądzie tata z córką, mama z synem. Ten dzieciak się tak wtuli w nas. Jest wieczór w ogóle jakoś. Nie wiem, czemu to się z wieczorem kojarzy, ale jest wieczór, ciemno, tylko lampa. Czytamy książkę. W praktyce jest kompletnie inaczej. Próbujemy, jak już nawet próbujemy czytać, ten dzieciak biega, jest rozkojarzony, zajmuje się innymi rzeczami, nam coś przeszkadza, telefon dzwoni. W ogóle nie jest tak.
0: I jeszcze nam trudno znaleźć takie ciche, spokojne i posprzątane miejsce w mieszkaniu, bo mamy bardzo dużo rzeczy. Oczywiście i to wyobrażenie bywa przeszkodą, bo próbujemy dopasować się do tego wyobrażenia, próbujemy znaleźć taki czas, takie miejsce, próbujemy tak patrzeć na nasze dziecko, a rzeczywistość wygląda inaczej. Dlatego w tym roku w ramach naszej kampanii Mała Książka, Wielki Człowiek mówimy o tym, żeby czytać chwilę, że każda chwila na czytanie jest ważna.
1: To nie musi być wieczór.
0: Nie musi być wieczór. To nie musi być uporządkowane mieszkanie, to nie musi być trudne dziecko. Dziecko może robić fikołki, skakać. Może nam się potencjalnie wydawać, że ono wcale nas nie słucha i niewiele z tej lektury wyciąga. A to często jest zupełnie inaczej, bo dzieci doświadczają czytania trochę inaczej. Są też dzieci, które potrzebują bardzo dużo ruchu, bardzo dużo bodźców. Więc ważne jest to, żeby
1: czyli
0: chyba zmienić
1: moment,
0: to.
1: Czyli żebym zrozumiał. Czyli jak dzieciak biega i lata sobie po mieszkaniu w trakcie, kiedy my czytamy, to niekoniecznie musi oznaczać, że jest źle.
0: Tak.
1: To wbijmy to sobie my dorośli do głowy, że to on sobie może biegać. Ale może to jest też nasza wina, że my po prostu bierzemy nudną rzecz i mu czytamy. Jego to kompletnie nie interesuje. To też jest takie ryzyko, że źle wybieramy.
0: Może tak być. Oczywiście. Myślę, że takim największą zachętą dla dziecka do czytania, że nie tylko dla dziecka, jest znalezienie książki na tematy, które go interesują. A dzisiaj bogactwo książek dla dzieci jest tak ogromne, jest tak wiele tematów. Wydaje mi się, że właściwie nie ma takiego tematu, na który nie jesteśmy w stanie znaleźć książkę, więc myślę, że to jest jeden z takich najważniejszych.
1: Dziecko ma takie fazy, to też wyszło w tych badaniach, że jest faza na coś tam, faza na coś tam, faza na coś tam. Dobierajmy książki do tej fazy naszego dzieciaka.
0: Zainteresowań.
1: Może za miesiąc mu się zmieni, ale dziś na przykład chce lecieć w kosmos. Albo tylko o kotkach.
0: Tak. I jeśli chce czytać po raz dziesiąty tę samą książkę, czytajmy z nim po raz dziesiąty tę samą książkę, a może spróbujmy to robić na inny sposób, zadać inne pytania, porozmawiać. Myślę, że ten taki czas, który spędzamy razem i to, że właśnie jesteśmy dla dziecka na wyłączność, jest tutaj najbardziej kluczowe.
1: Ale kolejny błąd, który w tych badaniach wyskoczył, też sporo tych takich błędów i jako rodzic też się powinien uderzyć mocno w piersi, że my na przykład mając mało czasu kombinujemy tak, to jak już mam czytać, to wezmę lekturę, którą mu w szkole zadali. Załatwimy od razu tę sprawę, no bo żeby i tak musi przeczytać, to miejmy to z głowy. Tylko, że ta lektura czasami nie jest czymś, co to dziecko fascynuje i zamiast lepiej, to robimy gorzej. Nam się wydaje, że coś tam załatwiamy, a tak naprawdę to wcale nie jest droga na skróty, tylko to jest droga donikąd.
0: Tak, jest jeszcze druga rzecz. Czasami jak dziecko zaczyna naukę samodzielnej lektury w szkole, wydaje nam się, że już nie musimy z nim czytać wspólnie, dlatego że samo nabywa tą umiejętność czytania. A tak naprawdę dzieci, szczególnie na takim początkowym etapie nauki czytania, ciągle potrzebują wsparcia rodzica. No i też ważne pamiętać, że cały czas, nawet jeżeli dziecko już potrafi samo czytać, my dalej możemy czytać dla przyjemności, po to, żeby być razem. I warto dbać o to, żeby to czytanie dla przyjemności ciągle było jakimś takim rodzinnym rytuałem i sposobem na spędzanie czasu.
1: A jest jakiś wiek graniczny taki? Macie tam jakiś taki w tych swoich badaniach, czy w tych swoich przemyśleniach, analizach, gdzie przynajmniej do tego wieku na pewno tak, a od tego wieku dobra, można odpuścić, sam czyta, jest fajnie. Sama zagląda do
0: tej książki. No, taką jedną granicę postawić, dlatego że też dzieci się bardzo różnie rozwijają i te umiejętności czytania nabywają w dusznym tempie. Myślę, że z takimi dziećmi, które ciągle są na etapie nauczania początkowego, ciągle warto razem czytać w domu.
1: Jak wybierasz tą książkę, żeby to dziecko było zainteresowane? Pierwszy patent, patrz jaka jest faza zainteresowań dzieciaka.
0: Tak.
1: Jak kotki to fajnie, jak kosmos to fajnie, nie przejmuj się, że zmię. Dwa, lektura nie do końca chyba dobry pomysł.
0: Starajmy się wybierać też książki dostosowane do jego wieku, dlatego że książki zbyt proste mogą dziecko znudzić, a z drugiej strony zbyt wymagające mogą być dla niego trudne i mogą stanowić jakąś barierę. Dzieci bardzo lubią serię, lubią wchodzić w historię jakiegoś bohatera i móc za nią podążać, więc jeżeli znajdziemy taką książkę z serii, która przypadnie naszemu dziecku do gustu, to warto za tym podążać.
1: Moment, bo myślę sobie o jakimś porównaniu. To jest trochę podobne chyba do kreskówek. Dzieci mają takie fazy oglądania jakichś ulubionych bajek, prawda? Oglądam Boba Budowniczego i jestem tylko Bobem Budowniczym, albo tam Psi Patrol jest Psi Patrol. Potem mi to przechodzi oczywiście. Czyli tak samo jest z książkami. Jak

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Czy mają już Państwo przepis na udane popołudnie?
2: Rozważam nad tym, żeby zrobić doktorat z Teleekspresu na przykład.
3: Bo my w folderze mamy i to sprawdzony.
1: Świetni goście, super muzyka.
4: To, jaką zrobimy piosenkę, jest odbiciem swojej wrażliwości, postrzegania świata.
3: A do tego moc nieprzewidzianych atrakcji.
5: Jak się ma wiele romansów, zawsze jest lepiej niż jak się nie ma za wielu. Na pewnym etapie.
1: Naprawdę nie sposób się oprzeć.
6: Mam wspaniałe buty z koziej skóry. Ale jak wkładam te buty, to się zamieniam w Janka Pawełka.
3: Spróbujcie sami.
1: Folder ulubione od poniedziałku do piątku.
3: Po 14.
1: Zapraszają
3: Marcin Wojciechowski
1: i Ula Kaczyńska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych.

0: Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowit.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
9: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
8: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
9: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
8: Aflofarm.
10: Ach, co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Reklama. Radio Kierowców.
15: Patryk Bedliński, zapraszam. Awaria ciężarówki to powód utrudnień, jakie pojawiły się na A4 między węzłem Łany a węzłem Kleszczów. To 289 km i szerzej patrząc trasa, którą jedziemy od Katowic w kierunku Wrocławia. Jeden z pasów zablokowany jest właśnie w stronę Wrocławia. Przejazd możliwy lewym pasem, ale wyjątkowo dopuszczono też przejazd pasem awaryjnym. Na A6 problemy między węzłami Szczecin, Dąbie i Kijewo. Na kilometrze 23 pracują służby, które podnoszą ciężarówkę z rowu. Zamknięty jest przez to pas prawy w kierunku Kołbaskowa. Ekspresowa trójka też niestety z utrudnieniami. A te występują między węzłem Międzyrzecz Południe, a węzłem Jordanowo. Na kilometrze 138 pracują służby i usuwają plamę oleju z pasa prawego. Zablokowany jest jeden z pasów w kierunku Zielonej Góry. S8 w Warszawie. Tutaj z kolei problemy napotkają ci, którzy jadą w stronę zachodnią, do Poznania między innymi. Na 15 kilometrze stołecznego odcinka drogi S8 miało miejsce zderzenie dwóch samochodów osobowych i mamy zajęty jeden z pasów w kierunku Poznania. Naprzemiennie jednym pasem kierowcy są zmuszeni jechać między Krosnem a Rymanowem. To jest droga 28, a chodzi o okolice Klimkówki i 245 km. Po tym jak zderzyły się trzy pojazdy osobowe, mamy ruch naprzemienny, a poszkodowana w wypadku jest jedna osoba. 50 Wiskitki Mszczonów, tu cały czas blokada jednego pasa w kierunku Grójca, po tym jak samochód ciężarowy zderzył się z dostawczym. Na szczęście nikt nie został poważniej poszkodowany.
16: Minęła 11:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, zapraszam, Monika Gniewaszewska. Niemcy miały zagrozić Rosji konsekwencjami w razie powtórzenia incydentu dronowego w Lipsku. Szef polskiego MSZ komentuje rozmowy szefa dyplomacji Niemiec i Rosji. Polacy w wyborach samorządowych nie kierują się szyldem partyjnym, oceniają politolodzy, komentując wybory prezydenta Krakowa. Co na to politycy, o tym za chwilę. Przed nami kolejny.

0: Inne sportowe emocje. Dziś mecz Polska-Szwecja. Robert Korzeniowski ma nadzieję, że promocja sportu to dobry pretekst, by ruszyć do ćwiczeń.
1: To jest rola nas wszystkich sportowców, którzy na tak zwaną emeryturę sportową odchodzimy, a rzeczywiście nie odchodzimy na nią nigdy.
0: Niemcy miały poważny przekaz dla Rosji. Tak Radosław Sikorski mówi o rozmowie swojego niemieckiego odpowiednika Johanna Wadepuchulcha z szefem rosyjskiego MSZ Siergiejem Ławrowem. Minister spraw zagranicznych Niemiec ocenił w wywiadzie dla telewizji ARD, że nadszedł czas na rozmowy z Rosją. Wicepremier Radosław Sikorski powiedział w TVP Info, że Niemcy miały zagrozić Rosji konsekwencjami w razie powtórzenia incydentu dronowego w Lipsku.
2: Minister spraw zagranicznych Niemiec już rozmawiał z Ławrowem. Zresztą od razu do mnie zadzwonił, zdał relację. No i proszę zobaczyć, w jak pogardliwy i brutalny sposób został przez Ławrowa potraktowany. A z tego co wiem, Niemcy miały bardzo poważny przekaz do Rosji, że mianowicie takie ataki jak ten na lotnisku w Lipsku są nie do przyjęcia i że jeśli się powtórzą, to będą konsekwencje.
0: Ministrowie spraw zagranicznych Rosji i Niemiec spotkali się w kuluarach Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Szef niemieckiej dyplomacji tłumaczy sobotnią rozmowę z ministrem spraw zagranicznych Rosji prośbami ze strony innych państw.
3: Podstawowym powodem pierwszej od 2022 roku rozmowy szefów dyplomacji Rosji i Niemiec miały być rosyjskie ataki na cywilne statki na Morzu Czarnym. Aktualne jest pytanie, dokąd mają trafiać transporty zbóż z Ukrainy i Rosji. W krajach południa grozi głód, tłumaczył Johann Wadepuchul w publicznej telewizji ARD. Szef niemieckiego MSZ wskazał też na konieczność przekazania odpowiedzi na wysłanie w sierpniu przez rosyjskie służby uzbrojonego drona na lotnisko w Lipsku. Przekazałem oczekiwanie, że to się nie powtórzy i że jesteśmy w każdej chwili gotowi do reagowania, powiedział szef niemieckiej dyplomacji Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: Wyniki wyborów w Krakowie to odzwierciedlenie nastrojów społecznych w tym mieście, ale nie w całej Polsce, mówi ekspert do spraw wizerunku politycznego Sebastian Drobczyński. Podobnego zdania jest politolożka Agnieszka Zaręba. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska będą walczyć w drugiej turze wyborów prezydenta Krakowa. Kandydat niezależny wygrał wczorajsze głosowanie, otrzymał 36% głosów. Senator Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska zdobyła prawie 30% głosów. Sprawę komentują politycy.
4: Zdaniem polityków zwycięstwo Łukasza Gibały w pierwszej turze wyborów prezydenckich w Krakowie to efekt jego wieloletnich starań o ten urząd. Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna podkreślał w Polskim Radiu, że jeszcze nie można jednoznacznie przesądzić, kto wygra 11 października.
5: Dobra kampania senator Piątkowskiej dała jej bardzo dobry, zaskakujący wynik, jeśli chodzi o to, że nie była faworytem w tych wyborach. Gibała startuje po raz czwarty, więc zobaczymy.
4: Waldemar Buda z Rozwoju Plus uważa natomiast, że Monika Piątkowska może nie odrobić w ciągu 2 tygodni straty do Łukasza Gibały.
6: Tutaj przepływy głosów na pewno spośród kandydatów, którzy odpadli w pierwszej turze, będą w większości na Gibałę, a mu niewiele brakuje.
4: Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa są konsekwencją odwołania ze stanowiska w majowym referendum Aleksandra Miszalskiego. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
7: To są aktualności jedynki.
0: Opóźnienia pociągów na trasie Warszawa-Skierniewice. PKP Intercity informuje, że składy mogą być opóźnione ponad godzinę. Przyczyną utrudnień jest awaria urządzeń sterowania ruchem na stacji Radziwiłłów-Mazowiecki, mówi Rafał Wilgusiak z PKP PLK.
8: Na trasie Skierniewice-Warszawa w rejonie przystanku Radziwiłłów-Mazowiecki wystąpiła usterka urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Ze względów bezpieczeństwa konieczne było wstrzymanie ruchu pociągów.
0: A informacje o opóźnieniach i odwołanych pociągach są dostępne na portalu pasażera. Wśród zawodników był Robert Korzeniowski. Wczoraj tysiące biegaczy wystartowały w 48. maratonie warszawskim. Wielokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym podkreślił, że startując w maratonie chciał zachęcić innych do aktywności sportowej.
1: To jest rola nas wszystkich sportowców, którzy na tak zwaną emeryturę sportową odchodzimy. Ja jestem teraz zarobiony po łokcie same po to, żeby ten sport miał właściwe miejsce w społeczeństwie.
0: A dziś też będzie sportowo mecz Polska-Szwecja, który będziemy dla Państwa transmitować w studiu sportowym. Początek chwilę po 20. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Na program zaprasza

0: jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości Cere.
1: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Pogoda.
4: Mało chmur, ciepło i dużo słońca. Temperatura w ciągu dnia maksymalna to od 17 stopni na północnym wschodzie, około 21 w centrum do 24 na zachodzie. Wiatr jest słaby i umiarkowany, a ciśnienie w Warszawie to 1016 hektopaskali.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
0: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości Cere.
3: Jedynka. Polskie Radio.

Zrobiłem sobie remanent w Państwa wpisach tych najnowszych na facebookowym profilu programu Pierwszego Polskiego Radia. Przeczytałem też SMS-y pod 71-151. Pan Gabriel napisał: pozdrawiamy z Bykowiec, to jest koło Sanoka. Ja miłość do książek odziedziczyłem po tacie, prostym pracowniku fabryki, który zarywał noce czytając. Byłem ciekaw, co on widzi w tych maczkach bez obrazków. Nawet do zerówki poszedłem wcześniej o rok. Tata uczył mnie czytać, a potem w gazetach szlifowałem to czytanie, bo byłem kibicem sportowym. No, pamiętacie państwo czasy, kiedy każda gazeta... Kupowało się w ogóle gazety. Młodzi mogą nie wiedzieć, o co chodzi. Kupowało się w kiosku Ruchu gazety i tam zwykle na ostatniej stronie była rubryka sportowa. Ba, sport miał nawet własną gazetę, która masowo wychodziła w wielkim nakładzie. Kiedyś to było. Takie były czasy. O książkach, o czytaniu, o tym, jak sobie rodzice nie radzą, choć wszyscy wiemy, że powinniśmy dzieciom czytać jak najbardziej. 99% tak, trzeba to robić. To dlaczego nam

0: Cztery pory roku.
1: Marcin Wojciechowski oczywiście wpadnie w tej godzinie, opowie Państwu o kulisach jednej ze słynnych piosenek. Kolejne wydanie skojarzeń lata z Radiem Ekstra. Trzecia rozgrywka, dowiemy się, jakie są wyniki. A to jedno z moich ulubionych, choć bardzo rzadko granych, nagrań Maryli Rodowicz o pewnym barze, który jest za czy przed zakrętem?

0: Bar przed zakrętem. 98 rok. Robert Jansson, ten z Various Monks, napisał tę piękną muzykę, a mistrz Andrzej Mogielnicki dopisał do tego słowa i Marla Radowicz także na koncertach Lata z Radiem czasami nostalgicznie śpiewała to gdzieś pod koniec koncertu. Taka piosenka z życia, trasy, artysty, artystki estradowej w tym przypadku. Ale teraz nie o tym, tylko teraz o naszych nagrodach. Czy do Ostródy państwo by chcieli pojechać? Polecam, jest super hotel, super miejsce. I w tym hotelu mamy dla państwa takie weekendowe vouchery do wygrania, więc można sobie tam pojechać, wygrać oczywiście wcześniej i tam jeszcze na dokładkę, chyba to dla pani jest najważniejsze. Tam panowie to sobie pójdą na basen, już sprawa załatwiona, popływają łódką, a panie to się wyklepią tu, wyklepią tam, jeszcze jakieś ciepłe kamyki tam na plecach i coś tam. Wy już dziewczyny wiecie najlepiej, o co chodzi. Więc to wszystko jest przygotowane, to jest w pakiecie, przez pół roku można wykorzystać. Termin do wyboru.
1: Sponsorem nagród w konkursie

0: Jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Villa Port w Ostródzie na Mazurach. www.villaport.pl.
1: Ale kto wygra tę nagrodę dziś? Nie wiem. Każdego dnia oczywiście kolejny taki voucher do wygrania. Wygrywa ta osoba, która zdobędzie najwięcej punktów, czyli najwięcej dobrych skojarzeń. Sytuację mamy taką, że pan Mateusz z Wrocławia. Mateusz z Wrocławia. 11 punktów ma na koncie. Pan Paweł z Brzeziny 7. Czyli w tym momencie pan Mateusz jest najbliżej wygranej. Chyba, że pani Dorota z Lublina mu przeszkodzi w tym wszystkim. Dzień dobry, pani Doroto.
2: Dzień dobry, witam. No,
1: cieszę się, że pani jest, bo tam coś z telefonem był problem, ale udało się.
2: Tak, rozłączyło.
1: Tak, przy okazji podpowiedź do wszystkich grających. Odbierajcie państwo telefon od nas, jak dzwonicie. My oczywiście próbujemy drugi raz, ale no, w nieskończoność nie możemy próbować. Jak się rozłączy połączenie, no to szybciutko próbujemy ponownie. Są tacy, co wyślą, a potem nie odbierają. Cieszę się, że pani jest. Pani Doroto, trzy razy. Jak pani połączyła?
2: Myśl swoją przelewam na papier, wysyłam do radia, pan czy Jarek ją czyta i mam swoją szansę. Coś w tym stylu, bo dokładnie nie pamiętam.
1: Nie wiedziałem, że mnie pani tam utkała w tym wszystkim. To ja tego nie widzę. Ja tylko dostaję potem namiar, dlatego państwa podpytuję.
2: To.
1: Pani Doroto, no to teraz potrzebne jest słowo start. Ono jest potrzebne tak najlepiej wyraźnie i głośno, bo pani poprzednik to tak, żeśmy tam nie wiedzieliśmy, czy powiedział, czy nie powiedział w końcu. I wtedy ta maszyna tam du-du-du-du-du-du i będziemy wiedzieli,
2: co będzie start.
1: Fajne. Ptak czy owad? Ja podaję nazwę ptaka albo jakiegoś owada, a pani musi powiedzieć, czy to jest ptak, czy to jest owad. Czyli ja mówię na przykład cyraneczka, a pani mówi, że dobrze. A błyszczka?
2: Owad.
1: Owad, to się już łatwo domyślić, że zwykle jak jest tam, tak, jak jest ten moment taki przykładowy, to jedno jest w jedną, drugie jest w drugą stronę. Pani Doroto, czas zaczynać. Uwaga. 3, 2, 1, start. Barczatka.
2: Tak.
1: Tęcznik.
2: Owad.
1: Kraska.
2: Tak.
1: Mazurek.
2: Tak.
1: Złotolitka.
2: Owad.
1: Chowacz.
2: Tak.
1: Myszołów.
2: Tak.
1: Krocznik.
2: Owad.
1: Naprętnik.
2: Owad.
1: Dzwoniec.
2: Ptak.
1: Batalion.
2: Ptak.
1: Kląskawka.
2: Ptak.
1: Turkuć.
2: Tak. Owad.
1: Kraśnik.
2: Nie wiem.
1: Mam wrażenie, że słyszałem jakiś męski głos, który podpowiadał tam daleko.
2: Nie. Jestem na zewnątrz i pewnie jakieś głosy słychać, ale nie absolutnie.
1: A dobrze, bo to znaczy gdzieś tam coś daleko, ale nie wiedziałem właśnie, czy z podpowiedziami, czy nie. Tam jest jeszcze jeden problem, że pierwsza odpowiedź się liczy niestety. To jest takie z regulaminu. No, więc tu bądźcie państwo czujni, bo czasami
2: Turkuć.
1: Się... Tak, dokładnie. I gdyby nie ten Turkuć, to powiem tak, mielibyśmy remis i dogrywkę, ale przez tego Turkucia, no to mamy 10 dobrych skojarzeń, czyli pan Mateusz z Lublina, z Wrocławia, może już podskakiwać do góry z radości. Pan Paweł z Brzezin tuż poczeka i pani Dorota z Lublina zapisuje na następny raz gdzieś przy jakiejś okazji, jak tam regulaminy
2: dobrze,
1: pozwolą.
2: Dobrze, dziękuję bardzo.
1: Pani Doroto, ale było już blisko. Już się pani prawie ze tą gąską witała, no więc kierunek jest słuszny. Tak, następnym razem będzie dobrze. Dziękuję bardzo, do
2: dobrze,
1: usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo, pan do Pary. Usłyszenia.
1: Panie Mateuszu, jak pan już w tej Ostródzie będzie, pan wyśle kartkę.

0: są różne pomysły, żeby państwo tych książek więcej czytali, żeby do tych książek zachęcić. Pamiętam, jak nie tak dawno byłem na spotkaniu w Gostyniu w bibliotece i pokazali mi bibliobus, opowiadali o nim. Parę bibliotek w Polsce robi takie bibliobusy. Jeżdżą po całej okolicy, po całej gminie, wypożyczają te książki. Świetny pomysł, trzymam za was kciuki. W Warszawie z kolei jest pomysł, żeby zrobić bibliotekę w metrze. Dla tych, co to pędzą, co na nic nie mają czasu. No może jak wysiadają, wsiadają, może zajrzą. No to jak taka biblioteka przy takim metrze na przykład działa? Nasz reporter Patryk Berniński powędrował tam z mikrofonem.
1: Polskie Radio. Jedynka.
2: Przyszliśmy po mądrą mysz. Czekaj, gdzie te mądre myszy są? Może jakieś dziecko już wypożyczyło, ale możemy wziąć opiekarzu. Chcesz?
3: Nie.
2: A taką obalecie?
3: Nie.
2: To może Franklina weźmiemy, co?
3: Tak.
2: To jest Franklin i ciasteczka, albo Franklin mówi przepraszam.
3: Franklin ciasteczka.
2: Franklin ciasteczka, dobra.
4: Następna stacja
5: Kondratowicza.
6: Mama dużo czyta, widzę, to 4 książki przyniosłeś.
7: Zaprzestałam czytania ostatnio, więc czytam teraz bardziej dla dzieci.
6: Razem z córką. Lew, czarownica.
3: I stara szafa. Jest zaczarowana szafa i dzieci chodzą do niej, no i tam jest Narnia.
8: Katarzyna Matuszewska, jestem kierowniczką metroteki.
9: Kilka kroków pokonujemy od stacji Kondratowicza, właściwie nie wychodząc z tej stacji, a wychodząc z tego miejsca, gdzie są perony dla podróżnych. No i cóż znajdujemy? Regały, rośliny, miejsce do wypicia kawy. Od razu rzuciła mi się w oczy Małgorzata Musierowicz. Jest chyba cała kolekcja Jerzycjady.
8: Tak, to Jerzycjada, czyli klasyka literatury dla młodzieży. Natomiast tamta sala to jest literatura piękna, tam jest też literatura popularno-naukowa. Mamy bardzo dużo przewodników po Polsce i po świecie. Troszkę literatury czeskiej, ale też ciekawostkę, mamy książki po czesku.
9: Tu chyba też był język ukraiński z tego, co widziałem.
8: Jeszcze mamy bardzo duży zbiór warszawianów.
9: Warszawiany, tak? To są książki o Warszawie?
8: Tak, to jest w zasadzie największy zbiór w tej części Warszawy.
10: Magdalena Kostakowska, jestem bibliotekarką od roku. Praktycznie tyle, ile ma metroteka.
9: Wychodzimy ze stacji metra i ja w pierwszej chwili pomyślałbym, że to jest miejsce, gdzie odbierzemy paczkę, ale jak podejdziemy blisko, to już okazuje się, że to jest zupełnie inne urządzenie, mimo że podobnie wygląda.
10: Jest to książkomat. Będziemy teraz wkładać książkę dla czytelnika.
9: Proszę.

0: działać?
1: My mamy taką specjalną kartę. Ona działa na fale radiowe, tak jak nasze naklejki w książkach. Więc wystarczy, że zbliżymy kartę do naszego czytnika, klikamy opcję załaduj książkę, nie musimy skanować żadnych kodów, możemy przyłożyć książkę, ona nam się zaczytuje. My jako bibliotekarze wybieramy sobie skrytkę do załadowania książki. Państwo mogą wybrać skrytkę przy zwrocie. Otworzyła nam się skrytka, tak jak przy odbieraniu i nadawaniu paczki.
0: I czeka.
1: Czytelnik otrzyma SMS-a, że książka jest do odbioru.
0: I tak samo to działa, jeżeli jestem czytelnikiem i chcę zwrócić książkę poza godzinami pracy biblioteki.
1: Dokładnie.
2: Fala idzie z metra i podchodzą tutaj.
0: Podchodzimy i jest taki wielki ekran. Wybór języka, mamy polski, klikamy i pojawia nam się jeszcze niemiecki i angielski. Tu jeszcze regulacja kontrastu.
3: Grażyna Strzelczak-Batkowska, dyrektorka Biblioteki Publicznej w dzielnicy Targówek.
4: Możemy skorzystać z self-checka, czyli ze stanowiska samoobsługowego. Książki to nie szkło, można kilka naraz położyć na self-check i biec dalej do metra.
0: Dlaczego książka?
5: Pierwsze, co przychodzi do głowy, to cisza. Cisza, uważność i spokój. To daje książka, odpoczynek jeszcze, różne emocje, to przede wszystkim.
6: To ładne z tą ciszą. Patryk Bedliński zajrzał do tego metra z książkami. Książkobus, a bibliobus, książkomat. Ileż tych pomysłów jest? A co państwu przychodzi do głowy? Co byście jeszcze podpowiedzieli?

0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.

0: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
2: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care LTD. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSEI, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
6: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
7: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z nowego ekspresu.
6: No, tego z Media Expert.
7: No tak.
8: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
9: Reklama. Autopromocja.
10: To będzie bardzo szczególny gwiazdozbiór. Gwiazdozbiór radiowy.
11: W roli głównej Maria Szabłowska.
12: Takich radiowych urodzin jeszcze nie było.
10: No tak, bo jeśli jedynka jest kobietą, to symbolem muzycznej jedynki była i jest nasza Maria Pućka-Szabłowska.
12: Zaśpiewa Marcin Januszkiewicz, a wśród wspaniałych gości będą m.in. Renata Przemek, Mietek Szcześniak, Filip Lato.
10: No i oczywiście Krzysztof Szewczyk.
12: Czyli odrobina wideoteki również w radiu. Zapraszamy już w poniedziałek 28 września do jedynki. Zaczynamy kilka minut po 18.
10: Marcin Kusy i Paweł Sztompka.
9: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
13: Na zachodzie najcieplej, na wschodzie najchłodniej w tej chwili. Jelenia Góra, tu jest rekord, czyli prawie 21 stopni w tym momencie, a mamy 11.30 dopiero za nami. A najchłodniej Terespol, 13 stopni z malutkim ułamkiem. Ta temperatura oczywiście będzie rosła i dziś generalnie ciepło. 17 na północnym wschodzie, 21-22 w centrum, 24-25 na zachodzie. Ta słoneczna, ładna pogoda utrzyma się co najmniej do końca tygodnia. Zero deszczu i w ciągu tygodnia też, jeżeli nawet, to nie będzie dużo padać. Teraz zobaczmy, jaka jest pogoda w miejscowości, która się pięknie nazywa Narewka, województwo podlaskie. Tomasz Niechoda, przyrodnik w Narewce. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, Tomasz Niechoda, miejscowość Narewka na skraju Puszczy Białowieskiej. Dzisiaj mamy piękną, słoneczną pogodę. Do puszczy zawitała już w pełni jesień. Drzewa przebarwiają się. Jeszcze można usłyszeć ryki jeleni. Mamy akurat rykowisko, które powoli dobiega końca, ale jeszcze trwa. Puszcza Białowieska to miejsce wyjątkowe. Dużą ilością pomnikowych drzew, naprawdę miejsce, które wyróżnia się nie tylko na mapie Polski, ale także Europy. Mamy też tutaj ślady dawnego bartnictwa puszczeńskiego, czyli pradawnego sposobu hodowania pszczół w dziuplach drzew leśnych. W ogóle jest to rejon wyjątkowy swoim charakterem, naprawdę piękny, bogaty przyrodniczo. Oczywiście można spotkać żubry, wilki, rysie. To są zwierzęta, które nieczęsto są spotykane. Zapraszamy wszystkich w ten rejon wyjątkowy i wspaniały, jakim jest Puszcza Białowieska.
13: Zapraszam również. Warszawa, 17.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: I wiesz, że teraz ci wszyscy fani Michaela Jacksona to i tam już siedzą po prostu przyklejeni uchem do odbiornika. Marcin Wojciechowski,
2: dzień dobry. A ja dzisiaj państwa zaskoczę, bo jak Michael Jackson, to się wydaje, no pewnie zagra jakiś wielki przebój. To będzie wielki przebój, ale... No właśnie,
1: ale taki Michaelowy, ale nie Michaelowy.
2: Poczekaj za moment. Przede wszystkim, co należałoby... Znaczy, to, co Michael zrobił w 1987 roku, było rzeczą nie do pobicia, bo próbował przebić swój własny rekord, czyli album Thriller, który sprzedał się, uwaga, w 80 milionach egzemplarzy. Jest to rekord świata. Żaden wykonawca nie sprzedał więcej płyt. Nie Beatlesi, sorry, nie Madonna, sorry, tylko właśnie Michael
1: Jackson. Nie ABBA, wiem.
2: Niestety
1: przyjmuję
2: nie ABBA,
1: na klatę,
2: bardzo
1: tak.
2: Przykro, ale właśnie Michael. No i coś trzeba było później zrobić, więc w 1987 roku Michael nagrał album zatytułowany Bad i te wszystkie piosenki, takie jak tytułowe, czy Smooth Criminal, oczywiście były singlami, ale pierwszy była piękna ballada I Just Can't Stop Loving You. To był lipiec 87 roku.
1: Mówisz o wersji pierwotnej, oryginalnej.
2: Tak, oczywiście. Quincy
1: Jones. Uwaga, będzie ciąg dalszy.
2: Tak. Wielkie, mocne nazwiska sesyjne w nagraniu tej płyty. Duet, bo śpiewa kobieta, to Syda Garrett. Ja wiem, że państwu być może to nazwisko wiele nie mówi, ono nie otwiera od razu wyobraźni. Kto? Syda Garrett.
1: Dziewczyna z Kalifornii.
2: Ze Stanów Zjednoczonych. Tak. Grupa Brand New Heavies. A co ciekawe, wśród kandydatek Michael brał pod uwagę Barbra Streisand oraz Whitney Houston w tym duecie najpierw. Ale Quincy Jones stwierdził, że nie, damy kogoś mniej znanego.

0: Ego i zaśpiewała Syda Garrett, która zresztą napisała inną jego piosenkę Man in the Mirror.
1: On casting robił.
0: Robił casting.
1: Tak, poczeka
0: coś, coś
1: żeby
0: w tym rodzaju.
1: Tak. Quincy Jones, on to załatwił. On
0: wyszło,
1: to.
0: Tak, prawda. Wyszło znakomicie, bo ta piosenka I Just Can't Stop Loving You doszła do pierwszego miejsca, tak jak wszystkie pozostałych 5 singli. No i co ciekawe, za chwilę usłyszą państwo nietypową wersję tej piosenki, ponieważ Michael prawdopodobnie chcąc pobić swój własny rekord, pomyślał, że jak nagra
1: to
0: po hiszpańsku...
1: Bo ja chciałem powiedzieć, że marketingowcy weszli do gry.
0: Być może.
1: I oni stwierdzili, słuchaj, żeby zrobić biznes, to trzeba zrobić już wersję w innych językach i tak, wtedy rozumiesz, tak, dopiero!
0: I zrobił.
1: Uważajcie, co się będzie działo.
0: Po hiszpańsku, todo mi amor eres tu.
1: Ale to nie pykło tak do końca?
0: Nie pykło, no w krajach hiszpańskich nie pykło. Michael nagrał również wersję francuską. Belgijka Christine Coco de Croix, znajoma Quincy'ego Jonesa, odpowiada za tekst. Sama wspominała, że kiedy usłyszała piosenkę po raz pierwszy, od razu pomyślała, że ona w ogóle w oryginale powinna brzmieć po francusku, bo jakby ten język pasuje idealnie do romantycznej melodii. Quincy zaproponował jej napisanie tekstu, napisała, no i jest, utwór nosi tytuł Je ne veux pas la fin de nous. Przepraszam wszystkich z państwa, którzy mówią biegle po francusku za to skrzywdzenie tego pięknego języka. Już więcej
1: I
0: tego
1: tak
0: nie
1: powtórzę. I tak jesteś lepszy ode mnie. Ja bym tak dobrze nie dał rady.
0: Ćwiczyliśmy ze Sławą Bieńczycką.
1: Ona momentem. Się zna na tym.
0: Bardzo mi pomogła, tak, także dziękuję.
1: Dzięki.
0: Tytuł mniej więcej nie chcę, żeby to był nasz koniec. No i to była piosenka, która się nie ukazała jednak we Francji. Wyobraź sobie wtedy. Została wstrzymana, ponieważ stwierdzono, że Michael jednak źle akcentuje, źle śpiewa, że to brzmi nienaturalnie.
1: Nie.
0: Uznano tę wersję za niezadowalającą.
1: A tego nie znałem. No.
0: Problemem była właśnie wymowa. Nagranie leżało 25 lat ukryte bardzo głęboko. Dopiero w 2012 roku na jubileuszowym wydaniu Bad 25 pojawiło się to właśnie nagranie. Specjalny miks pod oryginalną melodię. Mogę się założyć, że zdecydowana większość z państwa tej wersji nie słyszała, więc lubimy zaskakiwać. A to jest początek serii w tym tygodniu, bo wszystkie piosenki w tym tygodniu, które będę prezentował, na koniec zaskakując państwa zagram w innym języku.
1: A czyli będzie znany utwór, znany hit i nagle będzie zupełnie...
0: Tak będzie cały ten tydzień. Zapraszam. To co,
1: Maciej
0: słuchamy?
1: Wojciechowski, oczywiście, że tak.
0: Głośno, bo to piękny
1: utwór.

0: miałem trochę powtórki z lata z radiem. Pamiętacie państwo, jak Marcin się odgrażał, że zatańczy ze Sławą Bieńczycką? To oni przed chwilą prawie, że zatańczyli za szybko. To znaczy Sława prowadziła, szczerze mówiąc. Marcin tak podrygiwał obok, ale prawie, że była. Ten Michael Jackson po francusku mnie się podoba. Tam jeszcze była taka inżynierska zabawa przeciw fazom w dwóch kanałach w końcówce. A posłuchajcie sobie raz jeszcze później.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.

Nie tęsknię za nikimi bryska. Piękna, piękna piosenka, ładnie zagrana, ładnie zaśpiewana i te kolczyki z wiśni. Ktoś pamięta jeszcze, jak się robiło w dzieciństwie? Jechało się do dziadków na wakacje w czasie lata chociażby i tam się potem takie wisienki zawieszało. To nawet chłopaki potrafili sobie zrobić, o dziewczynach nie wspomnę. No i to całkiem ładnie wyglądało. Zapraszam Państwa na jutro. 4 pory roku punktualnie od godziny 9. Dagmara Kowalska poprowadzi program. Będzie o sekretach kawy. Będzie barista i będzie o tym, czy z mlekiem, czy bez mleka, czy z sojową latte, czy bez tej sojowej latte. Z maczem podobno teraz kawę się pije. Nie wierzę, ale wszystko jest w tym świecie XXI wieku możliwe. Więc będzie o tej kawie, o ekspresach, o sekretach. I tak sobie pomyślałem, kiedyś były takie zapażarki, co się po prostu kładło na palniku i podgrzewało. Pamiętacie? I z tego całkiem dobra kawa była. Bez żadnych tych cudów elektronicznych i tak dalej. Zostańcie Państwo z programem Pierwszym Polskiego Radia przez całą dobę. Bo to jest bardzo dobra decyzja. Dziękujemy Państwu. Do usłyszenia.

0: razem w chorobie Alzheimera. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 2021-2027 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Polskie Radio. Jedynka. Radio Kierowców.
3: Ewa Mierzejewska, dzień dobry. Na A1 na wysokości Gliwic w pobliżu węzła Sośnica zepsuł się samochód ciężarowy i zablokowane są dwa pasy w kierunku Gorzyczek. Tutaj sytuacja jest o tyle trudna, że dodatkowo prowadzone są przy tym węźle roboty drogowe. Niestety ruch tu poważnie spowalnia. Teraz A4 między węzłami Łany i Kleszczów na 289 km zepsuł się samochód ciężarowy i mamy zwężenie w kierunku Wrocławia. Tutaj ruch odbywa się lewym pasem, a także pasem awaryjnym. No i tutaj jest delikatne spowolnienie, ale na pewno gdyby pas awaryjny nie był dostępny, to byłby długi korek, więc tutaj sytuacja nie wygląda najgorzej. Krajowa 11 jest całkowicie zablokowana w Wielkopolsce między Szczecinkiem a Okonkiem w pobliżu miejscowości Lotyń. Tu zderzyły się samochód osobowy i ciężarowy. Tak jak wspominałam, droga jest zamknięta na 126 km. Objazd prowadzi przez Turowo i Wilcze Laski. Droga krajowa numer 50 na Mazowszu wciąż z problemami w ruchu między Wiskitkami a Mszczoną w Żyrardowie. Przypomnijmy, na 8 kilometrze zderzyły się samochód ciężarowy i dostawczy. Na szczęście to kolizja bez poszkodowanych. Zablokowany jest nadal jeden pas w kierunku Krójca, co oznacza, że kierowcy w tym miejscu jadą na przemian jednym pasem. Dobre informacje z A6 między węzłami Szczecin-Dąbie i Kijewo na 23 kilometrze zakończono podnoszenie samochodu ciężarowego z drogi i odblokowano przejazd w kierunku Kołbaskowa. Na S3 też bez problemów między węzłami Międzyrzecz Południe i Jordanowo w pobliżu Nietoperka. Tam służby usunęły plamę oleju z pasa prawego i jest odblokowany przejazd w kierunku Zielonej Góry.
4: Za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału będzie oznaczał godzinę 12. Można regulować zegary. Po sygnale Kraków i jak zawsze o tej porze w radiowej jedynce, hejnał z Wieży Mariackiej.

0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz. Na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Pięć minut temu minęło południe. Monika Gniewaszewska, zapraszam na aktualności jedynki. Duchowny ranny w ataku nożownika w Jarosławiu zaapelował do wiernych, by za tragedię nie winili narodu ukraińskiego. Dwa dni po tragedii w Jarosławiu ksiądz Adrian odprawił mszę w intencji zabitego księdza Stanisława i pozostałych poszkodowanych. Stanął przed ołtarzem z opatrunkiem na głowie i siniakiem pod okiem. W homilii apelował o modlitwę za sprawcę ataku. Wezwał też do przebaczenia.
1: Dlatego proszę was, abyście i wy przebaczyli, bo to również was wszystkich dotknęło. I z tego miejsca też chcę was prosić, abyście nie winili narodu, z którego był oprawca, bo zła dokonał konkretny człowiek, konkretna osoba, która ma swoje imię, swoje życie, która odpowiada za swoje czyny.
0: Dziś rozpoczną się uroczystości pogrzebowe księdza Stanisława Zbojnowicza. Mieszkańcy i wierni z Jarosławia pożegnają duchownego w kościele świętego Mikołaja biskupa. Pogrzeb księdza Stanisława odbędzie się jutro. Duchowny zginął w czwartek w ataku nożownika na terenie opactwa w Jarosławiu. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla niego. Ichor M. z powodu oznak choroby psychicznej przebywa w szpitalu. Wciąż nie jest możliwe jego przesłuchanie. Premier wylicza w mediach społecznościowych sprawy dotyczące rozliczeń Zjednoczonej Prawicy. Donald Tusk przekonuje, że rozliczeniowa maszyna przyspiesza.
2: Pewnie wydaje wam się, że idzie za wolno. Wiem to wszystko, ale zobaczcie na liczby. 314 spraw w toku. Mówiłem wam, że będzie drugie danie i deser, nie tylko żurek.
0: Chodzi m.in. o sprawę z ubiegłego tygodnia. Dwie osoby zostały zatrzymane w związku z nieprawidłowościami w Polskiej Fundacji Narodowej. Śledczy wskazali, że działania Anny P. i Piotra M. były prowadzone na szkodę instytucji i oczerniały polskie sądy. Będą zmiany w procedurach wojskowych. Wiceminister Obrony Narodowej poinformował, że decyzję w tej sprawie podjął dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych, generał Ireneusz Nowak. Polscy wojskowi będą mogli szybciej zestrzeliwać obiekty wlatujące do naszej przestrzeni powietrznej, mówi Cezary Tomczyk.
3: Pilot, jeśli będzie miał kilka czynników, które świadczą o tym, że to może być wrogi statek

0: powietrzny, na przykład odczyt radarowy oraz na przykład wlot do strefy objętej zakazem lotu, będzie mógł użyć uzbrojenia z dystansu.
1: Wiceszef MON-u poinformował o tym w Dęblinie na Lubelszczyźnie w czasie podpisania umów z USA o centrum serwisowym do śmigłowców Apache. Rozdają obważanki, rozmawiają z mieszkańcami. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska spotkają się w drugiej turze wyborów na prezydenta Krakowa. Na przekonanie do siebie mieszkańców mają 2 tygodnie. A więcej o wyborach Krakowa w magazynie w samo południe.
2: To są aktualności jedynki.
1: Podejrzane beczki i ewakuacja. Mieszkańcy Elbląga musieli opuścić swoje domy po informacji o znajdujących się przy jednej z ulic beczkach z cieczą i wystających z nich drucikach, mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji.
3: Jedzie do nas grupa z SPKP, czyli Specjalny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji z Olsztyna, a także funkcjonariusze z Laboratorium Kryminalistycznego w Olsztynie, aby zbadać te substancje.
1: Teren, gdzie znajdują się pojemniki, został zabezpieczony przez służbę. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Niebieskie niebo i dużo słońca i do tego ciepło. Najcieplej na zachodzie 24 stopnie, w centrum około 21, najzimniej 17 na północnym wschodzie. Wiatr jest słaby i umiarkowany, a ciśnienie w Warszawie to 1016 hektopaskali.
2: Klimat.
1: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 59% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. Przez cały dzień można normalnie korzystać z energii elektrycznej.
2: Jedynka. Polskie Radio.
4: 9 po 12.
2: Samo południe.
4: Gibała kontra Piątkowska. Kto zostanie prezydentem Krakowa? Lider i wiceliderka pierwszej tury od rana walczą o głosy.
5: Teraz już zaczynam rozmowę z mieszkańcami naszego miasta i zacznę też od podziękowań z drobnymi obwarzankowymi gadżetami.
6: Ludzie śpieszą się do pracy, część z nich nie zdążyła ze śniadania, więc stwierdziliśmy, że umilimy im ten poranek, rozdając właśnie obwarzanki.
4: Brytyjskie służby udaremniły prawdopodobny zamach na bazę wykorzystywaną przez amerykańskie bombowce. Policja otrzymała zgłoszenie o 3 podejrzanych pojazdach jadących w kierunku bazy Fairford. W czasach pokoju boisko, w sytuacji zagrożenia schron. W Jerzykowie pod Poznaniem powstaje schron podwójnego zastosowania.
7: Może być wykorzystywany właśnie tak jak powiedziałem jako szatnie, tam też jest zaplecze dla obrony cywilnej, jest mały magazyn, z którego też można korzystać.
4: Karol Surówka, to jest w samo południe. Lokalne wybory, które śledzi cały kraj. W Krakowie mieszkańcy zagłosowali w pierwszej turze przyspieszonych wyborów na prezydenta miasta. Poprzedni włodarz Krakowa, Aleksander Miszalski z KO, został odwołany w referendum. Szanse na to, by go zastąpić, mają Łukasz Gibała ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców oraz Monika Piątkowska, która startowała z poparciem KO i PSL. Za 2 tygodnie zmierzą się w drugiej turze. Ta walka o głosy już się rozpoczęła i już jest intensywnie komentowana przez polityków, dlatego na początek przenosimy się do Sejmu. Tam jest Sylwia Białek. Dzień dobry, Sylwio.
8: Dzień dobry.
4: Słyszymy się, bardzo się cieszę. Powiedz, jak politycy zareagowali na to, co wydarzyło się w Krakowie, bo wiem, że reagują żywo.
8: To prawda i politycy w Sejmie zaskoczeni nie są. Koalicja Obywatelska pytana o wynik wyborów odpowiada, że PiS wypadł gorzej, a politycy PiSu nie kryją zadowolenia, że kandydatkę koalicji PSL-u wyprzedził kandydat niezależny. Wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys z Koalicji Obywatelskiej ma nadzieję, że druga tura to będzie zupełnie nowe otwarcie i Monika Piątkowska ma szansę na wygraną.
9: Dzisiaj wszystkie ręce na pokład do tego, aby móc wesprzeć panią Monikę Piątkowską w tej rywalizacji, bo podkreślam raz jeszcze, to wszystko zaczyna się od zera.
8: Nieoficjalnie politycy Koalicji Obywatelskiej przyznają, że walka będzie jednak zaciekła i rzeczywiście bardzo trudny pojedynek czeka Monikę Piątkowską. Jakub Stefaniak, wiceszef Kancelarii Premiera z Polskiego Stronnictwa Ludowego, uważa, że ma

0: ona jednak pewne asy w rękawie.
1: Wszystko jest jeszcze w grze i tak naprawdę dzisiaj myślę, że mieszkańcy Krakowa powinni popatrzeć na to przez pryzmat bardzo pragmatyczny. Jeżeli chcą, żeby prezydentka Krakowa współpracowała z Radą Miasta, to jest bardzo ważne, żeby miasto się rozwijało, no to wybór jest oczywisty i prosty. Myślę też, że kobiety tutaj mogą mieć dużo do powiedzenia. Pierwsza prezydentka kobieta w Krakowie to też by było coś.
0: Co zrobią wyborcy kandydatek Lewicy i partii Razem? No na te głosy liczą ci, którzy popierają Monikę Piątkowską. Politycy opozycji twierdzą, że większe szanse ma Łukasz Gibała. Krzysztof Cieciura z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że wyniki wyborów odzwierciedlają trend w przedwyborczych sondażach, a na pytanie o wynik kandydata PiSu Michała Drewnickiego, który uzyskał 17,5%, odpowiedział.
2: Proszę pamiętać, że to jest specyficzny teren. Wybory samorządowe są wyborami, w których historycznie chyba nie odnosimy jakichś wielkich sukcesów, szczególnie w tych wielkich miastach, więc też nie podchodziliśmy do nich jako weryfikację ogólnego poparcia dla prawicy czy Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast sama kampania naszego kandydata była bardzo dobra.
0: Fakt, że w pierwszej turze wygrał Łukasz Gibała, sprawia, że wszystkie niemal partie polityczne uważają, że ten krakowski wynik nie przełoży się na ogólnopolską politykę, nie przełoży się na wybory w przyszłym roku, przynajmniej taką mają nadzieję.
3: A czy przełoży się na referendum w Warszawie? Wiemy, że podpisy też zbierają, że taka inicjatywa jest. Jak to widzą politycy w Sejmie?
0: No powiem szczerze, że to pytanie jest otwarte. Zbiórka podpisów rozpoczęła się pod koniec lipca, a kończy się dziś po południu. Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej uważa, że to referendum nie ma najmniejszego sensu.
4: Warszawa nie potrzebuje w tej chwili referendum, a prezydenta, który bardzo dobrze zarządza miastem, wystarczy przyjechać się po Warszawie, posłuchać tego, co mówią ludzie, którzy mieszkają w Warszawie, którzy patrzą na Warszawę. Ja rozumiem, że to była taka próba podważania wiarygodności Rafała Trzaskowskiego, ale nawet tempo i sposób zbierania podpisów pokazuje, że warszawiacy są na co odporni.
0: Politycy opozycji zwracają uwagę, że Warszawa to tak naprawdę bastion Koalicji Obywatelskiej, ale Waldemar Buda ze Stowarzyszenia Rozwój Plus uważa, że nawet gdyby tylko do referendum doszło, gdyby to referendum udało się zorganizować, to już byłby sukces.
5: No jest gra i walka z czasem. Wiem, że jest bardzo blisko, jeśli chodzi o zebranie tych podpisów. Mi się wydaje, że w ogóle to referendum to już jest wielkim sukcesem, bo posiadanie 100 tysięcy podpisów pod referendum za odwołaniem Rafała Trzaskowskiego to jest wielkie wotum nieufności wobec niego. Tak? 100 tysięcy mieszkańców podpisuje uprawnionych do głosowania, że nie chce tego prezydenta. Oni chcą go odwołać już teraz natychmiast. Więc wydaje mi się, że bez względu na przekroczenie progu to jest wielka sprawa, że podjął się ktoś tego.
0: No właśnie, tylko czy to referendum uda się zorganizować? Odpowiedź na to pytanie poznamy w najbliższych godzinach. Organizatorzy muszą zebrać 132 tysiące podpisów. Dwa tygodnie temu informowali, że udało się już zebrać 100 tysięcy, ale od tamtej pory nie mamy nowych informacji, ile tych podpisów jest otwarte. Zatem pozostaje pytanie, czy w ogóle do referendum w Warszawie dojdzie.
3: O czym z Sejmu informowała Sylwia Białek. Bardzo dziękuję, a my przenosimy się do Krakowa. Tam jest Mariusz Pieśniewski, który obserwuje wybory na prezydenta miasta dla nas. Dzień dobry, Mariuszu.
6: Dzień dobry.
3: To jakie tam nastroje i powiedz, jak rozkładały się te głosy w pierwszej turze? Czy były zaskoczenia?
6: No, sprawdziły się te przedwyborcze przewidywania. Może nieco zawiodła frekwencja, która wniosła 43,51%, chociaż może to, niektórzy mówią, zbyt wygórowane oczekiwania po frekwencji, takich wysokich frekwencjach, szczególnie w miastach, w wyborach krajowych. Finalnie najwięcej głosów otrzymał Łukasz Gibała, 36,38% głosów i to on wygrał pierwszą turę przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa. Na drugim miejscu plasowała się Monika Piątkowska z wynikiem 29,91% głosów. Tak podsumował to nad ranem Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej.
7: Kolejność kandydatów jest następująca. Łukasz Gibała, zagłosowało na niego 93 042 mieszkańców. Monika Jadwiga Piątkowska, 76 514. Michał Krzysztof Drewnicki, 44 772. Z uwagi na to, że żaden z kandydatów nie przekroczył tego pułapu 50%, odbędzie się ponowne głosowanie między tymi kandydatami pierwszymi dwoma, Łukaszem Gibałą i Moniką Jadwigą Piątkowską.
6: A już wczoraj po godzinie 21, kiedy opublikowano pierwsze sondażowe wyniki tego głosowania, Łukasz Gibała mówił, że wysoki wynik, bardzo dobry dla niego wynik, pierwsza lokata w tych pierwszej części wyborów, to zawdzięcza ją swojej postawie kandydata spoza dużych partii politycznych.

0: Ale szczególnie cieszy mnie to, że tak wielu mieszkańców naszego miasta nie uległo tej perswazji, nie uwierzyło w obietnice polityków warszawskich. To bardzo ważne, bo samorząd powinien być z dala od wielkiej polityki.
1: Z tych kampanii wynika prosty wniosek. Nie ma skuteczniejszego sposobu przekonywania ludzi, jak rozmowa twarzą w twarz. I to będzie nasz plan na te najbliższe 2 tygodnie, a w zasadzie 12 dni do ciszy wyborczej.
2: Cieszono się również w sztabie Moniki Piątkowskiej, działacze Koalicji Obywatelskiej wspierani przez PSL. Usłyszeli od niej zapewnienie o dalszej walce o zwycięstwo.
3: Monika! Monika! Monika!
4: Bardzo wam wszystkim serdecznie dziękuję, kochani. Mamy to. Druga tura. Idziemy, walczymy dalej. Walczymy o dobry, spokojny, transparentny, uczciwy Kraków.
2: Na podium, ale ten brązowy medal bez awansu do finału dla kandydata PiS. Jestem dumny ze swojego wyniku, tak mówił Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości. Otrzymał 17,5% głosów. Sam kandydat nie krył zadowolenia.
5: Dzisiaj jest, sądzę, szczęśliwy dzień, bo sondaże ostatnie dawały mi tak naprawdę poparcie 10-12, a maksymalnie tam 15-16%, więc jeśli ten wynik sondażowy exit pollu się potwierdzi, to naprawdę będzie ogromny sukces, że przebiliśmy szklany sufit i ja z tego wyniku naprawdę jestem bardzo zadowolony i dumny.
6: To mówił kandydat Prawa i Sprawiedliwości, a ci, którzy dostali się do pierwszej tury, czyli Łukasz Gibała i Monika Piątkowska, nie czekali na start walki o głosów. Zaczęli dziś skoro świt, z tego co widzieliśmy. I to bardzo po krakowsku.
2: Tak, i dziś od rana było bardzo pracowicie, jeśli chodzi o obojga kandydatów. Można to nazwać, używając militarnego języka, pierwszą bitwą obwarzankową. Już przed godziną 7 Łukasz Gibała rozdawał obwarzanki idącym do pracy mieszkańcom Krakowa. Również obwarzanki w tym samym miejscu 2 godziny później rozdawała Monika Piątkowska.
7: 9:30, to sobie trochę pośpi, zazdroszczę, no niestety, my pracujemy od 6:45, spać poszedłem o 1:30, wstałem o 5:00, na szczęście mam bardzo pracowitych i skrupulatnych współpracowników, byli tutaj jeszcze przede mną, więc to oni mnie kupili obwarzanki.
2: A sama Monika Piątkowska rano odwiedzała media i po 9:00, rozdając obwarzanki mieszkańcom, również podkreślała, że będzie chciała przekonywać wyborców bezpośrednio.
8: Dzisiaj zaczęłam walkę od 7 rano, jak już jesteśmy w tej militarnej nomenklaturze. W 5 stacjach radiowych i telewizyjnych byłam od rana. Teraz już zaczynam rozmowę z mieszkańcami naszego miasta i zacznę też od podziękowań z drobnymi obwarzankowymi gadżetami.
2: No jak widać, przed nami 2 tygodnie ciężkiej walki wyborczej, politycznej, chociażby ciężkiej na przykład na obwarzanki.
6: O czym informował Mariusz Pieśniewski, który w Krakowie śledził pierwszą turę wyborów na prezydenta miasta. Bardzo dziękuję.
9: Rozmowa dnia.
6: Pozostajemy połączeni z Krakowem, bo tam jest również profesor Jarosław Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspert od systemów wyborczych, zachowań wyborców i samorządu. Dzień dobry, panie profesorze.
10: Dzień dobry.
6: Czyli jednak rozdawanie obwarzanków. Można byłoby pomyśleć, że w 26 roku to sztuczna inteligencja, to media społecznościowe, ale jednak nadal rozdawanie czegoś jest pierwszym wyborem kandydatów.
10: No jednak to bezpośrednie spojrzenie twarzą w twarz, spotkanie żywego człowieka, zetknięcie z czymś, co jest realne, tak jak obwarzanek, to jednak jest nieporównywalne z niczym doświadczenie. Oczywiście to wszystko później ma właśnie swoje echa w mediach. Na pewno też wszystkie te akcje są ofotografowane i gdzieś tam rozpropagowane w mediach, no, tych antyspołecznościowych. No ale to już tak jest, że to prowadzenie kampanii wyborczej polega właśnie na umiejętności łączenia różnych narzędzi. To jest to, żeby robić takie rzeczy, które też dobrze wyglądają i w oczach wyborców, i w mediach, i w sieci. No i rozumiem, że ta walka zapowiada się pod tym względem technicznym na wyrównaną.
6: A czy to jest właśnie wyrównana walka? Grzegorz Schetyna dziś rano w Jedynce przekonywał, że mecz zaczyna się od nowa. No ale różnica między pierwszym a drugim miejscem była całkiem spora. A jeżeli chodzi o pozostałe miejsca, to trudno wyobrażać sobie, że wszystkie będą spieszyły się z poparciem Moniki Piątkowskiej. Wręcz przeciwnie.
10: No na pewno Łukasz Gibała jest faworytem. To przede wszystkim z tego powodu, że jest właśnie kandydatem, który może zgarniać wyborców z różnych

0: stron, bo przecież głosują na niego ich zwolennicy Koalicji Obywatelskiej, dla których on jest nasz, niezależnie od tego, co tam sobie kierownictwo opowiada, to przecież wiedzą, że to jest były poseł z tej partii, nawet jeśli krytykował na forum lokalnym działania władz miasta, to, czy poprzedniego prezydenta, to przecież wcale nie znaczy, że jest przeciwnego obozu. No, i to jest jedno źródeł dopływu. Na pewno są też ci wszyscy, których w ogóle ogólnopolska polityka nie interesuje i którzy raczej sobie wyobrażają właśnie w ten sposób, że partie nie powinny się w to angażować ogólnopolskie. To też nie jest mała grupa. No a przede wszystkim jest tak, że partie opozycyjne, w szczególności tam te opozycji parlamentarnej i PiS i Konfederacja, no to dla nich to jest kandydat, który walczy z kandydatem Platformy, więc to jest bardzo wygodna pozycja.
1: Czyli tak, byle nie ta druga strona.
0: Tak, to, ale oczywiście też wiadomo, że nie wszyscy tak to robią. Niektórzy pamiętają, że to jest były poseł z ruchu Palikota i w związku z tym na pewno nie będą szli z jakimś entuzjazmem do drugiej tury, nie będą ciągnąć swoich sieci społecznych za sobą, swoich odrywać synów od komputera i dowozić chorą ciocię do lokalu wyborczego, bo no, mogą sami pójść zagłosować, no trochę tak właśnie na złość. I tutaj będzie się toczyć też taka gra, też pewnie o to, kto zrazi do siebie więcej wyborców, kto lepiej wypadnie w debacie, którą na pewno będzie można obejrzeć no i w mediach, i później w sieci, i będą tego echa wszędzie przekazywane do siebie, różne memy i pomysły. No zobaczymy, jak to wyjdzie kandydatom. Nie jest łatwo tutaj z pozycji partii rządzącej startować. Wiemy to z różnych badań, z różnych stron świata, nie tylko z Polski, ale w Polsce też się potwierdzają.
1: No właśnie, ten wątek powraca, to znaczy kandydaci, i to nie tylko na szczeblu lokalnym, ale też na innych, kandydaci, którzy przekonują, że nie są związani z dużą partią. To my nie jesteśmy z Warszawy, my nie słuchamy żadnego wielkiego polityka. Tak się Polacy zrazili do partii politycznych?
0: To znaczy tak, no to ma swoje głębokie korzenie jeszcze za komuny, kiedy przecież były dwie ścieżki awansów. Jedna dla tych, co mieli mniejsze kompetencje i zapisywali się do partii, i dla tych, którzy mieli na tyle duże kompetencje, że do partii się nie musieli zapisywać. I później to słynne zdanie, że dobry wachowiec, ale bezpartyjny. W rozumieniu może być zastępcą dyrektora, ale nie może być dyrektorem. A później oczywiście wszyscy w firmie wiedzieli, że jak coś trzeba poważnego załatwić, to trzeba zastępcą dyrektora kompetentnego, a główny dyrektor, no to jest tam, żeby w komitecie w wojewódzkim partii byli przekonani, że kontrolują sytuację.
1: Dalej czuwają nas wszystkim.
0: Tak, i to jest trochę tak, że oczywiście później partie dzięki swojej słabości, dzięki różnym działaniom, które nie przynosiły im chwały, i przede wszystkim dzięki temu, że nie potrafiły zbudować jakiegoś zaplecza eksperckiego, które by potrafiło doradzać politykom, partiom, że nie mają tak naprawdę za wiele do zaoferowania politykom lokalnym, no to się kończy tym, że ci politycy, to oczywiście oni się przedstawiają jako antypartyjni, oni najczęściej są postpartyjni, no tak jak Gibała. No przecież Gibała wyrobił sobie nazwisko jako polityk ogólnopolskiej partii. Najpierw jako radny sejmikowy, później jako poseł. No i wtedy, jak już się ma wyrobione nazwisko, to wtedy można powiedzieć partii buzi pa, no, trzymajcie się ode mnie z daleka, ja w ogóle się z wami nie utożsamiam, ja z wami walczę. I to jest taki stan, który w wielu miejscach w Polsce się pojawia. No świetnie to było widać na wszystkich tych burmistrzach i prezydentach, którzy zdobyli władzę jako kandydaci PiSu. W 2018 roku nie było tego dużo, ale trochę jednak. No i już w 2024 roku nagle się okazywało, że jednak ponad połowa z nich zrezygnowała z szyldu partii, która ich wyniosła do władzy i nagle, rozumiem, zaczęli walczyć przeciwko partiom. Zresztą świetnie to przez całe lata robił Jacek Mieszkowski w Polsce, w Krakowie, który jak miał konkurenta w drugiej turze z PiS-u, to walczył przeciwko się Paczom Ziobry, a jak miał konkurenta z Platformy Obywatelskiej, no to walczył przeciwko dominacji Tuska i wygrywał głosami PiS-u.
1: No właśnie, panie profesorze, a co się wydarzyło? Kraków przez lata, długie lata przyzwyczajony był do tego, że prezydent jest jeden. Całe pokolenie wyrosło, które nie pamiętało innego prezydenta niż Jacka Majchrowskiego. Był spokój, co roku to samo. A tu nagle Kraków staje się w centrum politycznej burzy, chaosu, referendum, odwołania, walki o głosy.
0: No to jest tak, że nawet takie sztuczki, takie manewry, rozgrywanie tych marnych zresztą przecież przeciwników, mówię o dużych partiach w Polsce i Krakowie i Krakowie.

0: partiach, i PiS-ie, i Platformy. Naprawdę 20 lat temu w wywiadzie można sprawdzić, mówiłem, kiedy Jacek Majewski utrzymał się na stanowisku, że sytuacja w obydwu krakowskich dużych partiach jest, jest modelowo patologiczna. I to się szczególnie nie zmieniło, no przecież te partie są podzielone, popękane, mają problemy z przywództwem nieustająco. No ale nawet taki styl rządzenia może być męczący i widzieliśmy to przecież nie tylko w Krakowie. No, też było tak, że prezydent Gdyni jest takim przypadkiem, że przez 20 lat miał znacznie lepsze notowania, no Majchowski też tak przemykał w tej drugiej turze, aż człowiek wygrywał zawsze w pierwszej z 80% poparciem. No i też w pewnym momencie jednak to się bocy zmęczyli, jemu też się tam trochę różne rzeczy pokręciły. No i z przytupem odszedł, nawet nie wszedł do drugiej tury. Jacek Majchrowski był na tyle przewidujący, żeby nie wystartować, bo przecież tak samo by skończył jak Szczurek. Można się spodziewać na podstawie sondaży, że tak to byłoby.
1: Już bardzo krótko na koniec. To będzie brudna kampania te najbliższe dwa tygodnie? To będzie nudna kampania? Niektórzy też się tego obawiają.
0: No tego nie wiemy, bo to trochę jest pojedynek na głupotę. No, widzimy z czasowych działań, że jednej kandydatce i jednemu kandydatowi zdarzało się robić rzeczy, które trudno jest bronić i uzasadniać. Zobaczymy, ile z nich się pojawi teraz w ciągu tych dwóch tygodni, ile będzie tutaj błędów. No widzieliśmy to nie tylko w ich kampaniach, przecież ludzie popełniają błędy w kampaniach. I jednym z takich błędów może być nasilenie negatywnych ataków, chociaż zwykle do tego się gdzieś tam wysyła jakichś harcowników. Ktoś tam z boku nagle się pojawia i atakuje przeciwnika, a główny konkurent mówi, nie, no ja nie wiem, no warto się przyjrzeć i coś tam. No w każdym razie to tego nie wiemy, jak będzie tam wyglądać ta kampania. Będzie to właśnie zależeć od tego, czy kandydaci mają jakieś nowe pomysły, czy będą się tylko koncentrować na tym, żeby atakować drugą stronę.
1: Będziemy to śledzili z uwagą nie tylko w Krakowie. Profesor Jarosław Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję pięknie.
1: Teraz zmieniamy temat. Silniki legendarnych śmigłowców Apache będą serwisowane w Polsce. W Dęblinie powstanie Centrum Serwisowania Helikopterów AH-64E. To najnowsza i najbardziej zaawansowana wersja Apache'a. Jednego z najnowocześniejszych śmigłowców szturmowych świata, który potrafi między innymi współpracować z dronami. Umowę w tej sprawie podpisały dziś Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 i amerykański koncern GE Aerospace przy udziale członków rządu. Więcej na ten temat wie Przemysław Lis, który jest z nami w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Co Polska zyska na tej umowie? Dlaczego to jest ważne?
2: Polska zyska naprawdę niemało. Podpisana dziś umowa jest trzecią i ostatnią umową offsetową związaną z zakupem przez Polskę 96 śmigłowców AH-64E Apache. Jak mówił w Dęblinie wiceminister obrony narodowej, wartość całego offsetu związanego z zakupem tych śmigłowców to około 1 200 000 000 zł. W ramach porozumienia zyskujemy nie tylko pakiet serwisowy i remontowy Apache, ale także niemały transfer technologii.
3: Jestem przekonany, że najlepsze umowy to takie umowy, gdzie obie strony są zadowolone. I to jest przykład takiej umowy. 8 miesięcy negocjacji, pełen kontrakt, szkolenie, serwis, remonty, ale także pełne uzbrojenie do Apache. My dzisiaj zyskujemy dostęp do technologii, transfer technologii do Polski. Ten kontrakt jest w 100% taki, jaki sobie wymarzyliśmy.
2: Co ważne, podpisana umowa nie dotyczy tylko zdolności naszej zbrojeniówki w związku z silnikami do Apache, bo dzięki niej Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 będą mogły remontować wykorzystywane w łącznie 15 typach platform bojowych silniki T-700, CT-7. Oznacza to, że WZL nr 1 będą mogły serwisować również inne maszyny, zarówno Wojska Polskiego, jak i sojuszników, w tym słynne śmigłowce Black Hawk, czy nie mniej słynne AW-101. W Dęblinie wiceszef Mon Cezary Tomczyk zaznaczył również, że w ciągu ostatnich lat Polska na zakup uzbrojenia w USA wydała około 65 miliardów dolarów, a w ciągu kolejnych lat również w Stanach Zjednoczonych planuje wydać dwukrotność tej sumy. W związku z tym, jak podkreślił Cezary Tomczyk, nasz kraj dziś złożył władzom USA, i tu cytat, bardzo jasną ofertę.
3: Ta oferta jest następująca. W związku z tym, że Polska zainwestowała ogromne pieniądze, chcemy, żeby Polska była takim drugim centrum przemysłowym dla Stanów Zjednoczonych w Europie, co będzie zarówno w interesie Stanów Zjednoczonych, jak i Polski. Dlatego, że Stany Zjednoczone w oczywisty sposób muszą uzupełniać swój arsenał, budować swoją pozycję, a my musimy budować swoje kompetencje i zaplecze dla Wojska Polskiego. Wydaje się, że ta symbioza jest dzisiaj absolutnie oczywista.
2: Polska w

0: W 2024 roku zakupiła 96 śmigłowców Apache w wersji E. Koszt całej umowy to około 40 miliardów złotych. Pierwsze 15 maszyn ma trafić nad Wisłę w 2028 roku.
1: Przemku, jeszcze jedno ważne zdanie padło w Dęblinie. Wiceszef MON-u mówił o stałym zagrożeniu ze wschodu i padła zapowiedź zmian dotyczących zestrzeliwania obcych obiektów nad Polską.
0: Tak jest. Chodzi o to, że polscy wojskowi będą mogli teraz szybciej zestrzeliwać obiekty wlatujące do naszej przestrzeni powietrznej. Decyzję o zmianach w procedurach wojskowych podjęło już Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Do tej pory nasi piloci rozpoznawali cele wzrokowo. Badali, czy dany obiekt latający należy do wroga, a teraz ma się to zmienić.
2: W związku z zagrożeniami zdecydowaliśmy o zmianie, czyli odchodzimy od identyfikacji wizualnej na rzecz tak zwanej identyfikacji pozytywnej. Co to znaczy? Od tej pory pilot, jeśli będzie miał kilka czynników, które świadczą o tym, że to może być wrogi statek powietrzny, na przykład odczyt radarowy oraz na przykład wlot do strefy objętej zakazem lotu oraz na przykład informacje od strony ukraińskiej, będzie mógł użyć uzbrojenia z dystansu, wykorzystując do tego systemy samolotu czy śmigłowca.
0: Zmiany w procedurach wojskowych w tym zakresie będą jednak wdrażane stopniowo.
1: Przemysław Lis, bardzo dziękuję.
3: Polskie Radio. Jedynka.
1: Brytyjska policja twierdzi, że udaremniła zamach terrorystyczny na bazę lotniczą, z której startują m.in. amerykańskie bombowce. W nocy z soboty na niedzielę policjanci zatrzymali 5 mężczyzn w pobliżu bazy Fairford w południowo-zachodniej Anglii. Magdalena Skajewska śledzi informacje na ten temat. Dzień dobry, Magdo.
4: Dzień dobry.
1: Tych informacji wiele na razie nie mamy.
4: Tak, rzeczywiście nie mamy i pozostaje cały czas dużo spekulacji, ale pewne fakty znamy. Przede wszystkim te dotyczące samej bazy RAF Fairford, czyli tak jak wspomniałeś, bazy, z której korzysta amerykańskie lotnictwo. To jest jedna z najważniejszych baz dla amerykańskich ciężkich bombowców. I co jest też bardzo ważne w tej całej historii, to to, że w czasie obecnej wojny z Iranem stacjonowały tam bombowce wykorzystywane do operacji przeciwko irańskim instalacjom rakietowym. Brytyjska policja zatrzymała 5 mężczyzn. Wszystko zaczęło się około 45 minut po północy, kiedy policja dostała zgłoszenie o 3 podejrzanych samochodach, które miały jechać w kierunku bazy. Lokalna mieszkanka zauważyła grupę zamaskowanych mężczyzn i powiadomiła policję. Na miejscu znaleziono 3 białe wany, które dość szybko zostały otoczone kordonem, a do akcji skierowano wojskowych saperów i robota do neutralizacji materiałów wybuchowych. Wokół pojazdów ustanowiono 400-metrową strefę bezpieczeństwa. Ewakuowano także mieszkańców około 85 domów w pobliskim Welford. Przez wiele godzin w okolicy byli uzbrojeni policjanci, wojsko i służby ratunkowe. Policja zapewniała, że sytuacja jest opanowana i że nie ma bezpośredniego zagrożenia dla mieszkańców, aczkolwiek wciąż nie wiadomo, kiedy ewakuowani mieszkańcy będą mogli wrócić do swoich domów. Policja mówi o podejrzeniu przygotowania aktu terrorystycznego, aczkolwiek materiały znalezione w vanach są cały czas badane właśnie pod tym kątem, czy rzeczywiście mogły być zdolne do wykorzystania w ataku. Nie jest jednak do końca jasne, czy tę akcję wywołał właśnie telefon wspomnianej kobiety, czy też była ona planowana wcześniej, jak zdawał się sugerować prezydent amerykański Donald Trump. Posłuchajmy, co na ten temat mówił.
5: Akcja zatrzymania w Wielkiej Brytanii była znakomita. Współpraca ze stroną brytyjską przebiegła rewelacyjnie. Objęliśmy tych ludzi śledztwem. Planowali oni wyrządzić poważne szkody naszemu obiektowi, a współpraca z Brytyjczykami okazała się bardzo skuteczna. Obserwowaliśmy ich przez dłuższy czas i ostatecznie ich ujęliśmy.
4: Trump dodał, że wkrótce pojawią się szczegóły w tej sprawie, natomiast brytyjski minister obrony Wes Streeting apeluje o cierpliwość. Posłuchajmy.
5: Wiele zależy od przebiegu dochodzenia prowadzonego przez policję. Nie jest to moment na spekulacje ani na wdawanie się w szczegóły. Oczywiście, gdy tylko będzie możliwe, będziemy informować opinię publiczną na bieżąco. Rozumiemy, że kwestia ta budzi duże zainteresowanie, jak i niepokój. Proszę jedynie o odrobinę cierpliwości i o to, by dać policji i służbom bezpieczeństwa czas i przestrzeń na wykonanie ich zadań.
1: Czyli oficjalnych informacji nie mamy za wielu, ale w tym miejscu oczywiście mogą się pojawić spekulacje i te naturalnie się już pojawiły. Niektórzy zastanawiają się, czy to może Iran przygotowywał zamach, czy to może rosyjski sabotaż.
4: Tak, na tę pierwszą wersję wydarzeń wskazuje chociażby źródło, na które powołuje się agencja Reutera, która podała, że motyw powiązany z Iranem jest obecnie uznawany przez to źródło za najbardziej prawdopodobny. Jednocześnie śledczy mają brać pod uwagę także inne możliwości, między innymi

0: rosyjską operację sabotażową oraz motyw islamistyczny. Warto jednak zauważyć, że już w lipcu irański Korpus Strażników Rewolucji ostrzegał Wielką Brytanię, żeby nie pozwalała amerykańskim bombowcom operować z Fairford. Irańczycy zapowiedzieli wówczas, że każda baza wykorzystywana do ataków na Iran może zostać uznana za uzasadniony cel. Więc związek pomiędzy bazą a Iranem jest oczywiście, ale ten sam fakt nie dowodzi jeszcze, że Iran tę niedzielną akcję zorganizował.
1: Magdalena Skajewska, dziękuję bardzo. To będzie najprawdopodobniej najbezpieczniejsze boisko w Polsce. Pierwszy w naszym kraju schron w systemie Dual Use budowany jest przy szkole w podpoznańskim Jerzykowie. Nad betonowym obiektem wpuszczonym w ziemię na dwa piętra powstanie boisko sportowe. Wykonawca zamontował na miejscu już większość prefabrykowanych elementów. Pod koniec listopada schron, który może służyć również jako boisko, powinien zostać oddany do użytku. Budowę odwiedził z mikrofonem Grzegorz Łukawiak z Radia Poznań.
2: Takiej budowli w Polsce jeszcze nie ma, mówi Piotr Białkowski, prezes firmy budującej schron w Jerzykowie.
3: To, że pan widzi pierwszy wykop, to nie jest nic dziwnego, ponieważ to jest pierwsza realizacja w Polsce obiektu ukrycia kategorii U3.
2: Jerzykowski schron będzie to budynek dual use. Koncepcja zrodziła się kilkanaście miesięcy temu. Przeznaczenie jest wojskowo-cywilne.
3: W czasie pokoju może być wykorzystywany jako szatnie. Tam też jest zaplecze dla obrony cywilnej. Jest mały magazyn, z którego też można korzystać. Natomiast w trakcie niebezpieczeństwa, czy w czasie niebezpieczeństwa ten obiekt będzie wykorzystywany jako obiekt schronowy, ale jest to w pełni funkcjonalny obiekt w systemie dual use, o który właśnie mówi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, żeby te obiekty nie stały puste, żeby one były użytkowane.
2: To, co powstaje, nie będzie betonowym klockiem, zapewnia Piotr Białkowski.
3: Obiekt jest wyposażony bardzo bogato, że tak powiem. Spełnia wymogi, które są stawiane dla wyższej klasy obiektów. W tym obiekcie mamy pełną filtrowentylację, która zabezpiecza nas przed działaniem gazów bojowych, która zabezpiecza nas przed opadem radioaktywnym, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, więc obiekt te wszystkie urządzenia posiada. Obiekt posiada również monitoring gazów, które są w obiekcie, czyli tlenu, dwutlenku węgla, stężenia tlenku węgla również.
2: Schron jest autonomiczny i jeśli zadbać o zapasy, może służyć jako ukrycie bardzo długo. Maciej Klimacki z firmy wykonującej obiekt podkreśla, że schron powstaje w rekordowym tempie.
4: Łącznie niecałe 5 miesięcy, z tego proces projektowy i uzgodnieniowy uzyskania pozwolenia na użytkowanie to jest 2,5 do 3 miesięcy, czyli jakby w 2 miesiące jesteśmy w stanie zrobić taki obieg.
2: Tak więc za dosłownie kilka tygodni ze schronu będzie można już korzystać.
3: Do końca października mamy termin, żeby ten obiekt zakończyć prace budowlane i przekazać go do odbioru, tak żeby do końca listopada można już było, czy na koniec listopada, żeby można było z tego obiektu już korzystać.
2: Mieszkańcy Jerzykowa uważają, że to inwestycja w dzisiejszych czasach bez wątpienia potrzebna.
5: Widzimy, że budowa postępuje, no więc czekamy cierpliwie. Mądrzejsi od nas, czy ode mnie, powiedzmy, już podjęli decyzję w tej sprawie i nie ma co dyskutować.
6: Teraz już wszyscy nowi, co się budują, nie mają piwnic. No więc to takie może trochę śmieszne, ale no ja się cieszę, że to tutaj będzie. Aha. Mam nadzieję, jestem z miejscowości obok, ale mam nadzieję, że będę w razie czego mogła skorzystać.
1: Ma około 4 km długości, 2 tunele i 3 stacje. Ostatni bemowski odcinek drugiej linii metra w Warszawie jest już prawie gotowy. Przed południem odcinkiem przyjechał pierwszy testowy pociąg z pasażerami. Byli nimi m.in. przedstawiciele stołecznego samorządu, nadzór budowlany i dziennikarze. O tym, jak wygląda linia i kiedy będą mogli z niej skorzystać pasażerowie, opowie jeden z nich, Aleksander Przoniak.
7: Trzy ostatnie stacje drugiej linii metra są już prawie gotowe. Na ścianach i sufitach zamontowano już większość elementów wykończeniowych. Działa także część oświetlenia. Nie ma jeszcze natomiast tablic informacyjnych, ławek i kilku innych elementów wyposażenia stacji. Tunel natomiast lśni świeżością. Pierwszy pociąg metra na tym odcinku jechał dość wolno, ale pewnie.
8: Jesteśmy w pociągu drugiej linii metra, ostatni odcinek, pociąg testowy. Wyjechaliśmy ze stacji C3 Lazurowa. Jesteśmy teraz na Łuku, zmierzamy w kierunku stacji Chrzanów. Tam dojedziemy do stacji C1 pod ulicą Połczyńską.
7: Reprezentujący wykonawcę prac Bartosz Sawicki mówi, że już trwają odbiory niektórych elementów nowej trasy. Prace powinny się zakończyć do końca pierwszej dekady listopada. Nowy odcinek będzie miał ponad 4 km długości.
8: To są dwa około 4-kilometrowe tunele, z czego większość wydrążona oczywiście przez tarczę TBM. Tarcza zakończyły pracę.

0: W maju ubiegłego roku wszystko to, co wydarzyło się od maja, to oczywiście prace wykończeniowe w tunelach i na obiektach.
1: Otwarcie trasy dla pasażerów będzie uzależnione od tego, ile czasu potrwają odbiory. Tymczasem władze metra szykują się już do budowy dwóch kolejnych stacji drugiej linii w stronę Ursusa. Jak mówi prezes spółki Jerzy Lejk, inwestycja ugrzęzła jednak w samorządowym kolegium odwoławczym.
2: Zostało ogłoszone postępowanie na początku tego roku dotyczące wyboru wykonawcy prac przedprojektowych. Otrzymaliśmy dwie oferty. Obie z tych ofert są poniżej naszego budżetu. Natomiast w tej chwili sprawa zawisła w Krajowej Izbie Odwoławczej. Strony, no, jak to w zamówieniach publicznych, dyskutują między sobą, tak to nazwę, na temat prawidłowości wyliczeń.
1: Ten odcinek, jak i przyszłe, mają szansę na unijne finansowanie. Jak mówi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko, wiele jednak zależy od kształtu przyszłego unijnego budżetu.
3: To jest 1 100 000 000 zł z unijnych pieniędzy, który dofinansował budowę tych trzech stacji, zakup taboru również, mówimy o 7 sztukach taboru i drugą w Warszawie stację techniczno-postojową na Morach. No i absolutnie to nie jest koniec. Chodzi o to, żeby unijne pieniądze wspierały transport publiczny zarówno w największych miastach, jak i w tych mniejszych.
1: Warszawa jest jak na razie jedynym miastem w Polsce, które posiada linię metra. Do budowy przymierza się samorząd Krakowa.
4: Przymierza się i to od lat, ale to inna kwestia. Teraz czas na nasz cykl Sprawdzam to. Rafał Roślik wybrał wypowiedź do zweryfikowania.
5: Sprawdzam to.
6: Nadchodzi zima, ceny rachunków za prąd i energię pójdą w górę, a dla oszustów to idealny czas na wyłudzenie danych. O tym, jak działają oszuści phishingowi, mówi Kamila Szenejko-Granda, ekspertka zespołu NASK.
7: Socjotechnika wykorzystywana w oszustwach phishingowych polega przede wszystkim na graniu na emocjach takich jak strach przed karą czy kuszenie potencjalnym zyskiem. Dodatkowo wywierana jest presja czasu.
6: Jak działa ten schemat?
7: Oszuści podszywają się pod dostawców energii, korzystając z ich wizerunku i autorytetu. Celowo wykorzystują niepokój i obawy związane z kosztami energii, żeby zwiększyć wiarygodność przekazu i skłonić odbiorcę do szybkiego działania.
6: Oszuści zazwyczaj komunikują się mailowo. Co możemy znaleźć w takich wiadomościach?
7: Wiadomość zawiera link prowadzący do strony, która podszywa się pod dostawcę energii. Na pierwszy rzut oka strona może być trudna do odróżnienia od tej prawdziwej, zwłaszcza jeśli działamy w pośpiechu. Następnie odbiorca fałszywej wiadomości jest skierowany do formularza, za pomocą którego oszuści wyłudzają dane osobowe i dane płatnicze. Trafiają one bezpośrednio w ręce przestępców i to najczęściej jest dopiero początek prawdziwych problemów.
6: Kliknięcie w taki link może skończyć się nie tylko utratą pieniędzy z konta. Przestępcy mogą przejąć dane osobowe, wykorzystać je do kolejnych oszustw albo próbować uzyskać dostęp do bankowości internetowej. Dlatego każdą wiadomość o zaległej płatności warto sprawdzać bezpośrednio u swojego dostawcy energii, a nie przez link przesłany w mailu czy SMS-ie. Więcej sprawdzonych informacji znajdą Państwo na polskieradio24.pl. Rafał Roślik, do usłyszenia.
4: Gubię się już w tych sposobach na oszustwo. Powinien powstać jakiś katalog. Prosimy uważać, bo nowe metody pojawiają się 3 razy dziennie. Nie ma chyba jeszcze metody na dziennikarza ekonomicznego, na szczęście.
8: Justyna Goronko. Nie słyszałam o czymś takim, ale kto to wie?
4: Dziennikarze ekonomiczni są zbyt uczciwi. Justyna Goronko w studiu, tak jak powiedzieliśmy, i zajęła się sprawą kary UOKiK-u, która dotyczy ustawek przy umowach energetycznych.
8: Tak, już tłumaczę, o co chodzi, prawda?
4: Tak.
8: Wydanej decyzji, takiej najnowszej decyzji, dzisiejszej o poranku, prezes UOKiK stwierdził, że przedsiębiorcy ubiegający się o zamówienia na budowę lub przebudowę elementów infrastruktury sieci elektroenergetycznej uzgadniali warunki składanych ofert lub sposobu swojego zachowania. No i wpłynęli w taki sposób.
4: Nie powinni byli.
8: Nie powinni byli na 11 przetargów, które organizowała PGE Dystrybucja. O wyborze wykonawcy zdecydować miała najlepsza oferta złożona w aukcji elektronicznej. Tak powinno być, prawda? Najlepsza oferta powinna wygrać, ale niestety uczestnicy przetargu ustalali między sobą, kto ma wygrać. O tym mówi Tomasz Chrustny, prezes UOKiK-u.
9: Przedsiębiorcy mieli świadomość, że postępują niezgodnie z prawem. Bardzo często kontaktowali się ze sobą telefonicznie, aby rozdzielać między siebie kolejne przetargi. Każdy z nich najpóźniej w dniu aukcji elektronicznych wiedział, kto wygra. Przedsiębiorcy powinni działać samodzielnie i uczciwie konkurować o zamówienia publiczne. Tymczasem uzgadniali między sobą, kto wygra konkretny przetarg. Kary nałożone na uczestników przetargów wyniosły ponad 13,5 miliona złotych.
10: Ekonomiści podkreślają, że te zmowy przetargowe są bardzo szkodliwe dla całej gospodarki. No i pamiętajmy, uzgadnianie warunków ofert składanych w przetargach jest nielegalne. No i jak widać, jak przed chwilą powiedziałam, nie uchodzi to zawsze.

0: łazem.
1: Porządni są Polacy, oszczędzają. To jest kolejna informacja,
0: tak,
1: do której
0: kolejna dotarłaś. I bardzo dobra informacja, bo to też są najnowsze dane oczywiście. Program pracowniczych planów kapitałowych, czyli tego długoterminowego oszczędzania, jest coraz bardziej popularny. I mamy te dane. Wartość aktywów zgromadzonych w PPK rośnie i zbliża się do 58 miliardów złotych. Z możliwości oszczędzania w PPK korzysta już blisko 4,5 miliona osób. Korzystasz?
1: Tak.
0: No dobrze, to dużo chyba. To dużo, ważne, że rośnie. Wiesz, to dużo, ale ważne, że przybywa tych osób. No i zdaniem eksperta Oskara Sobolewskiego z HRK Payroll Consulting, w kolejnych miesiącach wartość zgromadzonych aktywów na PPK może przekroczyć granicę 60 miliardów złotych.
2: Jeżeli chodzi o tę wartość, no to oczywiście z jednej strony znaczenie ma sytuacja i to, co się dzieje na giełdzie, z drugiej strony to są comiesięczne wpłaty, zarówno wpłaty pracodawców, jak i wpłaty uczestników, które trafiają do PPK. Rośnie również liczba osób, które oszczędzają w tej formie.
0: I tak, dla pracowników udział w PPK jest oczywiście dobrowolny, może on w każdej chwili zrezygnować z oszczędzania. Możemy zrezygnować, ale zawsze możemy też do tego wrócić.
1: Justyna Golonko, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: Oszustwa na piłkarza reprezentacji moglibyśmy się też spodziewać, że na przykład dzwoni Robert Lewandowski i prosi o wsparcie, żeby wygrać ze Szwecją.
3: O oszukanych nadziejach może bardziej powinniśmy
1: ale
3: powiedzieć.
1: Ale to są akurat prawdziwe oszustwa, jeżeli chodzi o nadzieje wobec reprezentacji Polski w piłce nożnej. Kacper Merk w studiu.
4: Dzień dobry.
1: A ma jakieś nadzieje związane z naszym meczem ze Szwecją?
3: Nadzieja umiera ostatnia, prawda? Więc zawsze jakieś
1: jeszcze
3: nadzieje mam. Ale no, co tu dużo mówić, od dłuższego czasu nasza reprezentacja nie porywa.
1: Jest bezna. Nie, no nie powiem
3: no,
1: tego.
3: Nie
1: powiem tego.
3: Ale statystyka mówi sama za siebie, tylko jedno spotkanie wygrane w tym 2026 roku w marcu z Albanią, dawno temu. Świat grał na mundialu,
1: piękne,
3: my ten mundial oglądaliśmy w telewizji. No a z mundialu, nie wiem czy państwo pamiętają, nie wiem czy ty pamiętasz, wyeliminowali nas właśnie Szwedzi w marcu, graliśmy tam w Sztokholmie, na tym samym stadionie, na którym dzisiaj będziemy grali ze Szwedami i przegraliśmy 2-3 i na mundial to pojechali oni, a nie my. No i jest okazja, żeby się zrewanżować. Gramy dzisiaj w Lidze Narodów. To jest takie komercyjne rozgrywki, które kilka lat temu FIFA powołała do życia. My graliśmy w tej Lidze Narodów przez lata w najwyższej dywizji, w dywizji A, ale w zeszłym roku spadliśmy. Jesteśmy w dywizji B.
1: Więc powinniśmy sobie radzić świetnie.
3: Troszeczkę łatwiej powinno być, ale Szwedzi to wcale nie są prości przeciwnicy, o czym opowie teraz komentator radiowej Jedynki Tomasz Kowalczyk.
5: Pod koniec marca stawka meczu ze Szwecją była ogromna. Zwycięzca zgarniał wszystko i to nasi rywale, trafiając w końcówce, zapewnili sobie bilety na mundial. Wspomnienia nie mogą być więc dobre, twierdzi selekcjoner Jan Urban.
6: To dla nas był ogromny cios. To było niesamowicie ważne spotkanie i na pewno żeśmy to przeżyli bardzo mocno. Ale nie przyjeżdżamy tu na zasadzie jakiegoś rewanżu za tamto spotkanie.
5: Mimo przeciętnej gry z Bośnią i Hercegowiną, Tymoteusz Puchacz zwracał

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Przed nami drugi mecz piłkarskiej reprezentacji Polski w Lidze Narodów.
2: Rywalem Szwecja, która pół roku temu odebrała nam marzenia o występie na Mundialu.
3: Szwedzi teraz są w dobrej dyspozycji. Strzał i Grabara broni dobitka, słupek! Jeszcze gol! Jak to wpadło i dlaczego?
1: Mamy więc okazję zrewanżować się Szwedom na tym samym stadionie pod Sztokholmem.
2: Mecz Szwecja-Polska już dziś o 20:45.
1: Nasze studio, goście i rozmowy już po 20:00 w programie pierwszym Polskiego Radia.
2: Filip Jastrzębski,
1: Tomasz Kowalczyk. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
9: To ja też chcę.
8: 24,39.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
0: Reklama.
14: Ogłoszenie społeczne.
15: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
16: Tak.
15: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
16: Mhm.
15: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
16: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
17: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
15: Już rozumiem.
16: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
14: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
18: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na ekspresowej 8 pod Warszawą mamy dwa problemy w ruchu. Po pierwsze między węzłami Siestrzeń i Młochów w pobliżu Urzutu na 436 km. Po zdarzeniu samochodu osobowego z ciężarowym jest zwężenie w kierunku Warszawy. Na S8 między węzłami Wypędy i Opacz w pobliżu Michałowic Wsi też po zdarzeniu dwóch samochodów.

Kodów dostawczych zablokowany jest jeden pas w kierunku stolicy na 8 kilometrze. To oczywiście są przeciwległe krańce S8 na Mazowszu. Droga krajowa nr 15 w Kujawsko-Pomorskim na trasie Toruń-Inowrocław w pobliżu Michałowa. Autobus zjechał z drogi. Jedna osoba w tym wypadku zginęła. Obowiązuje ruch na przemian jednym pasem na 218 kilometrze i taka sytuacja może utrzymać się nawet do godziny 17. W Śląskiem bez zmian na 88 między Gliwicami a Kleszczowem w pobliżu Kleszczowa po pożarze naczepy samochodu ciężarowego. Droga jest zablokowana w kierunku Wrocławia. To jest przy zjeździe z drogi krajowej nr 88 i wjeździe na A4 w tym miejscu. To 7 kilometr. No i właśnie mamy też bardzo długi korek między węzłami Łany i Kleszczów. Po awarii samochodu ciężarowego już odblokowano przejazd w kierunku Wrocławia, ale niestety w tym miejscu na obu jezdniach trwają prace drogowe, dlatego 7 kilometrów korka jest na jezdni w kierunku Katowic i prawie 14 w kierunku Wrocławia. Teraz jeszcze A4 między węzłami Opole Zachód Opole Południe. Tutaj w pobliżu siedliska Ochodzy po kolizji z udziałem samochodu osobowego odblokowano przejazd w kierunku Katowic na 227 kilometrze, ale sytuacja podobna jak w poprzednim przypadku, czyli remont, który powoduje, że korek ma 6 kilometrów. Tutaj można pojechać przez Opole i drogą krajową nr 46.

0: Minęła 15, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Marzena Godon
1: i Paweł Aramowicz-Zieliński. Policjanci zapobiegli tragedii w powiecie wąbrzeskim. 13-latek planował atak w swojej szkole.
0: W Białymstoku strażacy dogaszają duży pożar bloku w centrum miasta w Elblągu. Akcja pirotechników. Przy gazowym przyłączu odnaleziono pojemniki z łatwopalną cieczą.
1: Płonie gmach Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie. W rosyjskim ataku zginęła co najmniej jedna osoba. Są też ranni.
0: Trzynastolatek chciał użyć niebezpiecznych narzędzi w jednej ze szkół powiatu wąbrzeskiego w województwie kujawsko-pomorskim.
1: O tym, że chłopak planuje atak w swojej szkole, poinformowało policjantów z Wąbrzeźna Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej, mówi Monika Chlebicz, rzeczniczka kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego policji.
2: Przekazano także, że 13-latek wcześniej mógł uśmiercić kilka kotów. Dziś o 6 rano policjanci weszli do domu 13-latka. Tam w wyniku przeszukania w przygotowanym do szkoły plecaku policjanci zabezpieczyli bagnet, a także w mieszkaniu tasak.
0: Trwają czynności z udziałem 13-latka w obecności jego rodziców.
1: A teraz Białystok, gdzie strażacy dogaszają duży pożar bloku w centrum miasta.
0: Kłęby czarnego dymu widać się było z odległości kilku kilometrów.
1: Są utrudnienia w ruchu. Trzeba było też ewakuować pracowników kilku sąsiadujących instytucji.
3: W tym momencie na miejscu pracuje 11 zastępów straży pożarnej. Jak udało mi się ustalić, zapłonął tutaj na budowie, bo tutaj trwa budowa kamienicy na rogu ulicy Sienkiewicza i ulicy Jagienki. I w pewnym momencie przed godziną 12:30 doszło do pożaru całego dachu wspomnianej inwestycji. Jak poinformowali mnie strażacy, nikomu w tym momencie nic się nie stało. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych, ale są przeogromne utrudnienia w ruchu. Grzegorz Pilat, Polskie Radio Białystok.
0: W Elblągu znaleziono podejrzane pojemniki z cieczą.
1: Okazało się, że to łatwopalna substancja. Z pojemników wystawały kable.
0: Pojemniki zostały znalezione przy przełączu gazowym, mówi nadkomisarz Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji.
4: Trwają na miejscu jeszcze oględziny, także pozostałych rzeczy, pozostałych przedmiotów, które zostały zneutralizowane przez policyjnych pirotechników.
1: Na czas działań służb teren wokół zdarzenia został zabezpieczony.
5: To są aktualności jedynki.
0: Kto zostanie prezydentem Krakowa?
1: Odpowiedź na to pytanie poznamy za 2 tygodnie, 11 października.
0: Tego dnia odbędzie się druga tura wyborów uzupełniających, w której zmierzą się Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej oraz kandydat Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców Łukasz Gibała.
1: Przed drugą turą kampania zaczyna się od początku i zarówno Łukasz Gibała, jak i Monika Piątkowska muszą przekonać do siebie jak najwięcej osób, podkreśla marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, która trzyma kciuki za Monikę Piątkowską.
6: Wierzę, że Monika Piątkowska, która naprawdę ma dobry zmysł organizacyjny, bardzo zależy jej na Krakowie jako na całości, na tym, żeby łączyć mieszkańców Krakowa, wspólnie rozwiązywać sprawy. Ma naprawdę bardzo duże szanse, a ja w ogóle uważam, że świetnie by było, gdyby Krakowie teraz prezydentem była kobieta.
0: Po wynikach w Krakowie widać dążenie do zmiany, ocenia z kolei prezes Prawa i Sprawiedliwości.

0: Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.
1: Choć kandydat PiS-u na prezydenta Krakowa nie wszedł do drugiej tury głosowania.
2: Nasz wynik jest zdecydowanie dobry, jeżeli chodzi o pana Drewnickiego. Jeżeli chodzi o wynik pana Gibały, no to wyraźne jest to, szczególnie jeżeli połączyć te dwa wyniki, bo to łącznie jest przeszło 50%. To dążenie do zmiany jest bardzo wyraźne.
0: Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa są konsekwencją odwołania ze stanowiska w majowym referendum Aleksandra Miszalskiego.
1: Akademia Nauk Ukrainy w Kijowie uszkodzona w rosyjskim ataku. Trwa akcja gaśnicza i ratunkowa.
0: Media donoszą o co najmniej jednej ofierze śmiertelnej i trzech osobach rannych.
1: Zauważają też, że instytucja mieści się w ścisłym centrum ukraińskiej stolicy, nieopodal niemieckiej ambasady, i do tej pory Rosjanie nie uderzali w tym regionie.
0: Wiadomo też o atakach na kolejne miasta, to m.in. Dniepr i Charków.
1: Aby odeprzeć rosyjskie zagrożenie, Unia Europejska przeznaczy znaczne środki na obronę wschodniej flanki.
0: 60 milionów euro z tej puli dostanie Polska.
3: Duża kwota do wydania i do zamówień do końca przyszłego roku. To są środki, które będą przeznaczone na bardzo konkretne zakupy związane z obroną wschodniej granicy.
0: Mówił wiceminister obrony Paweł Zalewski.
1: I dodał, że pieniądze na ten cel będą pochodzić z Europejskiego Programu Przemysłu Obronnego.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę. Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
5: Pogoda.
1: Po południu i wieczorem prawie w całym kraju pogodnie, trochę więcej chmur na północy, ale padać nie powinno tam, za to najchłodniej, maksymalnie 17 stopni w centrum, 21 na zachodzie, gdzie jest najcieplej, 24. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie wysokie i cały czas rośnie. Na barometrach w Warszawie 1015 hektopaskali.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę. Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
5: Klimat.
0: Niemal w całej Polsce jest bardzo dobra lub dobra jakość powietrza, jedynie w Pile bardzo zła. Ponad 60% energii pochodzi aktualnie ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. Susza hydrologiczna utrzymuje się w zlewniach Sanu, Wisły, Pilicy, Narwi, Nysy Kłodzkiej, Odry, Górnej Warty i Noteci.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wróżka prawdę ci powie.
9: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie.
8: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
10: Realizuj marzenia z bankiem pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
11: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowit.
15: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego, pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
16: Dojrzałość,
14: Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
16: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
14: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
17: Ile jedzenia wyrzucamy, choć wcale nie musi trafić do kosza? Posłuchaj w czwartek w czterech porach roku rozmowy o projekcie Smart Food. Sprawdź, jak ograniczyć marnowanie żywności, lepiej

0: planować zakupy i wykorzystywać to, co już mamy w kuchni. Smart Food. Mniej marnowania, więcej dobrych wyborów.
1: Audycja powstała w ramach projektu Smart Food realizowanego przez Instytut Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Badawczy. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Single Market Program oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
3: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
2: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
3: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
2: A to akurat bardzo proste.
4: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
5: Reklama. Autopromocja.
6: To będzie bardzo szczególny gwiazdozbiór. Gwiazdozbiór radiowy.
7: W roli głównej Maria Szabłowska.
8: Takich radiowych urodzin jeszcze nie było.
6: No tak, bo jeśli jedynka jest kobietą, to symbolem muzycznej jedynki była i jest nasza Maria Pućka-Szabłowska.
8: Zaśpiewa Marcin Januszkiewicz, a wśród wspaniałych gości będą m.in. Renata Przemek, Mietek Szcześniak, Filip Lato.
6: No i oczywiście Krzysztof Szewczyk.
8: Czyli odrobina wideoteki również w radiu. Zapraszamy już w poniedziałek 28 września do jedynki. Zaczynamy kilka minut po 18.
6: Marcin Kusy i Paweł Sztompka.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Dobrze, że państwo, dobrze, że ten mikrofon nie został wcześniej włączony, bo Ula na mnie narzekała troszeczkę, że decyduje za bardzo o temperaturze w studiu, ale już jesteśmy. Temperatura 21, ale rośnie, bo będziemy rozmawiać zaraz o nowoczesnych technologiach. Ula Kaczyńska.
1: Marcin Wojciechowski, zapraszamy na...
2: Folder ulubione.
1: Raz za trzy, moje szczęście, twój
0: projekt. Moja książka.
1: To opowiadaj, co to za
0: książka. Dobra książka. Miasto przyszłości. Magdalena Millert jest z nami, autorka tej książki. Miasta przyszłości, czyli miasta inteligentne. Miasta inteligentne, czyli takie, co ułatwiające nam życie, czy może za bardzo monitorujące nasze życie?
3: Zależy, kogo zapytać. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Pytamy specjalistkę, czyli ciebie, osobę, tak, która i o takich miastach wie naprawdę dużo, ale też, która ma świadomość, że być może w takich miastach przyjdzie nam kiedyś żyć.
3: Tak, no technologia na pewno nam pomaga i nie da się od niej uciec. To prawda, czasami chcemy sobie od niej uciec, zostawić telefon w domu, pójść na zewnątrz, podotykać trawy, bo mamy wszędzie ekrany, informacje nas bombardujące. Chcemy wyrzucić to wszystko i wyjechać w Bieszczady, ale na dłuższą metę, no trochę by było ciężko bez niej żyć, funkcjonować, posługiwać się czymkolwiek w naszym współczesnym świecie.
0: Czym są inteligentne miasta?
3: Inteligentne miasta, tak zwane smart cities, to można troszeczkę różnie definiować, ale generalnie to jest miasto sprzężone z technologią, różnego rodzaju rozwiązaniami, czy to komunikacją, czy to monitoringiem, czy to obsługą po prostu, nie wiem, wodociągów, prądu, tego typu rzeczy, po prostu działające w strukturach miejskich.
1: To jest
0: to
1: na przykład...
0: To się już dzieje, nie?
1: Bo chciałabym, żebyśmy słuchaczom nakreślili, o jakich rozwiązaniach możemy mówić. Czyli na przykład o wyłączaniu ogrzewania w ciągu dnia, kiedy temperatura rośnie, a w nocy spada, no to jest to oszczędność.
3: Tak, ale to są też takie rzeczy, które po prostu mamy, nawet często nie zastanawiając się nad tym, że na przykład mamy, nie wiem, elektryczne odczyty zużycia wody, albo jeżeli ten jest gdzieś wyciek w mieście, to nie trzeba całego miasta rozkopywać, tylko wodociągi wiedzą, na którym na przykład kilometrze to się wydarzyło, w
0: dzięki
3: którym
0: miejscu. Dzięki czujnikom, które wcześniej zostały zainstalowane,
3: dokładnie, tak?
0: Tak.
3: Ale też to, jak na przykład się poruszamy po mieście i widzimy, gdzie jest akurat korek, jak poruszamy się z aplikacją nawigacyjną, tak? To są też tego typu rzeczy. No i w tych inteligentnych miastach też są różne generacje tego, jakby gdzie jesteśmy w tych różnych generacjach.
1: Ale to przecież wspaniałe, móc żyć w mieście, które odpowiada na wszystkie twoje potrzeby, zadba o ciebie, bo i włączy ci wcześniej ogrzewanie, albo włączy ci klimatyzację, jeśli takową posiadasz, zorganizuje ci czas, w którym możesz prać, bo wtedy zużycie prądu jest mniejsze, większe albo tańsze. Nic, tylko brak i cieszyć się, że ktoś myśli za nas.
3: Teoretycznie tak i bardzo chętnie to jest w ten sposób sprzedawane, ale gorzej, jeżeli na przykład to jest słabo zabezpieczone i okaże się, że jeżeli podłączymy sobie jakiegoś chatbota do naszego kalendarza, to ktoś się do nas na przykład włamie do takiego konta i sobie sam otworzy drzwi. Przepyta, jaki mamy, jaki wygląda ten nasz kalendarz, albo otworzy sobie nasze drzwi do mieszkania, albo skorzysta z kamerki, która jest może nawet nie tylko w naszym domu, ale na przykład w przedszkolu i zobaczy zdjęcia naszych dzieci. Później te zdjęcia dzieci będzie chciał udostępnić do sieci.
0: Gdzie w takim razie jest granica? Jak na tym zapanować? Chyba sami musimy powiedzieć stop jako społeczeństwo, jako ludzie, którzy dbają o siebie. Proszę, po butelki
3: tak,
0: z wodą mi spadają.
3: Warto by było, żebyśmy o to zadbali. Warto by było, żebyśmy tutaj za wspaniałą autorką Szoszaną Zubow powiedzieli sobie, czy na pewno jesteśmy właścicielami naszych danych i informacji o nas, czy przypadkiem nie jest tak, że no jednak pewne podmioty przejęły tą kontrolę i nie mamy dostępu do tych informacji, które są naszą własnością.
0: A może to jest cena za tę wygodę, że owszem, roboty myślą za nas, planują nam życie, oszczędzamy energię, załóżmy, ale w zamian musimy udostępnić swoje dane. No i na przykład firma produkująca proszki do prania z tych inteligentnych miast za chwilę będzie wiedziała kiedy, czym, jak i co pierzemy. Załóżmy.
3: Myślę, że są różne ceny, które płacimy i pewną cenę być może część z nas będzie chciała ponieść, ale

0: Przede wszystkim ta cena powinna być jawna, tak? To znaczy powinno być to jasno wyjaśnione, jaka ta cena jest i co się z tymi różnymi informacjami dzieje. I powinniśmy świadomie się na to decydować, a nie po prostu gdzieś tam bocznymi drzwiami szukać informacji w bardzo wyspecjalizowanej wiedzy.
1: Czy kupując dziecku zabawkę, która ma funkcję odpowiadania na pytania albo zadawania dziecku pytań, wchodzenia z nim w konwersację, zwykłego pluszaka, który ma wmontowany system sztucznej inteligencji w sobie, mamy powody do obaw?
0: Mamy bardzo duże powody do obaw, ponieważ regularne kontrole takich zabawek ujawniają ogromne wycieki danych. Tak naprawdę w bardzo prosty sposób możliwość logowania się, odczytywania tego typu rzeczy, ponieważ dzieci bardzo chętnie opowiadają pluszakom wiele swoich detali i szczegółów i to są bardzo wrażliwe informacje i ja tutaj szczególnie przestrzegam przed tego typu rozwiązaniami, bo naprawdę te rzeczy są bardzo, bardzo mało chronione i bardzo łatwo, no, jeżeli to jest jeszcze połączone na przykład z kamerą, to bardzo łatwo wszystkie dane dziecka i rodziny udostępnić.
1: To za chwilę porozmawiamy jeszcze o tym, co może nam zrobić odkurzacz w domu i dlaczego do plecaka ewakuacyjnego pakujemy jednak radio na korbkę, a nie GPS.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: 23 minuty po godzinie 15. My cały czas jesteśmy w mieście przyszłości. Jak technologia zmienia nasze życie? To książka Magdaleny Miller, która jest razem z nami w studiu. No to dobra, przejdźmy do tych odkurzaczy, które mogą sporo nabroić. Wiadomo, że interesują nas i inteligentne deski do prasowania, i inteligentne żelazka. Korzystamy z takich udogodnień, jak jeżdżący po domu

0: odkurzacze, które sprzątają za nas, tylko za tym wszystkim stoi coś. Co stoi za odkurzaczami?
1: Jeśli się zastanowimy, jak ten odkurzacz działa, no to to nie
0: no jak
1: jest,
0: to działa?
1: Tak?
0: No ładuje się prądem i potem jedzie.
1: Jedzie. A jak skąd on wie, że jedzie? I co ma
2: bo
1: tam?
2: Najpierw skanuje. I co robi z tymi danymi, pytanie, tak?
1: Co robi z tymi danymi, jak skanuje, tak? No bo te odkurzacze mają kamerki i one po prostu tymi kamerkami widzą, tak? Tak samo jak kamerkami i różnymi czujnikami też widzą autonomiczne auta, tak? Które powoli się też pojawiają. No i akurat z odkurzaczami była dość głośna sprawa, gdzie na testach i ludzie wiedzieli, że to są testy konkretnego modelu odkurzacza, okazało się, że te dane wyciekły, te obrazy z tego odkurzacza.
0: Czyli cały układ mieszkania mniej więcej do...
1: Układ mieszkania, to co widział w tym mieszkaniu.
0: A czasami
1: też
0: wjeżdżał na przykład do toalety.
1: Właśnie tak. I między innymi były pokazane zdjęcia osoby, która na przykład korzystała z toalety, albo dziecka, które się bawiło znów na ziemi. Ale są też inne przykłady. Są na przykład lodówki teraz już inteligentne, które mają skanować to, co się do tej lodówki wkłada. Albo roboty takie humanoidalne, już w całkiem dostępnej cenie, które też mają nam pomagać na przykład rozładować nie walizkę, tylko zmywarkę, albo pomóc w składaniu prania. No i one też ciągle non-stop są jakby z wizją. No i akurat jeżeli chodzi o roboty, które jeździły, odkurzały, to po prostu były wyciek danych z kamerek, tak? Na przykład te roboty humanoidalne, które nam pomagają, no to się okazało, że tam, kiedy coś się nie wiadomo, co się dzieje, to po prostu fizycznie pracownik musi przejąć kontrolę i ten pracownik może po prostu sobie chodzić po naszym mieszkaniu, oglądać, co się dzieje. Co się dzieje też w sypialni na przykład.
0: Wspaniale.
2: Wracam do predom takiego starego odkurzacza bezpiecznego z rurą. Nie ma to jak... No dobrze, dużo mówi się o plecakach ewakuacyjnych, o tym, co zabrać ze sobą w tym, to powiedzmy, kryzysowym momencie. No i tam najczęściej są bardzo analogowe rzeczy. Radio właśnie na fale długie, nie wiem, scyzoryk, latarka jakaś.
0: Tradycyjne mapy.
2: Natomiast nikt nie mówi, żeby brać GPS, żeby brać telefony komórkowe. Co? Dlaczego?
1: No bo to jest infrastruktura, którą bardzo łatwo wyłączyć tak naprawdę. Ja akurat nie opisuję tutaj jakiegoś kryzysowej ewakuacji w swojej książce, natomiast opisuję przykłady, kiedy aktywiści zbierali się na ulicach i policja po prostu w Ameryce Południowej wyłączała sygnał GPS, wyłączała sieć komórkową, w związku z tym nikt nie miał już dostępu do internetu, do sieci w tych momentach, nie mogli się zlokalizować ludzie, nie mogli nic nagrać i udostępnić w tym miejscu, więc to jest akurat bardzo łatwo kontrolowalne.
2: Magdaleno, wiem, że nas wszyscy straszą ciągle, jesteśmy wszyscy tym zmęczeni, więc nie chcę dołączyć do tej grupy, ale powiedz, mamy bać się miast przyszłości?
1: Nie, nie. To tak jak na samym początku tutaj rozmawialiśmy. Technologia to jest coś, co ma każdy. Nie da się od niej uciec. Technologia jest elementem rozwoju, koniecznego rozwoju. Tylko pytanie jest, jak ona jest wdrażana, na jakich zasadach?
0: I komu ma służyć?
1: Komu ma służyć, tak. Przede wszystkim, komu dane rozwiązanie służy i na ile my jako obywatele mamy dostęp do tej wiedzy i na ile ta zmiana jest obywatelska i demokratyczna.
2: Czyli świadomość i jeszcze raz świadomość.
0: Nie wyłączajmy myślenia, włączając internet i nowe technologie. Pięknie dziękujemy za spotkanie.
2: Magdalena Miller, autorka książki Miasto przyszłości, była z nami. Bardzo dziękujemy.
1: Dzięki.

0: to z najnowszej płyty Artur Rojek w radiowej jedynce. Na zegarze 15.30 czas na skrót aktualności, które przedstawi Paweł Aramowicz-Zieliński.
1: No, krok od tragedii w powiecie wąbrzeskim w województwie kujawsko-pomorskim. Policjanci udaremnili atak na szkołę, którego chciał dokonać 13-latek.
2: Policjanci w wyniku przeszukania w przygotowanym do szkoły plecaku zabezpieczyli bagnet, a także w mieszkaniu tasak.
1: W bydgoskiej komendzie wojewódzkiej trwa teraz przesłuchanie nastolatka. Kłęby czarnego dymu nad Białymstokiem. Strażacy dogaszają duży pożar bloków w centrum miasta. Są utrudnienia w ruchu. Trzeba było też ewakuować pracowników kilku instytucji. Na miejscu pracuje 11 zastępów ratowników.
3: Pożarem był objęty cały dach. Było zapotrzebowanie na duże siły i środki.
1: Z kolei w Elblągu znaleziono podejrzane pojemniki z cieczą. Były przymocowane do przyłącza gazowego. Okazało się, że to łatwopalna substancja, a z pojemników wystawały kable.
4: Trwają na miejscu jeszcze oględziny także pozostałych rzeczy, pozostałych przedmiotów, które zostały zneutralizowane przez policyjnych pirotechników.
1: To będzie trudne popołudnie dla podróżujących trasą kolejową Warszawa-Skierniewice. Opóźnienia składów mogą sięgać nawet godziny.
5: Wystąpiła usterka urządzeń sterowania ruchem kolejowym.
1: A szczegóły dostępne są na portalu pasażera PKP.pl. Po ponad 6 dekadach na scenie legenda muzyki rozrywkowej Rod Stewart zapowiada odejście na emeryturę. 81-latek zakończy karierę przyszłoroczną trasą koncertową, która rozpocznie się w Dublinie. W lipcu ostatni raz zaśpiewa w Krakowie. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 16.00.

0: To Sheryl Crow w radiowej jedynce. Panie i panowie, miłośnicy tej fantastycznej kobiety z gitarą, informuję, że jest w procesie tworzenia nowej płyty i będzie to dobra płyta, podejrzewam. Już,
1: aż
0: koniec.
1: Tak. To tak. Ja jeszcze dodam, że Sheryl Crow pojawiła się, żeby zapowiedzieć, a właściwie supportować naszą dziewczynę z podróży. Dziewczynę, która zjechała Dziki Zachód i wróciła. Co prawda bez kowbojskiego kapelusza, ale za to z prawdziwymi amerykańskimi kowbójkami. A to nie wiem jak z kowbojem, o takie rzeczy nie pytamy na antenie. Marta Sienkiewicz, dzień dobry. Jak się udała przygoda?
2: No wspaniale. Każda przygoda jest jakimś takim momentem, żeby odetchnąć, inaczej spojrzeć się na świat, na rzeczywistość i też na tematy, które można przynieść, więc jak najbardziej na plus.
1: Byłaś na Dzikim Zachodzie, a jednocześnie przywozisz informacje z Nowego Jorku.
2: No tak, myślę, że nie mogło być inaczej. I ja myślę, że my Polacy bardzo lubimy, kiedy coś, co jest dla nas codziennością, na drugim końcu świata jest przedmiotem zachwytu. Jakiś czas temu rozmawialiśmy o kompocie. Amerykanie zachwycali się, jakie to jest niesamowite połączenie. Woda, owoce, jeszcze te owoce można zjadać pałeczkami. No i myślę, że coś, o czym powiem za moment, jest drugim odcinkiem tej samej historii. Otóż proszę państwa, w Nowym Jorku, na Manhattanie, na najbardziej prestiżowej dzielnicy tego miasta, otworzyła się piekarnia. No i nie byłoby w tym nic dziwnego. Sprzedaje się tam jedną tylko rzecz. Nie ma pączków, nie ma żadnych croissantów, nie ma wymyślnych drożdżówek z borówkami czy jagodami. Jest po prostu chleb żytni. Ale zupełnie niezwykły, a to ze względu przede wszystkim na cenę. Uwaga, $60.
1: Ile to jest?
0: 250 zł prawie.
1: Morety.
0: To ale powiedz, za co? Co to za chleb? Za co?
1: Ze złota.
0: Po prostu chleb na zakwasie?
2: Chciałoby się powiedzieć, że jest to chleb ze złota. Cztery składniki. Zakwas, mąka żytnia, woda i sól.
0: No ale to
2: i
0: u nas kropka. W co drugiej piekarni tak jest.
1: Chodzi o taniej.
0: No raczej.
2: Ja tutaj postanowiłam sprawdzić, no o co z tym wszystkim chodzi. Zakwas po pierwsze ma 57 lat.

0: więc no tutaj możemy dodać okej.
1: Jest starszy ode mnie, hurra.
0: Jest twórca tego pieczywa, trzecie pokolenie piekarzy z Austrii, więc jest oczywiście tradycja, ale jak to musiało być, piekarz promuje filozofię przywracania chlebowi duszy. Pięknie to brzmi. Piekarz twierdzi, że on nie sprzedaje wcale towaru, on sprzedaje ideę lepszego jedzenia.
1: Lepszego życia.
0: I lepszego życia, oczywiście, że taki pod tą właśnie ideę, filozofię ustawiają się kolejki.
2: Można influencerzy sobie... zapewne.
0: Och, ile już jest filmów, gdzie ludzie testują ten chleb za $60. Jest duży, ale nie wiem, czy go to w jakiś sposób usprawiedliwia. Złota tam nie ma, na żaden diament w środku też nie trafimy. 4 proste składniki i pięknie opakowane wszystko filozofia.
2: Ile ten zakwas ma lat? 57?
0: 57.
2: Jeżeli ktoś z Państwa ma starszy zakwas, to proszę dać
1: wyschodź
2: znać.
1: Do Nowego Jorku.
2: Nie do Nowego Jorku, do nas, my biznes zrobimy. 60-letni zakwas poszukiwany.
1: Bywacie w Nowym Jorku zdecydowanie częściej niż ja. Ja zero, wam by się razem zebrało już kilkanaście wyjazdów. A bajgle słynne nowojorskie, to z jakiego pieczywa są robione?
2: Z jasnego, z pszennego.
0: Przede wszystkim one są z Krakowa oryginalnie, więc tutaj ten polski pierwiastek. I w tym myślę, że chlebie na zakwasie też jakiś może się znaleźć.
1: No my jesteśmy specjalistami od niezłych wypieków.
2: No dobrze, jesteśmy dumni, że także ponawiam jeszcze raz ten napad na ten zakwas. A tobie dziękuję, Marto.
0: Dziękuję.
1: Marta Zienkiewicz,
2: chleb za $250 w Nowym Jorku. Proszę państwa, świat zwariował.
1: A teraz Zalia, tylko kochaj
2: A to piękna mnie. Piosenka jest.
1: Dla ciebie.
2: Dziękuję.

Jedynka. To jest radio.

0: Nie wolno opowiadać dowcipu przed wejściem na antenę, Michale.
1: Ale Michał uprzedzał, powiedział, że nie odpowie, że lepiej będzie, jeżeli skończymy.
0: Naciskałem.
1: Ale stało się.
0: Michał Strzałkowski w naszym studiu, to znaczy, że po 16 zmiana.
2: Dobry.
0: Dzień dobry, Michale. Co u ciebie dzisiaj w audycji?
2: No zajrzymy na początku Ekspresu Jedynki do Krakowa. Po pierwszej turze wyborów prezydenckich, tych oczywiście miejskich prezydenckich, po pierwszej, bo wiemy już, że będzie druga tura tych wyborów. Ale powiemy także o tym, jak pracują tajniacy, bo dziś dzień tajniaka, więc jak współcześnie pracują ci, którzy się nie przyznają, no gdzie pracują.
1: Jak możecie sprawdzić, jak pracują tajniacy, skoro tajniacy nie mogą nic mówić o swojej pracy?
0: Tacy odtajnieni mówią.
2: Będziemy mieli wieloletniego tajniaka w audycji, który już może o tym mówić, bo jest emerytowanym tajniakiem, pisze o tym nawet książki.
0: A jaką emeryturę dostają tajniacy?
2: O, no, nie wiem.
1: Tajną.
2: Ciekawe, czy to
0: powiedz,
2: tajne.
0: Że kolega pyta, jakby co.
2: A co, spodziewasz się takiej emerytury?
0: Słuchaj, nie wiem. No
1: Marcin, taki się
2: nie

0: Przyznaję. Ale będzie też, słuchajcie i słuchajcie państwo, o jabłkach, bo dziś także Światowy Dzień Jabłka, więc będziemy zastanawiać się nad tym, z czym nam się te jabłka kojarzą, a właściwie smak jabłek. Czy nas cofa do dzieciństwa? Czy to jest na przykład smak jakiejś szarlotki, którą piekła babcia? Może jabłek z sadu sąsiada, do którego się na te jabłka zakradaliśmy w wakacje kiedyś?
1: Naleśniki z jabłkami babcia.
2: Z jabłka każdej postaci, zawsze. Ale pomyślałem o czymś zupełnie innym, żeby teraz pojechać na wycieczkę w sady jabłkowe w okolice Grójca, bo tam jest pięknie teraz.
0: No i dużo jabłek, dużo może jabłek, teraz ten moment, kiedy się najlepiej zbierać.
2: Pozdrawiamy naszych słuchaczy tam. Dziękujemy za dzisiaj.
1: Bardzo dziękujemy. Marcin Wojciechowski,
2: Ula Kaczyńska,
1: Monika Góral
2: i Kasia Dubrawska.
1: A zostaje Michał Strzałkowski. Do usłyszenia.
2: Do jutra.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Przed nami drugi mecz piłkarskiej reprezentacji Polski w Lidze Narodów.
2: Rywalem Szwecja, która pół roku temu odebrała nam marzenia o występie na Mundialu.
3: Szwedzi teraz są w dobrej dyspozycji. Strzał i Grabara broni dobitka, słupek! Jeszcze gol! Jak to wpadło i dlaczego?
1: Mamy więc okazję zrewanżować się Szwedom na tym samym stadionie pod Sztokholmem.
2: Mecz Szwecja-Polska już dziś o 20:45.
1: Nasze studio, goście i rozmowy już po 20:00 w programie pierwszym Polskiego Radia.
2: Filip Jastrzębski,
1: Tomasz Kowalczyk. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
6: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
5: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
5: Aflofarm.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland.
8: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
8: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
10: Nasza firma ma politykę B2B.
9: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
10: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
9: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
11: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
12: Panią, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowit. Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
15: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid.

0: korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon, sprawdź też ofertę na inne modele.
1: Reklama. Radio Kierowców.
2: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Końca dobiegają utrudnienia na S8 między węzłami Siestrzeń i Młochów w pobliżu Urzutu. Tu po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym było zwężenie w kierunku Warszawy i tutaj korek ładnie się rozładowuje. Na 436 kilometrze właściwie nie widać już większych utrudnień. Za to ogromne utrudnienia są między węzłami Wypędy i Opacz w pobliżu miejscowości Puchały i Michałowice Wieś w obie strony. Na jezdni w kierunku Warszawy w pobliżu Puchał na 6 kilometrze zderzyły się 3 samochody osobowe i jest zamknięty jeden pas właśnie w kierunku stolicy. Tu korek ma około 4 km i w przeciwną stronę jest także korek, a to dlatego, że w pobliżu miejscowości Michałowice Wieś po zderzeniu 2 samochodów dostawczych jest zwężenie w kierunku z kolei Mszczonowa. Tutaj obie te sytuacje można objechać drogą wojewódzką 665 przez Raszyn i to na pewno o tej porze będzie szybsza trasa niż ta S8. Droga krajowa numer 88 tutaj cały czas jest zablokowana wjazd na autostradę A4 przy węźle Kleszczów. To jest trasa Gliwice-Kleszczów. Przypomnijmy, tam zapaliła się przed południem naczepa samochodu ciężarowego. No i niestety do tej pory zablokowany jest przejazd w kierunku Wrocławia na 7 kilometrze. Na A4 utrzymuje się ogromny korek między węzłami Łany i Kleszczów na jezdni w kierunku Wrocławia, a to z powodu robót drogowych, które prowadzone są na styku województw opolskiego i śląskiego. Niestety tutaj ruch zwalnia i można pojechać drogą krajową numer 94. Podobna sytuacja i podobny objazd to A4 między węzłami Opole Zachód, Opole Południe w pobliżu miejscowości Siedliska Ochodze. Też prowadzone są prace tu. 46 będzie dobrym alternatywą.
3: Minęła 16, tu program pierwszy Polskiego Radia.
4: Zapraszamy na aktualności jedynki.
5: Marzena Godon
4: i Paweł Aramowicz-Zieliński. 7 prokuratorów do sprawy Zonda Krypto. Specjalny zespół przejmuje śledztwo.
5: Fiasko referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy. Inicjatorzy głosowania nie zebrali wymaganej liczby podpisów.
4: Duże utrudnienia na lotnisku w Modlinie. Samolot szkoleniowy wylądował bez wypuszczonego podwozia.
5: Specjalny zespół prokuratorów Prokuratury Krajowej przejmie śledztwo w sprawie afery Zonda Krypto.
4: Te informacje przekazała Polskiemu Radiu rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
6: Prokurator generalny Waldemar Żurek podjął decyzję o powołaniu zespołu prokuratorów do dalszego prowadzenia postępowania dotyczącego, tak szeroko mówiąc, Zonda Krypto i okoliczności zaginięcia pana Sylwestra Suszka.
5: Na czele 7-osobowego zespołu prokuratorów stanie Marek Wełna, dotychczasowy szef Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.
4: Jak przypomina prokurator Adamiak, to właśnie tam prowadzone było śledztwo w sprawie Zonda Krypto.
6: Ta decyzja jest podyktowana tym, tak uznał prokurator generalny, że to jest bardzo obszerne postępowanie. Ono jest wielowątkowe, jest zgromadzony obszerny materiał dowodowy.
5: W śledztwie zarzuty usłyszał m.in. szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz oraz byli współpracownicy zaginionego Sylwestra Suszka.
4: Zarządzenie prokuratora generalnego zacznie obowiązywać od 1 października.
5: A postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto zostało wszczęte przez prokuraturę w Katowicach w kwietniu pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy.
4: Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie.
5: Nie będzie referendum w Warszawie w sprawie odwołania władz stolicy.
4: W ciągu 2 miesięcy nie udało się zebrać wystarczającej liczby podpisów, mówi jeden z organizatorów, Maciej Wilk.
7: Zaczęliśmy 30 lipca, dzisiaj 28 września, zakończenie stołecznej operacji referendalnej i wynik naszej zbiórki wynosi 111 tysięcy podpisów. Czyli mówiąc prosto, jest to poniżej zakładanego minimum 132 tysięcy podpisów.
5: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podziękował wszystkim, którzy okazywali mu w tym czasie zaufanie oraz wspierali realizowaną przez niego wizję rozwoju Warszawy.
4: Policjanci z Wąbrzeźna w Kujawsko-Pomorskim zapobiegli planowanemu atakowi w szkole.
5: Zatrzymali 13-latka i zabezpieczyli przygotowaną broń.

0: Bagnet i Tasak.
1: Na ostatniej nocy przyszła informacja z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji o nastolatku, który planuje dokonać ataku w szkole, do której chodzi.
0: Z przekazanej informacji wynikało też, że 13-latek wcześniej uśmiercił kilka kotów.
1: Podczas przeszukania mieszkania chłopca policjanci znaleźli bagnet ukryty w plecaku przygotowanym do szkoły.
0: Na miejscu zabezpieczono również tasak.
1: A obecnie trwają policyjne czynności z udziałem nastolatka w obecności jego rodzica.
0: Ministerstwo Obrony Narodowej organizuje powrót ciężko chorego Piotra Moczulskiego z Filipin do Polski.
1: Specjalny samolot wystartował z naszego kraju dziś rano i ma wylądować na Filipinach jutro około 3 w nocy.
0: 2 lata temu mężczyzna miał poważny wypadek na skuterze i został ciężko ranny. Ma wiele obrażeń wewnętrznych i obrzęk mózgu.
1: Jest utrzymywany w stanie śpiączki. Od 2 lat leży w szpitalu na Filipinach.
0: Z powodu ciężkiego stanu zdrowia nie może być przewieziony do Polski zwykłym samolotem.
2: Procedury związane z powrotem Piotra Moczulskiego do domu trwały od czerwca, gdy o sprawie dowiedzieli się przedstawiciele władz Białegostoku, skąd pochodzi pan Piotr. W sprawę zaangażował się również Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, gdzie pan Piotr trafi bezpośrednio po powrocie do kraju, powiedziała Polskiemu Radiu rzeczniczka prezydenta Białegostoku Urszula Bowblej.
3: No i tam lekarze zdecydują o tym, w jaki sposób będą postępować, tak jakiej opieki będzie wymagał pan Piotr.
2: O wysłaniu specjalnego samolotu medycznego na Filipiny poinformował dziś rano wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Przemysław Lis, Polskie Radio.
1: Duże utrudnienia na lotnisku Warszawa-Modlin.
0: Port nie przyjmuje i nie odprawia samolotów.
1: Bo jak informuje w komunikacie, po godzinie 14 samolot szkoleniowy, który wykonywał lot, wylądował bez wypuszczonego podwozia.
0: Na pokładzie były 2 osoby, w wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał.
1: Maszyna zatrzymała się w centralnej części drogi startowej, w związku z czym obecnie nie są możliwe operacje startów i lądowań.
0: Służby lotniskowe próbują jak najszybciej uprzątnąć pas, by było możliwe wznowienie operacji lotniczych.
4: To są aktualności jedynki.
1: A w nich jeden z najcenniejszych obrazów zaginionych w czasie wojny przekazany do Muzeum Narodowego w Warszawie.
0: To Zima, odwrót Napoleona spod Moskwy Alfreda Wierusza Kowalskiego.
1: Dzieło trafiło do publicznej kolekcji dzięki współpracy Ministerstwa Kultury z Ewą Conis, dotychczasową posiadaczką obrazu, podkreśla szefowa resortu Marta Cienkowska.
5: Pani Ewa ustaliła jego prawdziwą historię, a następnie poinformowała Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego o gotowości przekazania tego dzieła. Chciałabym bardzo, bardzo serdecznie podziękować pani Ewie i całej rodzinie.
0: Dodajmy, że dzieło pochodzi z kolekcji Andrzeja Rotfanda, inżyniera, bankowca i właściciela jednej z największych kolekcji dzieł sztuki polskiej w pierwszej połowie XX wieku.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. Na początek informacja z ostatniej chwili. Hubert Hurkacz z awansem do finału turnieju w Chengdu. Polski tenisista pokonał reprezentanta Kanady Denisa Szapowałowa 6-7, 6-3, 6-3. Finałowym rywalem Hurkacza będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz-Fokina. Przypomnę, że dziś do ostatniej rundy kwalifikacji awansowali Katarzyna Kawa w Pekinie i Kamil Majchrzak w Tokio, który dość szybko uporał się z Włochem Sonego, mimo że ostatnio sporo czasu spędził w podróży.
7: Czasu na przygotowania w ogóle nie było, ponieważ wczoraj dopiero wieczorem dotarłem z Hangzhou, gdzie przegrałem w drugiej rundzie. Dzisiaj już mecz. Dobrze zagrałem, czyli tak naprawdę serwisami szliśmy przez większość seta. Awans z Filsem. Zapomniał się do turnieju zgłosić i dlatego gra eliminację. No, rzucę na niego wszystko, co będę miał i zobaczymy, jak się mecz ułoży.
6: Jutro kolejne mecze naszych tenisistów, a już dziś wieczorem drugie spotkanie polskich piłkarzy w Lidze Narodów. Po bezbramkowym remisie z Bośnią i Hercegowiną pora na trudniejszego rywala. Biało-czerwoni zagrają w Solnie pod Sztokholmem ze Szwedami. Były selekcjoner polskiej kadry Jerzy Engel podkreśla, że dziś najważniejsza będzie koncentracja w naszej ekipie.
8: Jan Urban musi przede wszystkim zbudować tę reprezentację. Z nich trzeba szybko zrobić zespół, wspólnotę, która będzie miała jedność celów. No i miejmy nadzieję, że to się uda. Ci Szwedzi oczywiście są w naszym zasięgu. Są zespołem, który gra na podobnym poziomie aniżeli Polska i tylko od dyspozycji dnia, od właściwej taktyki, od właściwej selekcji i od dobrego przygotowania będzie zależał wynik.
6: Początek meczu Szwecja-Polska o 20:45, a po 20:00 rozpoczniemy nasze piłkarskie studio. W nim rozmowy, wypowiedzi, analizy i odrobina wspomnień z marcowego barażu o Mundial.
4: Jedynka. Polskie Radio.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen.

0: CITO firmy Reuter. Kolagen CITO firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Pogoda. Popołudnie i wieczór prawie w całym kraju pogodne, trochę więcej chmur na północy, ale padać nie powinno. Tam za to najchłodniej, 17 stopni, w centrum 21, a na zachodzie 24. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie jest wysokie i cały czas rośnie. Na barometrach w Warszawie 1015 hektopaskali.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen CITO firmy Reuter. Kolagen CITO firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
8: Gibała kontra Piątkowska. Będzie druga tura wyborów w Krakowie. Przyspieszenie rozliczeń. Ponad 300 spraw i niemal 700 podejrzanych. Turystyczny hit. Do upolowania 300 zł na jesienny wypoczynek.
7: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP 1 i w TVP Info.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowie.
3: Reklama. Autopromocja.
11: To będzie bardzo szczególny gwiazdozbiór. Gwiazdozbiór radiowy.
12: W roli głównej Maria Szabłowska. Takich radiowych urodzin jeszcze nie było.
11: No tak, bo jeśli jedynka jest kobietą, to symbolem muzycznej jedynki była i jest nasza Maria Pućka-Szabłowska.
12: Zaśpiewa Marcin Januszkiewicz, a wśród wspaniałych gości będą m.in. Renata Przemek, Mietek Szcześniak, Filip Lato.
11: No i oczywiście Krzysztof Szewczyk.
12: Czyli odrobina wideoteki również w radiu. Zapraszamy już w poniedziałek 28 września do jedynki. Zaczynamy kilka minut po 18.
11: Marcin Kusy i Paweł Sztompka.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jeden.

0: Na zegarze 11 minut po godzinie 16. Najwyższy czas zacząć naszą jedynkową popołudniówkę.
1: Ekspres Jedynki.
0: I już za chwilę przeniesiemy się do Krakowa, gdzie ledwo skończyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich. To zaczęła się kampania przed drugą turą i oboje kandydaci ruszyli już pierwszego dnia tej kampanii do boju z jedną z najważniejszych chyba w Krakowie broni – obwarankami.
2: Ludzie śpieszą się do pracy, część z nich nie zdążyła ze śniadania, więc stwierdziliśmy, że umilimy im ten poranek, rozdając właśnie obwarzanki.
3: Teraz już zaczynam rozmowę z mieszkańcami naszego miasta i zacznę też od podziękowań z drobnymi obwarzankowymi gadżetami.
0: Do Krakowa powyborczego już za chwilę zajrzymy, ale będziemy też w ciągu tych dwóch godzin, bo ekspres do 18, zastanawiać się nad smakiem jabłek, jakie najbardziej lubimy i z czym nam się ten smak kojarzy, no i nad pracą tajnych agentów. To jest Ekspres Jedynki. Michał Strzałkowski. Zapraszam.

0: Teraz w Ekspresie Jedynki bitwa o Kraków, która wchodzi w decydującą fazę. No jeszcze nie opadł kurz po pierwszej turze krakowskich wyborów, a dwoje kandydatów, którzy zmierzą się w drugiej turze, Łukasz Gibała i Monika Piątkowska, już walczą o głosy mieszkańców. W przedterminowych wyborach, przypomnę, Łukasz Gibała zdobył nieco ponad 36% głosów, a Monika Piątkowska prawie 30%. W Krakowie jest nasz reporter Paweł Pawlica. Witaj, Pawle.
1: Dzień dobry.
0: I powiedz proszę, jak wyglądał ten pierwszy dzień kampanii przed drugą turą? No zaczął się z samego rana.
1: Tak, dokładnie. Można powiedzieć o świcie. Do tego pierwszego starcia między kandydatami doszło już rano na rondzie mogilskim, a orężem stały się obwarzanki. Różną formę potrafi przybierać, jak wiemy, kiełbasa wyborcza, ale w Krakowie jesteśmy na tyle przywiązani do tradycji, że tutaj częstujemy się obwarzankami. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska pojawili się na jednym z największych w mieście węzłów komunikacyjnych ze skrzynkami tradycyjnych krakowskich wybiegów i swoimi gazetkami wyborczymi. Nie doszło do spotkania twarzą w twarz, ale nie zabrakło uszczypliwości, bo Łukasz Gibała był na miejscu około 7, a Monika Piątkowska po godzinie 9.
2: 9.30, to sobie trochę pośpi, zazdroszczę, no niestety my pracujemy od 6.45, no ale mam nadzieję, że zostanie dobrze przyjęta przez Krakowian, też osiągnęła naprawdę bardzo dobry wynik, mam nadzieję, że właśnie

0: tutaj będzie miała miłe rozmowy z mieszkańcami i będzie ich przekonywała. Ja bym oczywiście wolał, żeby przekonywała ich mniej skutecznie niż bardziej skutecznie.
1: Dzisiaj zaczęłam walkę od 7 rano, jak już jesteśmy w tej militarnej nomenklaturze. W 5 stacjach radiowych i telewizyjnych byłam od rana. Teraz już zaczynam rozmowę z mieszkańcami naszego miasta i zacznę też od podziękowań z drobnymi obwarzankowymi gadżetami.
2: Dwoje kandydatów ma w większości zbieżne programy. Deklaruje walkę z zadłużeniem Krakowa, ograniczenie strefy czystego transportu, przywrócenie biletu 20-minutowego na tramwaje i autobusy. Studzi także zapał do budowy metra w Krakowie, ale Piątkowska i Gibała reprezentują dwie różne wizje polityczne. Łukasz Gibała promuje się jako kandydat niezależny od dużych partii politycznych. Z kolei Monika Piątkowska przekonuje, że poparcie rządu jest potrzebne włodarzowi drugiego co do wielkości miasta w Polsce. Komentuje Łukasz Stach, politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
3: Łukasz Gibała spozycjonował się jako kandydat bezpartyjny i można powiedzieć nieco antyestablishmentowy, a w warunkach krakowskich on podkreśla co? Konieczność zmiany. Natomiast Monika Piątkowska, no ona jednak ma etykietę partyjną i to może być dla niej pewien problem.
2: Piątkowska i Gibała przed drugą turą walczą o ponad 85 tysięcy głosów, które zostały oddane na pozostałych kandydatów. To w większości wyborcy, którzy poparli Michała Drewnickiego z Prawa i Sprawiedliwości, Darię Gosek-Popiołek z Lewicy i Aleksandrę Owce z Razem. W pierwszej turze różnica między Łukaszem Gibałą a Moniką Piątkowską wynosiła nieco ponad 16 tysięcy głosów. To prawie 7% głosujących.
4: Liczę na to, że Piątkowska wygra. Lepiej, żeby tak zawalczyła, żeby ją poparli ludzie, którzy faktycznie myślą pozytywnie.
5: Postawiłem na pana Gibałę. Jest to taki chyba najbardziej krakowski człowiek moim zdaniem.
6: Obydwoje mają wielkie szanse rzekome, ale no nie wiadomo kto wygra, bo to będzie kwestia chyba pewnie zapewne kilku procent się zdaje, tak?
2: Druga tura wyborów w Krakowie odbędzie się już za 13 dni, 11 października.
7: Co z Krakowa relacjonował Paweł Pawlica? Ja dodam, że do tych przedterminowych wyborów doszło, bo w maju w referendum krakowianie odwołali dotychczasowego prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. Takiego referendum natomiast nie będzie w Warszawie. Jego inicjatorom nie udało się uzbierać wystarczającej liczby podpisów. To jest Ekspres Jedynki, a za chwilę w Ekspresie będzie o tym, o czym się coraz głośniej w Polsce dyskutuje, czyli o broni. Coraz więcej osób się tym interesuje, zastanawia się, czy powinna uzyskać na nią pozwolenie. No, sytuacja międzynarodowa trochę prowokuje takie myśli, natomiast instruktorzy zawsze mówią, w nauce stosowania broni najważniejsze jest jedno.
8: Bardzo ważne jest to, żebyście umieli się tą bronią posługiwać, żebyście wiedzieli, jak bezpiecznie tę broń przenosić, jeżeli ją znajdziecie, i żebyście sobie sami krzywdy nie zrobili.
7: No i o tym wszystkim w Ekspresie Jedynki już za chwilę.

0: Dyskusja o tym, żeby liberalizować w Polsce dostęp do broni palnej, zaczął prezydent Karol Nawrocki. Mówił o tym niedawno podczas jednego ze swoich spotkań i entuzjazmu na scenie politycznej nie wzbudził, bo sceptycznie na to patrzyli i politycy koalicji rządzącej, i części opozycji, także z Prawa i Sprawiedliwości. Tylko w Konfederacji słychać było głosy pozytywne. I ta dyskusja jakoś mocno się rzeczywiście w Polsce nie przetoczyła. Polacy jakoś chyba masowo nie chcą dostępu do broni, ale zainteresowanie różnego rodzaju szkoleniami czy trenowaniem na strzelnicy to rzeczywiście rośnie. Zapewne przyczynia się do tego dosyć napięta sytuacja międzynarodowa, natomiast instruktorzy zawsze powtarzają, przeszkolić się można, choćby dlatego, żeby sobie nigdy krzywdy nie zrobić, bo oczywiście w dostępie do broni palnej bezpieczeństwo jest absolutnie najważniejsze, obok oczywiście poszanowania prawa. Specjaliści często mówią, że jednak warto się przeszkolić i tutaj podkreślają, że to nie jest straszenie, to jest po prostu zdobywanie wiedzy. Jak to tak naprawdę wygląda? O tym nasz reporter Łukasz Grabczak i jego gość.
1: Dzień dobry Państwu i moim gościem jest dziś Mariusz Marek, instruktor strzelectwa Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Jak z Pana perspektywy wygląda ta kultura strzelecka w Polsce?
2: Można było powiedzieć, że Polska to bardzo liberalny kraj pod względem posiadania możliwości zrobienia pozwolenia na broń, ale ta umiejętność posługiwania się bronią ciągle u nas gdzieś dopiero powstaje. Dopiero powstają szkoły, które szkolą ludzi posługiwania się bronią czy strzelania z tej broni, więc tutaj jeszcze jest bardzo wiele do zrobienia, żeby społeczeństwo nie odczuwało lęku przed bronią, bo to jest teraz największy taki problem, że my tej broni się boimy, a boimy się wszystkiego tego, co dla nas jest nieznajome, czego nie znamy, i ważne jest to, żeby zapoznać się z tym, jak ta broń działa, jak ona strzela, czy ona jest głośna, jak to wygląda w praktyce, i wtedy myślę, że tych obaw będzie coraz mniej.
1: Ja mam wrażenie, że to zainteresowanie bronią w Polsce wzrosło po wybuchu wojny na Ukrainie, a teraz trochę spadło.
2: Tak, bardzo wielki taki boom, można było powiedzieć, na to, żeby mieć broń, był w czasie, kiedy wybuchła wojna w klubach sportowych tutaj u nas na Lubelszczyźnie. Myślę, że też w całym kraju odnotowaliśmy taki bardzo duży skok członków. Tych ludzi zapisywało się bardzo wiele, oni chcieli się uczyć. Dzisiaj chyba ta wojna nam troszkę okrzepła i spowszechniła. Dlatego też te szkolenia nie są już tak intensywne, nie ma tak wielu osób na strzelnicy, ale ciągle ludzie przychodzą, ciągle ludzie chcą poznawać. Czasami przychodzą przypadkowo, czasami intencjonalnie po to, żeby zapoznać się z technikami strzeleckimi.
1: A czy edukacja strzelecka powinna wrócić do szkół w szerszym wymiarze?
2: To jest ten temat, od którego powinniśmy zacząć, ponieważ edukacja powinna, tak jak edukacja każdego działu czy przedmiotu, powinna zaczynać się od najmłodszych lat. I to nie ma znaczenia, czy to jest broń, czy to jest czytanie, ponieważ no, czym skorupka za młodu nasiąknie. W naszym kraju jest stworzony program edukacji. W programie dla edukacji, dla bezpieczeństwa są przeznaczone lekcje na zajęcia strzeleckie. Niemniej jednak tych lekcji jest za mało, bo w całym programie nauczania w szkole średniej tych lekcji jest 3 godziny zegarowe. To jest bardzo mało, żeby zapoznać z obsługą broni, zapoznać ze sposobami celowania i bezpiecznym oddawaniem strzelania. Poza tym w szkołach uczy się strzelania przede wszystkim na strzelnicach laserowych i wirtualnych, co nie odzwierciedla realiów strzelania.
1: Ale coraz więcej właśnie takich strzelnic w szkołach

0: powstaje, to dobry kierunek, czy powinno się od tego odchodzić na rzecz wyjść w teren na strzelnice prawdziwe?
1: Te strzelnice to świetny moment na taki pierwszy kontakt z bronią, na obycie się z nią, na zobaczenie, jak tę broń się trzyma, w którą stronę się celuje, i to jest bardzo bezpieczne i na taki pierwszy kontakt jest to świetne miejsce. Natomiast jeżeli chcemy poznać już, na czym polega broń palna, czyli ta, która strzela, broń bojowa, no to już musimy wyjść ze strzelnic wirtualnych, bo to tak jak na wszystkich symulacjach, no są to tylko symulacje realne, strzelanie jest całkowicie inne.
0: Jak w takim razie popkultura, jak filmy, jak gry komputerowe wpływają na wyobrażenia Polaków o strzelaniu? Czy ludzie są zaskoczeni na przykład hałasem, odrzutem broni?
1: A ja właśnie tutaj przy pierwszym kontakcie ludzie są bardzo mocno zaskoczeni, ponieważ te wszystkie telewizyjne, hollywoodzkie sceny pościgowe strzelanin pokazują, że posiadając broń jesteśmy praktycznie niezniszczalni i możemy zrobić wszystko, a kiedy przychodzą ludzie na strzelnicę i pokazujemy im, jakie są skutki w momencie, kiedy strzelamy, no to są zdziwieni, że samochód nas nie chroni przed strzałami, że za drzwiami, jak się schowamy, drzwi nie są z żadną przeszkodą dla kuli, która w naszym kierunku leci. I to jest takie złudne, że my myślimy, że jeżeli schowamy się, jeżeli jesteśmy niewidoczni dla broni, to jesteśmy bezpieczni. Nie, te miejsca naprawdę muszą być bardzo dokładnie wybrane i tego też warto się uczyć, oprócz samego strzelania.
0: Pana zdaniem każdy powinien choć raz znaleźć się na strzelnicy?
1: Ja jak uczę swoich strzelców strzelania, to zawsze mówię, że nigdy nie wiadomo, czy wy będziecie świetnymi strzelcami, ale bardzo ważne jest to, żebyście umieli się tą bronią posługiwać, żebyście wiedzieli, jak bezpiecznie tę broń przenosić, jeżeli ją znajdziecie, i żebyście sobie sami krzywdy nie zrobili. A sam proces strzelania, precyzyjnego strzelania, to już jest długotrwały proces i tutaj na to trzeba poświęcić troszkę więcej czasu.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był instruktor strzelectwa Mariusz Marek.
1: Dziękuję bardzo.
2: Rozmawiał Łukasz Grabczak. To jest Ekspres Jedynki na zegarze 16:30.
3: Wśród aktualności Paweł Ramowicz-Zieliński, zapraszam. 7 prokuratorów do sprawy Zonda Krypto, specjalny zespół, decyzją ministra sprawiedliwości przejmuje śledztwo.
4: To jest bardzo obszerne postępowanie. Ono jest wielowątkowe. Jest zgromadzony obszerny materiał dowodowy.
3: Prokuratorzy zbadają m.in. sprawę zaginięcia Sylwestra Słuszka. Fiasko referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy. Inicjatorzy głosowania nie zebrali wymaganej liczby podpisów.
5: Wynik naszej zbiórki wynosi 111 tysięcy podpisów.
3: Na wymagane minimum wynosiło 132 tysiące podpisów. Lotnisko w Modlinie nie przyjmuje i nie odprawia samolotów. Wszystko przez awaryjne lądowanie awionetki są utrudnienia dla pasażerów.
6: Samolot, który miał przylecieć do nas z Malty, został przekierowany na lotnisko Chopina.
3: A kolejny rejs z Londynu po 17 najprawdopodobniej wyląduje już w Modlinie. Płonie gmach Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie. W rosyjskim ataku zginęła co najmniej jedna osoba. Są też ranni.
7: Terror trwa. Rosjanie atakują zwykłych mieszkańców Kijowa. Nie oszczędzają budynków mieszkalnych ani zabytków.
3: Na miejscu trwa akcja gaśnicza i ratunkowa. Jeden z najcenniejszych obrazów zaginionych w czasie wojny przekazany do Muzeum Narodowego w Warszawie. To Zima, odwrót Napoleona spod Moskwy Alfreda Wierusza Kowalskiego. Dzieło trafiło do publicznej kolekcji dzięki współpracy resortu kultury z Ewą Conis, dotychczasową jego posiadaczką.
8: Pani Ewa ustaliła jego prawdziwą historię, a następnie poinformowała Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3: Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 17:00.
2: Ale w Ekspresie Jedynki wcześniej popołudniowa rozmowa dnia. Karol Surówka już w studiu.
9: Dzień dobry.
2: Lubisz, Karolu, obwarzanki?
9: Oczywiście. I tego mi naprawdę bardzo brakuje. Nawet nie wiesz, jakie to jest przydatne. Jak nie masz pomysłu, co chcesz zjeść, jesteś trochę głodny, spieszy ci się. No i wtedy obwarzanek jest po prostu idealny. Jak się przeprowadziłem do Warszawy z Krakowa, tego naprawdę bardzo mi brakowało.
2: I dzisiaj te obwarzanki pojawiły się w kampanii przed, no już drugą turą wyborów prezydenckich w Krakowie. Od obwarzanków
9: tak
2: zaczęli kandydaci.
9: Obaj kandydaci zaczęli rozdawać obwarzanki i ja sobie myślę, że sztuczną inteligencją mogą być posty w mediach społecznościowych, ale ostatecznie i tak kandydaci będą coś rozdawali na ulicy.
2: No i o
9: stare dobre metody jednak rządzą.
2: Kampanii będziesz za chwilę rozmawiał z gościem, choć pewnie nie tylko.
9: Nie tylko o kampanii krakowskiej, ale od tego tematu zaczniemy. Sebastian Gajewski, polityk Nowej Lewicy, wiceminister rodziny, będzie naszym gościem. Lewica w drugiej turze się

0: 24 minuty zostały do godziny 17. Przypomnę, w studiu Karol Surówka, no i jego gość.
1: Rozmowa dnia.
2: Ja przypomnę, że tym gościem jest Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, polityk Nowej Lewicy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: A czy w Lewicy będą jakieś wewnętrzne rozliczenia po wyborach w Krakowie?
3: No, wybory w Krakowie są wyborami lokalnymi, tak jak każde wybory wójta, burmistrza, prezydenta miasta. My jesteśmy zadowoleni z kampanii wyborczej, którą przeprowadziła Daria Gosek-Popiołek, nasza kandydatka.
2: A z wyniku?
3: Włożyła bardzo dużo wysiłków w tę kampanię wyborczą, bardzo dużo wysiłków w kampanię włożyli również jej współpracownicy, nasze struktury. Zaprezentowała dobry program, który był przygotowany razem z mieszkańcami, razem z organizacjami pozarządowymi.
2: To czego zabrakło? Jak było wszystko super, jak była kampania super, to dlaczego mieliście mniej niż partia Razem? Bo do tego się to sprowadza.
3: No, my gratulujemy wszystkim kontrkandydatom i kontrkandydatkom Darii Gosek-Popiołek. Szanujemy wybór Krakowia. No, oczywiście będziemy wyciągać wnioski, ale będziemy rozmawiać o tym przede wszystkim w strukturach krakowskich, w strukturach małopolskich, bo są to wybory lokalne, a nie ogólnokrajowe. No, też trzeba zwrócić uwagę, że w tych wyborach jednym z kluczowych aktorów, zresztą kandydatem, który dostał się do drugiej tury, jest polityk, który nie jest związany z żadną formacją polityczną, tylko jest politykiem lokalnym, więc myślę, że tutaj nie ma przestrzeni na to, żeby przenosić te wyniki wyborów w Krakowie, także naszej kandydatki na kwestie ogólnopolskie.
2: Ale jest to duże miasto. Wiem, że oczywiście wybory parlamentarne będą zupełnie inne. Dojdą inne ośrodki, ale w dużych miastach powinniście się czuć dobrze. A tam partia Razem was wyprzedziła. I to nie ma

0: O ponad 2 punkty procentowe.
1: W dużych miastach czujemy się jako lewica dobrze i spokojnie, natomiast zwracam uwagę raz jeszcze, są to wybory lokalne, a w drugiej turze mamy kandydata, który jest z komitetu lokalnego, który nie jest związany z żadną partią i dlatego nie da się tych wyników wyborów w Krakowie przenieść nawet na perspektywy wyborcze jakiejkolwiek partii, nie tylko lewicy czy Koalicji Obywatelskiej w wyborach parlamentarnych w samym Krakowie.
0: Partia razem przenosi.
1: Senatu.
0: Barbara Brzezicka z Razem przeniosła, powiedziała, że wynik pokazuje potrzeby lewicy wiarygodnej, która wchodzi do koalicji nie po to, żeby obsadzić całą masę stołków i stołeczków. Poczuł pan tę szpilkę?
1: Nie poczułem tej szpilki. Rozumiem, że partia Razem ma taką ocenę, ma prawo do swoich sukcesów, bo nie ma ich za dużo. Ja na przykład nie znam żadnych sukcesów partii Razem z tej kadencji Sejmu, gdyż nie znam żadnego projektu ustawy, którego udałoby się politykom partii Razem uchwalić. Oni przyjęli rolę komentatorów i szczerze powiedziawszy te role komentują, bo jeśli komukolwiek wydaje się, że od tego, że Aleksandra Owca dostała taki czy inny wynik w wyborach w Krakowie i pozostanie dalej radną opozycji i nie będzie brała udziału w tworzeniu większości w Radzie Miasta Krakowa, cokolwiek się zmieni, to nic się nie zmieni. Partia Razem jest tam, gdzie była, to znaczy jest formacją komentatorską, chociaż oczywiście ją bardzo szanuję, dlatego że są to koleżanki i koledzy z tej samej strony sceny politycznej, z którymi mam bardzo wiele wspólnych poglądów i wspólnych doświadczeń i z miłą chęcią z nimi zawsze
0: współpracuję. Ale jeżeli by im tak poszło w przyszłym roku, to wtedy to będzie ta partia, z którą będzie na przykład rozmawiał Donald Tusk i wtedy już nie będą partią, jak to pan ujął, komentatorską.
1: Partia Razem miała okazję wejść do rządu koalicji 15 października, miała okazję wziąć odpowiedzialność i współodpowiedzialność za Polskę, za rząd, realizować swój program. Z tej okazji nie skorzystała i szczerze powiedziawszy nie widzę takich perspektyw. W każdym kraju są takie formacje, które z zasady odmawiają brania udziału w rządach odpowiedzialności za państwo. Pewnie w każdym systemie politycznym jest na nie miejsce. Ja zawsze koleżanki i kolegów z partii Razem namawiam do tego, żebyśmy razem współpracowali, czy nas więcej niż dzieli. Jesteśmy z tej samej strony sceny politycznej i ja przypominam sobie bardzo dobre doświadczenia z bycia w jednym klubie parlamentarnym w zeszłej kadencji na początku tej. Każdy ma prawo do swoich wyborów. Ja szanuję partię Razem, szanuję również wszystkich wyborców Aleksandry Owcy, a myślę, że jeżeli o czymś dla lewicy mówi wynik wyborów w Krakowie, to, że krakowian, którzy myślą o Krakowie w lewicowy sposób, czują potrzebę tej lewicowej wrażliwości w zarządzaniu drugim co do wielkości największym miastem w Polsce jest całkiem dużo, bo to wyborcy Darii Gosek-Popiołek, Aleksandry Owcy i myślę, że także w części innych
0: połączył
1: kandydatów.
0: Pan te dwa wyniki, ale chyba połączenia na przyszły rok nie będzie, bo niektórzy politycy lewicy jednak na to liczyli, że się uda stworzyć wspólną listę. Partia Razem chyba teraz czuje się silna, czuje, że może iść sama.
1: Po pierwsze decyzja o tym, w jakiej formule i z kim idzie się do wyborów, podejmuje się bezpośrednio przed wyborami parlamentarnymi. Ja pamiętam, że na rok przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku nikt z polityków partii Razem nie przypuszczał, że będzie startować z list ówczesnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a z takiej listy do parlamentu dostał się Adrian Zandberg czy Marcelina
0: Zawisza. Przestaną wam szpilę wbijać i zaczną
1: rękę
0: podawać.
1: My jesteśmy otwarci na rozmowę z partią Razem. My uważamy w Nowej Lewicy, że potrzeba silnego lewicowego bloku w wyborach w 2027 roku. Decyzje zapadają przed wyborami. Jesteśmy otwarci na rozmowę, jesteśmy otwarci na współpracę, ale też jesteśmy gotowi na to, żeby wystartować samodzielnie. Dlaczego? Dlatego, że my jako lewica w rządzie mamy się czym pochwalić i nie mamy się czego wstydzić. Te 1000 dni rządu to jest czas, w którym jako rządowa ekipa lewicy naprawdę dowieźliśmy mnóstwo rzeczy. Ja ze swojego portfolio za rzeczy, które odpowiadam, mogę powiedzieć o rencie wdowie, mogę odpowiedzieć o podwyższeniu zasiłku pogrzebowego, mogę powiedzieć o emeryturach czerwcowych. Wreszcie mogę powiedzieć o skutkach transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa osób tej samej płci w sferze ubezpieczeń społecznych.
0: Zatrzymajmy się przy tym ostatnim temacie, bo go chciałem poruszyć. To znaczy zasiłki dla par jednopłciowych na podstawie transkrypcji. Ile? Już?
1: To nie tylko zasiłki, bo rzeczywiście w ostatnim tygodniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił pierwsze 2 zasiłki opiekuńcze dla współmałżonka.
0: Czyli na razie to są 2.
1: Tej samej płci. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że transkrypcja aktów zagranicznych, aktów małżeństwa dla małżonków tej samej płci w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych to nie tylko zasiłki opiekuńcze, które bierzemy wtedy, kiedy nasz współmałżonek choruje, trzeba się nim opiekować, trzeba go wspierać w dochodzeniu do zdrowia, ale to także możliwość zgłoszenia się do ubezpieczenia zdrowotnego, czy zgłoszenia współmałżonka jako tak zwanej osoby współpracującej do ubezpieczeń społecznych i to już się dzieje od tygodni,
0: jest
1: od
0: wniosków
1: miesiący.
0: Już?
1: Tak, oczywiście to się dzieje.
0: To są jakiego rzędu liczby?
1: ja nie zbieram danych dotyczących liczby tych

0: tych zgłoszeń, bo też nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy selekcjonować ubezpieczonych współmałżonków po tym, jakiej płci jest ich współmałżonek. Równość to równość. Natomiast z tych informacji, które mam i z zakładu, ale też od osób, które korzystają z tych zgłoszeń, to nie są jednostkowe przypadki. To są informacje, które mnie bardzo cieszą, bo w tej sferze, za którą ja odpowiadam, no, walczymy o równość, walczymy o normalność i ona się po prostu dzieje i za to odpowiada lewica.
1: Konfederacja zapowiada już, że te zasiłki będą wypłacane przez rok, bo i to mówił na przykład Krzysztof Bosak, gdy oni przejmą władzę, to zostanie natychmiast uchylone.
0: No nie będą te zasiłki przysługiwać jedynie przez rok, bo Konfederacja nie dojdzie do władzy. Konfederacja naprawdę jest zawsze świetna sondażowo. Jej liderzy są zawsze świetni w składaniu rozmaitych zobowiązań, a potem przychodzi prawda wyborów, czy to ogólnokrajowych, czy wyborów w Krakowie i okazuje się, że ten wielki niedźwiedź to w lesie to jest jednak takim małym zajączkiem, który gdzieś tam biega, więc ja bym się nie przejmował ani tym, co mówi Krzysztof Bosak, ani Sławomir Mentzen, ani tym bardziej ludzie od Grzegorza Brauna.
1: Wiem, że koalicję cieszy to, że Konfederacja nie zarejestrowała swojego kandydata w Krakowie. Wy złośliwialiście się, ale w wyborach parlamentarnych nie macie na co liczyć, że to się powtórzy.
0: Po pierwsze, to nie jest złośliwość, tylko to jest stwierdzenie faktu, że Konfederacja, która ma tak wspaniałe sondaże i która po prostu planuje, jak rozumiem, z Prawem i Sprawiedliwością rozpocząć rządy w 2027 roku w milionowym mieście, nie jest w stanie zebrać 3000 podpisów. No naprawdę, myślę, że to jest jakiś opis rzeczywistego poparcia dla tej formacji. A po drugie, mamy doświadczenie 2023 roku. To też był czas, kiedy Konfederacja miała tak wspaniałe sondaże. Po prostu jej liderzy witali się z gąską, już planowali koalicję z PiS-em. Tymczasem skończyło się na kilkunastu posłach. No i chyba, i sądzę, że skończy się tak też w 2027 roku. Także nie przejmujmy się, ale miejmy z tyłu głowy, że oczywiście Polską nigdy nie powinni rządzić ludzie pokroju Grzegorza Brauna, bo to nie jest tylko wstyd, ale to jest po prostu zagrożenie dla podstaw funkcjonowania tego państwa. Na szczęście u nas ludzie są mądrzejsi niż politycy Konfederacji.
1: A propos zbierania podpisów. W Warszawie się nie udało, to znaczy w Warszawie referendum nie będzie, czyli Rafał Trzaskowski odwołany na razie nie zostanie. Odetchnęliście z ulgą jako koalicja?
0: Zero zaskoczeń. Dwie rzeczy. W Warszawie Nowa Lewica. Mamy 11-osobowy klub radnych. Jesteśmy w opozycji wobec Rafała Trzaskowskiego i Koalicji Obywatelskiej. Mamy oczywiście wiele swoich pomysłów i wiele zastrzeżeń do prezydentury Rafała Trzaskowskiego. Natomiast nie widzieliśmy przestrzeni na to, żeby odwoływać Rafała Trzaskowskiego. My uważamy, że no, jest przestrzeń na to, żeby krytykować. Jest przestrzeń na to, żeby pokazywać swoje własne inicjatywy. My jesteśmy konstruktywną opozycją i ta konstruktywna opozycja w Radzie Miasta Stołecznego Warszawy jest w stanie dowozić swoje rzeczy, bo tu dam przykład uchwały, która wprowadziła zakaz nocnej sprzedaży alkoholu. Rafał Trzaskowski nie chciał się nie chcieli się na to zgodzić politycy Koalicji Obywatelskiej. Ostatecznie ta nasza uchwała, nasza inicjatywa najpierw przeszła w programie pilotażowym, teraz obowiązuje w całym mieście. My jesteśmy właśnie taką opozycją w Radzie Miasta Stołecznego Warszawy, to znaczy konstruktywnie rozmawiamy, dowozimy swoje tematy, dowozimy swoje
1: postulaty.
0: Jak się
1: łączy bycie w opozycji w Warszawie z waszym byciem w koalicji w Sejmie? Biorąc pod uwagę, że na przykład Anna Maria Żukowska o Platformie Warszawskiej, mówi, że nie ma dziś z kim przegrać, przez co stała się absolutnie rozbestwiona. To jest wypowiedź z czerwca. To chyba lepiej z tej perspektywy, tej wypowiedzi, to byłoby odwołać Rafała Trzaskowskiego.
0: Każda władza ma swoją logikę, każde wybory mają swoją logikę i tak jak wybory w Krakowie są wyborami lokalnymi, bo są w Krakowie, a wybory parlamentarne są wyborami ogólnopolskimi, tak można być w koalicji w Sejmie, w Senacie i w rządzie, a być w opozycji w Radzie jednego czy drugiego miasta. To jest naprawdę oczywiste i zupełnie normalne. Co więcej, myślę, że takie myślenie, że jeśli jest się w koalicji, w rządzie, w Sejmie i w Senacie, to trzeba być ze swoimi koalicjantami w koalicji w każdym mieście, w każdym sejmiku województwa, byłoby absolutnym brakiem szacunku dla wyborców w miastach, gminach, województwach, dlatego że to ludzie tam głosują na swoją lokalną politykę według swojej lokalnej wrażliwości, a ona jest po prostu różna. Te gremia mają różną logikę, inaczej się współrządzi, inaczej się wspólnie głosuje w Sejmie i w Senacie, a inaczej robi się to na poziomie miasta, więc to się absolutnie nie wyklucza.
1: Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, polityk Nowej Lewicy, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: A rozmawiał Karol Surówka.

0: Taylor Swift w Ekspresie Jedynki niecałych 9 minut do godziny 17. Po 17 Ekspres Jedynki jedzie oczywiście dalej. I będziemy mówić m.in. o jabłkach. Dziś Światowy Dzień Jabłka, owocu, który w Polsce chyba lubimy wszyscy, a może nie, może się mylę. Niedawno naukowcy odkryli, że kto je dużo jabłek, to łatwiej chudnie, chociaż nie ma do końca pewności, czy to wynika z samych tylko jabłek, czy może z czegoś innego.
1: Dużo osób po prostu traktuje jabłko jako po prostu zdrową przekąskę. Jest ona wtedy alternatywą dla tych przekąsek, które bardzo często lubimy jeść, ale nie specjalnie one służą naszej ani kondycji, ani zdrowiu, ani na pewno wadze.
0: An apple a day keeps a doctor away, jak mówią Anglicy. Kto zjada jabłko raz dziennie, do doktora chodzić nie musi. Czy to prawda, czy to nieprawda? Nad tym się zastanawiać nie będziemy. Natomiast zastanowimy się nad tym, z czym nam się smak jabłek kojarzy. Co uruchamia? Jakie wspomnienia w Ekspresie Jedynki po 17?

0: od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
2: To ja też chcę!
1: 24, 39.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także wybrane cukierki czekoladowe na wagę tylko 3,39 za 100 gramów. Oferta ważna do 3 października.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Reklama.
7: Ogłoszenie społeczne.
6: Ponad 5 milionów miejsc pracy w Polsce jest narażonych na wpływ sztucznej inteligencji. Nadchodzi bezrobocie technologiczne. Co robić? Powołaj Radę Pracowników w firmie. Odwiedź oai.pl i uzyskaj więcej informacji. Zadanie publiczne. Wzmacniamy Rady Pracowników. Nowe technologie, a przyszłość pracy sfinansowana jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Radio Kierowców.
9: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Chwilę przed 19 w Warszawie doszło do dwóch kolizji. Pierwsza kolizja czterech samochodów osobowych jest na S8 na wysokości Powązkowskiej. Spory korek ustawia się w kierunku Marek. Tam kierowcy muszą z pewnością uzbroić się w cierpliwość. Natomiast kolejna kolizja była na Bemowie, na ulicy Radiowej. Akurat tam chwilę przed 19 droga jest całkowicie zablokowana w kierunku S8, która zresztą, jak wspomniałem chwilę temu, stoi zakorkowana w trasie do Łomianek. Również, jeżeli chodzi o wiadomości od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, to mamy wiadomość, że można jechać już przez koło w województwie wielkopolskim. Tam na 301 kilometrze służby usuwały substancję ropopochodną. Spokojnie też jadą państwo S19 przed Lublinem przez ostatnie 2 godziny. Na 13 kilometrze trasę w kierunku Rzeszowa blokowała zepsuta ciężarówka. Z tras ekspresowych uspokoiła się sytuacja na S7 w Pomorskiem. Tam na 7 kilometrze w trasie do Gdyni była kolizja 3 samochodów osobowych. Chociaż teraz na mapach widzimy, że korkuje się trasa w innym miejscu, na S6. Ciaśniej jest dokładniej od węzła Gdańsk-Matarnia w tym samym kierunku, czyli w trasie do Gdyni. Problemy na ekspresówce można oczywiście omijać, na przykład metropolitalną obwodnicą Trójmiasta. Kierowcy zdejmują nogę z gazu na A4 na odcinku Wrocław-Legnica, a prace drogowców są jeszcze na 4 odcinkach dróg krajowych. Na Mazowszu to droga krajowa nr 85 i droga krajowa nr 12. Kazuń Nowy, Nowy Dwór Mazowiecki, tam na 2 kilometrze chwilę przed 18 zepsuła się ciężarówka i utrudniony przejazd mamy w obu kierunkach. Natomiast droga krajowa nr 12 to miejscowość Gust, gdzie po wypadku z udziałem 3 samochodów osobowych nieprzejezdny jest odcinek między Radomiem i Zwoleniem po obu stronach trasy.
10: Jest 20, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Anna Kowalczyk. 2 alerty RCB. W zaledwie 2 godziny Rosja znów atakowała zachodnią Ukrainę. Podpisuj prezydencie. Premier Tusk apeluje do Karola Nawrockiego w sprawie cen paliw. Kibice już odliczają minutę. Nasza piłkarska reprezentacja gra na wyjeździe ze Szwecją. W związku z atakiem na Ukrainę mieszkańcy mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego dostali alertę RCB informujące o poderwaniu polskiego lotnictwa. Alarm został już odwołany. Poprzedni alert został wysłany niecałe 2 godziny wcześniej. Wiadomo, że rosyjski dron spadł w pobliżu przejścia granicznego z Polską w Dorohusku-Jagodzinie. W ukraińskich mediach pojawiają się doniesienia, że do eksplozji doszło kilkaset metrów od polskiej granicy, a wybuch uszkodził infrastrukturę przejścia po ukraińskiej stronie. O szczegółach Paweł Buszko.
11: Według ukraińskiej wołyńskiej administracji obwodowej fala uderzeniowa po wybuchu drona uszkodziła jeden z budynków przy terminalu przejścia granicznego po ukraińskiej stronie. W internecie pojawiło się także nagranie dokumentujące moment uderzenia. Wynika z niego, że do eksplozji mogło dojść kilka

0: 500 metrów od infrastruktury przejścia. Portal Ukraińska Prawda przekazał, że dron eksplodował kilkaset metrów od granic z Polską. Według ukraińskich internetowych kanałów monitoringowych rosyjskie bezzałogowce zmierzały w stronę granicy z Polską, północną częścią obwodu wołyńskiego. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Premier ponownie apeluje do prezydenta, żeby podpisał ustawę, która pozwoli na nowo uruchomić program Ceny Paliw Niżej. Na portalu X Donald Tusk wyjaśnia, że drożyzna na stacjach to efekt toczących się na świecie wojen. Dodaje, że zaproponowane przez rząd przepisy przyniosą ulgę portfelom kierowców, a jednocześnie nie zrujnują firm paliwowych.
2: No, jaśniej nie można. Ceny wysokie na świecie, bo wojny dwie. Zarabiają na tym koncerny paliwowe, także w Polsce. O wiele więcej pieniędzy niż kiedyś. Weźmy z tej góry pieniędzy taki spory kawał i sfinansujmy niższe ceny. Więc jeszcze raz apeluję, podpisuj prezydencie. Jest szansa, że przed świętami znowu będziemy mieli chociaż trochę tańsze paliwo na naszych stacjach.
1: Rząd przewiduje, że ustawa o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych przyniesie dodatkowe 4 miliardy złotych do budżetu. Specjalny zespół Prokuratury Krajowej przejmie śledztwo w sprawie afery Zonda Krypto. Zarządzenie o jego powołaniu podpisał minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
3: Zespół zacznie działać w czwartek. Na jego czele stanie prokurator Marek Wełna. Ma być jeszcze szybciej i jeszcze bardziej skutecznie. Uzasadnia swoją decyzję o powołaniu zespołu minister Waldemar Żurek.
4: Przeniesienie tej sprawy ze Śląska do Warszawy daje nam większe możliwości. Więcej wątków możemy szybciej sprawdzić. Mamy też lepsze możliwości kadrowe i lokalowe. Dlatego sprawa Zondy jeszcze przyspieszy.
3: Postępowanie obejmie działalność osób i podmiotów związanych z funkcjonowaniem Zondy, przepływy środków finansowych i kryptowalut oraz okoliczności zaginięcia Sylwestra Suszka. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
5: To są aktualności jedynki.
1: Już za niecałe 45 minut pierwszy gwizdek w meczu Polska-Szwecja w Lidze Narodów. To będzie spotkanie drugiej kolejki w dywizji B. Biało-czerwoni zmierzą się z rywalem na stadionie w Solnej pod Sztokholmem. Jakie mają szanse, o tym Krzysztof Polasik.
6: Szwedzi podejmą Polaków jako liderzy grupy czwartej. Pierwsze spotkanie w nowym sezonie Ligi Narodów wygrali z Rumunią 2-1. Były trener reprezentacji Polski i komentator Jerzy Engel uważa, że to trudny rywal, ale nie jest nie do pokonania.
7: Ci Szwedzi oczywiście są w naszym zasięgu. Są zespołem, który gra na podobnym poziomie aniżeli Polska i tylko od dyspozycji dnia, od właściwej taktyki, od właściwej selekcji, od dobrego przygotowania będzie zależał wynik.
6: Polacy pierwszy mecz w Lidze Narodów zremisowali bezbramkowo z Bośnią i Hercegowiną. Dlatego selekcjoner Jan Urban oczekuje od piłkarzy pełnego zaangażowania.
8: Chciałbym, żebyśmy się pokazali z jak najlepszej strony, żebyśmy byli drużyną, która sprawi mnóstwo problemów zespołowi gospodarzy i oczywiście życzyłbym sobie pozytywnego wyniku.
6: W meczu z powodu kontuzji nie wystąpi Jakub Kamiński. Z kolei po stronie szwedzkiej nieobecni są Hjalmar Ekdal i Aleksander Isak. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
1: Transmisja meczu na antenie radiowej jedynki. Początek studia sportowego tuż po aktualnościach. Rod Stewart rusza w pożegnalną trasę koncertową. The Final Encore ma być ostatnim tournée 81-letniego wokalisty. Początek trasy w kwietniu przyszłego roku. Stewart wystąpi m.in. w Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii, Niemczech, Danii, w Chorwacji i Czechach. Jednym z przystanków będzie też Polska. Muzyk wystąpi 24 czerwca w Krakowie. Sprzedaż biletów ma ruszyć 2 października. Przedsprzedaż dla fanów już jutro. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
1: Nad Polską niewiele chmur, noc też ma być pogodna. Nad ranem na północy kraju pojawią się mgły. Termometry pokażą od 5 stopni na Podlasiu do 12 na Pomorzu Zachodnim. W dzień słonecznie i zdecydowanie cieplej, na przeważającym obszarze 20-22 stopnie.
5: Jedynka. Polskie Radio.
9: Już prawie 6 minut po 20. Przed mikrofonem Rafał Bała. Witam i zapraszam na piłkarskie studio przed meczem Ligi Narodów. Nasi piłkarze zmierzą się na wyjeździe ze Szwedami. To drugi w tym sezonie mecz Ligi Narodów. W piątek zremisowaliśmy bezbramkowo z Bośnią i Hercegowiną. Dziś nie powinniśmy sobie pozwolić na stratę punktów, ale pamiętajmy, że pod koniec marca właśnie w Solnie pod Sztokholmem nasz zespół przegrał 2-3 i

I to Szwedzi, a nie my, pojechali na mundial. Tak czy inaczej, przed nami emocjonujący wieczór, a w nastrój przedmeczowy już za kilka minut wprowadzą nas sprawozdawcy radiowej jedynki Filip Jastrzębski i Tomasz Kowalczyk, ale to za chwilę. Na dobry początek szwedzki zespół muzyczny, czyli Roxette.

0: Roxette, I Call Your Name. No, ciekaw jestem, czyje imię dzisiaj wywołał trener Jan Urban. Za chwileczkę się przekonamy. Chodzi oczywiście o skład biało-czerwonych. Niemal dokładnie pół roku temu w Solnie Tomasz Kowalczyk wypowiedział pamiętne słowa: polska husaria nie dała rady szwedzkim armatom. Przegraliśmy wtedy baraż do Mistrzostw Świata i nie pojechaliśmy na Mundial. Dzisiejsze starcie Ligi Narodów Tomek będzie relacjonował z Filipem Jastrzębskim. Witajcie panowie. Tomku, to jak dziś będzie z tą naszą husarią?
1: Dobry wieczór Państwu. No miejmy nadzieję, że będzie lepiej, że uda się zmazać troszeczkę ten obraz marcowego meczu, chociaż sam selekcjoner nie nastawia się na rewanż. No i w dzisiejszym spotkaniu no, pokażemy jakąś jakość, której brakowało strasznie na Stadionie Narodowym. No
2: spodziewamy się tej husarii, ale coś nam się wydaje, że na trybunach tu polska husaria będzie dzisiaj dominować, bo choć trudno w to uwierzyć, jest to mecz o punkty, mecz Ligi Narodów. Bardzo ważne spotkanie reprezentacji, niezwykle prestiżowe na pięknym, nowym stadionie w Solnie, a okazuje się, że Szwedzi wyprzedali właściwie połowę tego stadionu. Około 25 tysięcy ludzi ma dziś zasiąść na trybunach tego obiektu, więc tutaj jest szansa dla naszej husarii, która licznie przybyła jak zwykle za swoimi piłkarzami, ulubieńcami. Też widzieliśmy dziś na ulicach całego

0: Sztokholmu, kibiców reprezentacji Polski, którzy jesteśmy przekonani będą bardzo, bardzo głośni.
1: Jeżeli chodzi o naszą reprezentację i reprezentację Szwedów i to zastanawianie się, czyje imię będziemy dzisiaj wymawiać najczęściej, to obstawiam, że będzie to imię Wiktor, bo my mamy jednego, Szwedzi mają dwóch, a to oznacza, że te składy Państwu teraz przedstawimy. W bramce Marcin Bułka dziś rozegra spotkanie numer 8 z orzełkiem na piersi.
0: Wracamy do ustawienia z trójką obrońców. To będzie takie nasze bazowe ustawienie w tym spotkaniu. A zatem Przemysław Wiśniewski, Jan Bednarek i Jakub Kiwior.
1: Jeżeli chodzi o boki, to po prawej stronie Matikasz, po lewej Tymoteusz Puchacz.
0: Czwórka zawodników w drugiej linii to Wiktor Nowak, Piotr Zieliński oraz nieco z przodu Sebastian Szymański i Nikola Zalewski.
1: A w ataku Mateusz Żukowski dzisiaj w podstawowej jedenastce. Robert Lewandowski na ławce rezerwowych.
0: Proszę sobie wyobrazić, że nasz napastnik na co dzień gra w Magdeburgu, czyli na drugim poziomie w Niemczech, w drugiej Bundeslidze. Natomiast czołowy napastnik rywali w Arsenalu, bo to przecież Wiktor Gyökeres, więc siła rażenia na pewno znacznie większa, jeśli chodzi o Szwedów. A jeśli chodzi o tych Wiktorów, to nawet trzech naliczyłem, bo jeszcze bramkarz, Wiktor Johansson. Więc miejmy nadzieję, że...
1: Jeszcze Lindelof,
0: więc miejmy nadzieję, że to imię Wiktor będzie często wymawiane, ale właśnie w kontekście bramkarza reprezentacji szwedzkiej, ponieważ no liczymy bardzo na to, że tercet Szymański, Zalewski, Żukowski rzeczywiście będzie mógł coś pod bramką rywala zdziałać.
1: Z naszą reprezentacją jest troszeczkę tak, że kiedy kibice, kiedy już też niektórzy nasi koledzy, dziennikarze po fachu i osoby związane z piłką już tak tracą nadzieję i myślą sobie, no co my zagraliśmy w tym ostatnim meczu, to potrafimy się dźwignąć i podnieść. Miejmy nadzieję, że dziś nasza reprezentacja właśnie po tym niezbyt udanym meczu z Bośnią i Hercegowiną się podniesie.
0: A Szwedzi zaczęli te zmagania od zwycięstwa nad Rumunami, więc to oni są liderem naszej grupy, czyli grupy B4 na drugim poziomie Ligi Narodów. Isak i Gyökeres strzelili te gole w pierwszym spotkaniu tej szwedzkiej drużyny, które odbyło się też na tym stadionie, z tym, że 3 dni temu my graliśmy wtedy u siebie z Bośniakami. No nie poszło nam najlepiej to spotkanie, ale czyste konto, no może to jest jakiś niezły prognostyk przed tym, co jeszcze nas czeka tej jesieni. Natomiast dziś, miejmy nadzieję, będzie także czyste konto, ale i z przodu coś w końcu wpadnie.
1: I będziemy czekać, jak poradzą sobie właśnie od pierwszej minuty Wiktor Nowak, Mateusz Żukowski, zawodnicy, którzy zaliczyli dopiero takie epizody w kadrze. Z uwagą na nich patrzymy. Patrzymy z uwagą na Tymoteusza Puchacza, który na konferencji prasowej był wczoraj. Coraz tak rozsądnie się wypowiada, miło się go słucha. Oby miło też go oglądało się dzisiaj na stadionie w Solnie.
2: Tomasz Kowalczyk i Filip Jastrzębski. No tych Wiktorów więcej reprezentacji Szwecji, ale mamy nadzieję, że ta Wiktoria będzie po naszej stronie. Do usłyszenia, panowie, za kilkanaście minut, a już za kilka minut wywoływane przez Tomka Kowalczyka Tymoteusz Puchacz.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Tymoteusz Puchacz. Kilka lat temu wydawało się, że to nadzieja polskiej piłki, no szczególnie, że brakuje nam tych dobrych zawodników na boku obrony, no ale Puchacz później zniknął troszkę z radarów, teraz wrócił i wydaje się, że odzyskuje formę w klubie Sabah Baku. Odzyskał też na pewno zaufanie trenera Jana Urbana, bo dziś znalazł się w podstawowym składzie, a z Puchaczem rozmawiał Tomasz Kowalczyk.
2: Jak porównasz występy w reprezentacji do występów w Lidze Mistrzów? Jakie są różnice, jakie podobieństwa?
3: To są inne mecze, bo na reprezentacji, a mecze w klubie to są zupełnie inne mecze, bo tutaj spotyka się ze sobą mnóstwo piłkarzy z różnych klubów i te mecze wyglądają inaczej niż w klubach często, bo wynika to z tego, że krótki czas przygotowań i zależy z kim grasz, no bo jak grasz pewnie z Bośnią, to nie jest Manchester United, no ale jak grasz z Francją z kolei, no to się może zderzyć z podobnym poziomem, co ci najlepsi na świecie, ale no mówię, ta Bośnia naprawdę to nie jest zespół i mogliśmy to zauważyć.
2: Ale przyjazd na reprezentację to dodatkowe są emocje, to serducho, ten orzełek na piersi?
3: No ja się staram na chłodno do tego podchodzić i emocje zostawiać w szatni. Tak do tego też podchodziłem w moim klubie i myślę, że to mi dało dużo korzyści, bo kiedyś dużo sercem i mniej głową wydaje mi się, że grałem, a uważam, że teraz jestem trochę spokojniejszą osobą i jestem bardziej wyważony, co pomaga mi po prostu na boisku, więc emocje zostawiam dla kibiców, dla żony, dla rodziców na trybunach, a ja jestem do tego, żeby wyjść i na chłodno grać jak najlepiej.
2: A co można powiedzieć polskim kibicom po takim meczu, że jest remis 0-0? Oczekiwania są w kraju takie, że ludzie chcą tych zwycięstw.
3: No tak, no co można powiedzieć, no dobre pytanie, no nie wiem, no że wygramy następny mecz, no my chcemy wygrywać, chcemy grać dobrze w piłkę i to jest to coś, co mogę powiedzieć, ale pamiętajmy, że na koniec dnia to jest sport i wychodzi też 11, którzy też chcą wygrać, a Bośnia, tak jak mówiłem, to nie jest słaby zespół. Ale oczywiście, że my oczekiwaliśmy od siebie zwycięstwa i w szatni atmosfera, taka wrażenie jest tak, jakbyśmy przegrali, bo to nie jest dla nas zwycięski remis, tylko raczej u siebie oczekiwaliśmy zwycięstwa, no ale taki jest sport.
1: Tymoteusz Puchacz, jak słyszeliśmy, rozpamiętuje jeszcze nieudany mecz z Bośnią i Hercegowiną, a selekcjoner Jan Urban skupia się na dzisiejszym starciu ze Szwedami.
4: No my wiemy, z kim gramy, wiemy, w jakich klubach ci zawodnicy grają, jaki mają zespół. Mają znakomitych piłkarzy i na tle tych piłkarzy my chcemy rozegrać jak najlepsze spotkanie, żeby nabrać pewności siebie we własne umiejętności, że też potrafimy. Jeśli jesteś w stanie powalczyć i zdobyć punkty na takim terenie jak Szwecja, to znaczy, że z każdą drużyną możesz te punkty zdobyć i w ten sposób patrzę. Dlatego chciałbym, żebyśmy się pokazali z jak najlepszej strony, żebyśmy byli drużyną, która sprawi mnóstwo problemów zespołowi gospodarzy i oczywiście życzyłbym sobie pozytywnego wyniku.
1: Jak my wszyscy, panie trenerze, jak my wszyscy.

0: Szwedzka piłka uważana jest za jedną z najciekawszych w Europie. W tamtejszym zespole gra przecież wielu znakomitych zawodników, a siłę szwedzkiej ligi przed laty budowali także Polacy. Między innymi Mirosław Kubisztal, były reprezentant Polski, przez kilka lat występował w klubie Zorebre. Później tamtejsi kibice tak go pokochali, że swoje stowarzyszenie nazwali Kubanerna od nazwiska naszego piłkarza. A Mirosław Kubisztal jest przy naszym telefonie. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Panie Mirosławie, rozumiem, że kibicuje pan dziś Polakom, ale ma pan też sentyment do zespołu Trzech Koron.
1: Oczywiście, że jest do Szwecji. Tym bardziej, że tam grałem 3,5 roku i czuję taki sentyment. Ale wiadomo, że jestem Polakiem i wolę, żeby reprezentacja nasza wygrała, a nie w Szwecji. Moim zdaniem raczej Szwedzi są faworyci. Swoje własne boisko, oni grają do końca. Ja jak grałem, to tak samo doświadczyłem tego, także... Jestem za reprezentację Polski, ale tu tak troszeczkę widzę, że miła niespodzianka by była, gdybyśmy wygrali.
0: No, by tę niespodziankę nasi sprawili, ale wracając do pana, jak wyglądał pański wyjazd do Szwecji kilkadziesiąt lat temu?
1: To był 91 rok, z GKS-u normalny kontrakt o Rebru. To była taka drużyna, która też walczyła o mistrza Szwecji. Także zdobyliśmy wicemistrza, ja wicemistrza, wicekróla też zdobyłem. Także mogliśmy zdobyć pierwsze miejsce tak samo. Tak.
0: No ale jednak na jednym sezonie się nie skończyło. Tak się panu spodobało, że postanowili pana zatrzymać na 6 kolejnych lat.
1: Nie chcieli.

0: spodobało się nam i żonie, także i dzieciom, także bardzo chętnie my tam zostali dłużej, ale lepiej w Polsce.
1: No z pewnością, ale chyba z piłką nie jest lepiej w Polsce. Niby piłkarzy mamy dobrych, ale reprezentacja nie może się przebić do czołówki. Jak pan sądzi, dlaczego?
0: Ja, trudno mi powiedzieć, bo każdy gra w swoim klubie i tam raczej dobrze grają, a tu raczej w tej reprezentacji to tak nie wychodzi do końca.
1: Tak, tak.
0: Nie wiem, dlaczego to tak jest, ale może to za jakiś czas złapią ten tryb taki, że będziemy zwyciężać, nie? No oby.
1: Mirosław Kubisztal, były reprezentant Polski, który kilka lat występował w lidze szwedzkiej. Dziękuję panu za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Mamy nadzieję, że nasi piłkarze sprawią dziś radość kibicom, a ci podążają za biało-czerwonymi również do Skandynawii.
2: Jeżdżę dla atmosfery, no i jeździć będę, jakkolwiek będą grać. Czy oni będą przegrywać, czy nie przegrywać, czy Lewandowski będzie grał, czy nie będzie grał, czy Ania będzie tańczyć baczatę, czy nie, to nie ma żadnego znaczenia.
3: Jest klimat, jest atmosfera. No jak, 3-0 dla nas.
1: Oby pani słowa okazały się prorocze.

0: Dziś mecz w Lidze Narodów na poziomie B, Szwecja kontra Polska, ale także kilka innych ciekawych spotkań w naszej grupie. Rumunia kontra Bośnia i Hercegowina. Już zakończyło się spotkanie Gruzji z Ukrainą, tutaj bez bramek. No i o 20:45 jeszcze mecz Irlandii Północnej z Węgrami, a na tym poziomie A, najwyższym, z którego spadliśmy, wielkie hity. Belgia zagra dziś z Francją, Turcja zmierzy się z reprezentacją Włoch. My chcielibyśmy odczarować szwedzkie stadiony, bo ostatni raz nasi piłkarze wygrali w tym kraju 96 lat temu. Było sporo bolesnych porażek, tak jak ta z marca tego roku, wspomniany już mecz barażowy. No to posłuchajmy, w jakich okolicznościach nasi nie awansowali do mundialu. Komentują Tadeusz Musioł i Tomasz Kowalczyk.
1: Wbiega w stronę pola karnego, groźnie Elanga, będzie szansa i gol! Gol dla reprezentacji Szwecji, pierwszy strzał, 20 minuta, piłka pod poprzeczkę, przegrywamy na Strawberry Arena, 0-1.
2: Już jest Zalewski na wysokości pola karnego, złamał akcję do środka, prawa noga, gol!
1: Yes!
2: Ale to się udało!
1: Mamy gola na 1-1, cudownie!
2: I teraz zaczęło się sporo dziać w naszym polu karnym. Gol! Gol! Gol dla Szwedów! Zgubili krycie nasi zawodnicy. 44 minuta gry. No i musimy po raz kolejny odrabiać strat.
1: Kasz, prawa strona, przyjął przedłużenie. Zamykamy akcję. Gol! Gol, gol! Karol! Świderski! Piłka w siatce! Znowu remis! 2-2!
2: 16 metr, strzał i Grabara broni, dobitka, słupek! Jeszcze gol! Gol! Gol! Jak to wpadło i dlaczego?
1: Udało się raz, udało się drugi. Szwedzi pocisnęli trzeci raz i wpakowali piłkę do siatki. Pokazuje Jan Urban szybko już do przodu. Panowie, koniec! Koniec, to już jest koniec. Szwecja jedzie na mundial. Polaków zabraknie na wielkim turnieju po raz pierwszy od 2014 roku. Szwecja-Polska 3-2.
0: I wystarczy. Dziś bramki powinni zdobywać już tylko Polacy.
3: Jedynka.

0: To jest radio.
1: Mecz przed nami, Liga Narodów. Dzisiaj Polska kontra Szwecja. Gramy w Solnie na wyjeździe. No, za chwileczkę połączymy się z naszymi sprawozdawcami, ale jeszcze chwila muzyki.

0: Nie mamy nic, śpiewał Wojciech Bartosz Baranowski, urodzony, proszę państwa, w Opocznie, czyli miło mi poinformować, że w tym samym mieście co ja. Także bardzo, bardzo piękne miasto i Wojciech Baranowski, nie wiedziałem. Śpiewa naprawdę bardzo ładnie, a urodzony w Warszawie Robert Lewandowski dziś nie wyjdzie w podstawowym składzie, jeśli chodzi o reprezentację Polski. W ataku będzie młody, debiutujący przecież niedawno Mateusz Żukowski. Życzymy oczywiście Mateuszowi powodzenia i zobaczymy, jak Robert będzie na to wszystko patrzył z ławki rezerwowych. Może dziś pojawi się na boisku, ale na pewno pojawią się inni zawodnicy, a na stanowiskach komentatorskich, na stanowiskach sprawozdawców nasi Filip Jastrzębski i Tomasz Kowalczyk. Przenosimy się już do Sowy.
1: Dobry wieczór. Pół roku to niewiele czasu. Minęło szybko, ale ile w tym czasie mogło się wydarzyć? Szwedzi zagrali na Mistrzostwach Świata, wyszli nawet z grupy, a my w tym czasie zastanawialiśmy się, czy aby na pewno Jan Urban to odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. Liczymy na to, że dziś w Solnie nasz selekcjoner udowodni, że właśnie tak jest.
2: Na tym stadionie ponieśliśmy naprawdę dotkliwą porażkę 31 marca 2026 roku. Już nie chcemy o tym pamiętać, nie chce o tym pamiętać trener, ale na pewno okazja jest duża do tego, żeby zagrać tutaj dobre spotkanie. Widzów zdecydowanie mniej, bo 25 tysięcy widzów, ale górny rząd jest zasłonięty i nie widać pustek na stadionie. Piłkarze ruszyli z tunelu, już ustawieni na środku boiska i za kilka chwil najpierw hymny, a później pierwszy gwizdek, który usłyszymy z ust Javiera Alberoli Rojasa.
1: Słyszeli państwo ten imponujący hymn Ligi Narodów. No przyznam szczerze, że obok Ligi Mistrzów to jest najprzyjemniejszy hymn. Ciarki się pojawiają, ale prawdziwe ciarki, proszę państwa, to pojawią się w tym momencie, ponieważ wszyscy Polacy tu w Solnie zaśpiewają Mazurek Dąbrowskiego.

głośno, z serca, z przepony śpiewali nasi piłkarze. Ładne tutaj też obrazki, bo biało-czerwoni przemieszani ze Szwedami. Nie ma tutaj wrogości. No ale teraz hymn Szwecji. Du gamla, du frita, ty prastara, ty wolna.

0: Hymny odśpiewane, atmosfera fantastyczna na stadionie w Solnie, gdzie tylko 25 tysięcy ludzi. Tylko tak, bo ten stadion może pomieścić dwa razy tyle osób i spodziewaliśmy się, że na mecze reprezentacji trzeba po prostu ten stadion zapełnić. Pierwszy gwizdek o 20:45.
1: Jak słuchaliśmy hymnu reprezentacji Szwecji, to pomyślałem sobie, że tutaj Graham Potter, fajnie wstrzelili się Szwedzi, też głośno śpiewał.
2: Filip Jastrzębski, Tomasz Kowalczyk, za chwileczkę wrócimy, ale teraz informacja z ostatniej chwili.
3: Jest kolejny alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów. Wiadomość wysłano również w języku angielskim.
2: Dziękujemy za te informacje.
4: Polskie Radio. Jedynka.
2: A teraz wracamy już do Solny na mecz Ligi Narodów Szwecja-Polska. Tomasz Kowalczyk, Filip Jastrzębski.
0: I czekamy na pierwszy gwizdek sędziego Javiera Arbeloi Rojasa. Rozstawiają się nasi piłkarze na boisku. Na razie jeszcze przywitanie kapitanów, czyli Piotr Zieliński w reprezentacji Polski. Dziś po raz 111, 17 goli. No dumnie wygląda ta kapitańska opaska na jego lewym ramieniu. No i vis-a-vis Viktor Lindelof, kapitan szwedzkiej reprezentacji. Kiedyś w Manchesterze United, teraz jest kolegą Matthew Casha w Aston Villa. Wiele lat spędzonych w najlepszej lidze świata, w Premier League. I on dziś będzie strzegł dostępu do szwedzkiej bramki.
1: A do naszej bramki dostępu strzeże Marcin Bułka. Ósmy mecz w narodowych barwach. Nie puścił gola w ostatnim spotkaniu. Tak patrzyliśmy, że jak szukamy małych sukcesów reprezentacji Polski, to na pewno fakt, że gola nie tracimy. Nie było straconego gola z Litwą ostatnio w zeszłym roku.
0: Teraz... Cieszmy się z małych rzeczy, zdaje tak, się. To kiedyś tak, chyba tak, tak. Nawet ktoś się pokłócił o tę piosenkę w autokarze.
1: No u nas to wszystko się możemy pokłócić. Oby się nie pokłócili nasi piłkarze dzisiaj na boisku. Dobrze współpracowali. 11 kontra 11. Struskawkowa arena wypełniona, jeżeli chodzi o te miejsca, które są dostępne. A Polacy teraz w takim kółeczku, zmobilizowani, tu się nikt na razie z nikim nie kłóci, ale jak trzeba jakąś uwagę przekazać, no to oczywiście też nasi zawodnicy umieją ze sobą rozmawiać.
0: Truskawkowa arena i truskawkowe stroje, można powiedzieć, reprezentacji Polski, a może malinowe, no nie jesteśmy w stanie Państwu określić, jesteśmy mężczyznami, więc ta paleta barw jest mocno ograniczona w naszym wykonaniu, w każdym razie czerwonawe. A zatem Marcin Bułka w bramce reprezentacji Polski, w obronie Przemysław Wiśniewski, Jan Bednarek i Jakub Kiwior.
1: Następnie Matykasz z prawej strony, po lewej Tymoteusz Puchacz.
0: W środku pola Piotr Zieliński, Wiktor Nowak, Sebastian Szymański i Nikola Zalewski.
1: A jeżeli chodzi o napastnika, to Mateusz Żukowski. I od razu z pierwszym gwizdkiem hiszpańskiego arbitra poleciały serpentyny w narożnik boiska. Chyba odwrócony cały czas Alberola Rojas nie widzi, że te serpentyny mogą mocno pokrzyżować tutaj rozgrywanie piłki i gry, co ciekawe, nie przerywa, a Szwedzi teraz zagrali w ten rejon boiska. No ciekawe, czy to będzie uprzątnięte. Teraz gwizdek chyba arbitra i mamy przerwę w grze. Można wykorzystać na samym początku ten czas, żeby te serpentyny posprzątać. No tak się przywitali polscy kibice, tak odpowiadają im Szwedzi. To buczenie się, to wyraz dezaprobaty.

0: że naśmieciliśmy trochę tutaj na tej truskawkowej arenie.
1: Zresztą nie tylko tutaj mam podejrzenie, bo na ulicach Sztokholmu wielu było naszych rodaków, którzy no w taki sposób właśnie dali się poznać. Oni mają być dziś nawet głośniejsi od samych Szwedów. W każdym razie no dziwi ta opieszałość Javiera Arbelo i Rojasa, sędziego tego spotkania, bo przecież piłka nawet poleciała w tamtą stronę i któryś z zawodników mógł się poślizgnąć, mógł sobie zerwać więzadła, nie daj Boże, albo doznać innej poważnej kontuzji. Na szczęście nic takiego się nie stało. Teraz dopiero uprzątnięta jest ta zielona murawa stadionu w Sztokholmie. Pod Sztokholmem właściwie, ale jeszcze chwilę to potrwa. Może to Szwedów wybije z rytmu i okaże się to strzałem w dziesiątkę.
0: Cały czas ostatnie te serpentyny sprzątane z boiska. Jeszcze jakieś drobne elementy tutaj przez jednego z porządkowych podnoszone. Polacy walczą o to, żeby za chwilę przejąć od Szwedów piłkę. Robert Lewandowski przygląda się z ławki rezerwowych na to, co robią jego koledzy. Jan Urban na stojąco w płaszczu, skoncentrowany, pewny wzrok. No i Graham Potter skryty na razie gdzieś wokół tej swojej ławki rezerwowych. No wspominałem, że nauczyć się w rok też tego szwedzkiego hymnu to niełatwa sprawa. Mieliśmy kilku selekcjonerów z zagranicy, Ben Hakera, Santosza, Souza. No nie pamiętam, żeby w rok się nauczyli paru zdań po polsku, a co mówić hymnu, a tutaj byłem przekonany, że Graham Potter ten hymn nieźle sobie nuci.
1: A przecież język szwedzki do najłatwiejszych nie należy. Wracamy do gry. Całe szczęście. Wszystkie serpentyny już uprzątnięte z tej zielonej murawy truskawkowej areny. Dlaczego tak mówimy? Bo to Strawberry Arena i to nie jest tak, że to jest wielka truskawka i po środku niej znajduje się boisko. Po prostu firma tak się nazywa i ona jest sponsorem tytularnym tego właśnie stadionu i wszystkich obiektów wokół właśnie w Solnie, czyli w miejscowości właściwie pod Sztokholmem.
0: Ale gminie na prawach miejskich.
1: Tak, ale to nie jest tak, że to jest jakaś wielka odległość, bo w ciągu 15 minut można do centrum tego przepięknego miasta dotrzeć. Pierwsza akcja naszych reprezentantów, dośrodkowanie w pole karne. Żukowski przyjął piłkę, zastanawia się co zrobić. Zieliński! Ależ piękny strzał! Ale obronił Wiktor Johansson i brawo za tę decyzję kapitana polskiej reprezentacji. Nie zastanawiał się długo, przyjął piłkę przed polem karnym i uderzył bardzo, bardzo mocno prawą nogą. To jest pierwsze ostrzeżenie dla naszych rywali.
0: Czwarta minuta, Piotr Zieliński przetestował Wiktora Johanssona, ten teraz z piłką na piątym metrze i będzie wprowadzał ją do gry. Takie króciutkie podanie z Perchwalem. Wyprowadzają piłkę po serii krótkich podań Szwedzi. Pokazał się tutaj po prawej stronie dobrze znany nam Patryk Wallmark, ale musiał wycofać akcję do Perchwala. Ten z powrotem do środka obrony Lindelof. Przed siebie na własnej połowie Szwedzi rozgrywają piłkę. A Jari, który dobrze pokazał się w tym meczu barażowym w marcu, teraz posyła świetną piłkę do Wallmarka. Nieobstawiony zupełnie jest ten Lechita. Wallmark, lewa noga, bułka! Kapitalnie bułka, jeszcze poprawka, rykoszet. Piłka odbija się tutaj od polskich obrońców. Zrobiło się groźnie pod naszą bramką. Od razu Szwedzi też odpowiedzieli groźną akcją i jeszcze jedna próba. Pokazał się po prawej stronie znowu Wallmark. Piłka do Berchwala, ten dośrodkowuje, wyłapał bułka. Był tam kilka chwil wcześniej jeszcze Ajari, ale ostatecznie teraz my mamy piłkę. Nasz bramkarz ją chwycił i rozpoczniemy akcję.
1: Ja rozumiem, że możemy traktować Patryka Wallmarka jak swojego, gra przecież na co dzień w poznańskim Lechu, ale bez przesady, żeby zostawić mu tyle miejsca, tyle czasu. Co tam się wydarzyło w tej obronie? Gdzie był Tymoteusz Puchacz? Gdzie był Jakub Kiwior? Gdzie był Jan Bednarek? Nie było żadnego z naszych reprezentantów. Urwał się bez żadnego problemu ten 24-letni zawodnik rozgrywający drugie spotkanie w szwedzkich barwach. No musimy uważać na takie zagrania, bo nasi rywale mają naprawdę bardzo, bardzo dużo jakości w szeregach ofensywnych. Przecież takie kluby jak Brighton, Celtic, Lech Poznań czy Arsenal. Teraz Polacy próbują nie stracić piłki na własnej połowie boiska. Rozłożone ręce Bednarka. No nie lubimy takiego widoku, tej bezradności, tych pretensji do czy to kolegów z kadry, czy sędziego, że nie odgwizdał faulu. Po prostu zajmijmy się graniem w piłkę. Zagranie do Żukowskiego, ale za wysoko ta piłka poleciała. Tylko brawo bił napastnik polskiej reprezentacji dla otuchy, dla kolegi Przemysława Wiśniewskiego. Polacy stracili piłkę i znów muszą zwierać szyki obronne.
0: Szwedzi ją rozgrywają. Szósta minuta spotkania w Solnie 0-0. Spokojnie na własnej połowie Svensson. Do środka tam był Starfelt i z powrotem Lindelof.

0: Na piłkę Gudmundsson po lewej stronie, doczekał się zawodnik z taką charakterystyczną, dłuższą fryzurą i jest ponownie Lindelof. Dalekie podanie, to raz już się udało do Jokeresa. Jokeres niebezpiecznie, groźnie, ale dobrze tutaj wracający nasi zawodnicy. Przemysław Wiśniewski przypilnował źle, jednak wyprowadzamy piłkę i Szwedzi znów tymi krótkimi podaniami, szybkimi akcjami na polskiej połowie rozgrywają piłkę. Spokojne tempo, nie forsują teraz takiej bardzo dynamicznej gry reprezentanci Szwedzi, natomiast oni wciąż mają tutaj posiadanie piłki i lepsze wejście w to spotkanie. 7 minuta na stadionie Strawberry Arena, wciąż 0-0.
1: I Szwedzi przy piłce cały czas, tak jakby ta piłka należała do nich, tak jakby czuli się, że grają u siebie i muszą dominować w tym spotkaniu nad reprezentantami Polski. Oby ten scenariusz się nie sprawdził. Bergwall, ale on dzisiaj jest pewny siebie w środkowej strefie boiska, rozprowadza piłkę, czy to na lewo, czy na prawo. Teraz Svensson przewraca się, nie ma faulu, nie faulował w tej sytuacji Nikola Zalewski, który dziś z taką opaską białą na włosach, te włosy mają by nie być już tak niesforne przy tych rajdach lewym skrzydłem zawodnika Atalanty Bergamo, który życzylibyśmy sobie, by grał więcej, rozgrywał więcej minut w tym włoskim klubie. Niestety czasami tak się zdarza, że nie znajdują nasi piłkarze uznania w oczach trenerów poszczególnych klubów. W związku z tym brakuje tych minut w naszej reprezentacji bardzo często. Przezierają się Szwedzi tym razem lewym skrzydłem i to jest interwencja Matthew Casha. On także zmienił fryzurę. Kiedyś miał taki imponujący zaczes do boku czy do tyłu. Teraz ściął te włosy, przynajmniej nic nie musi już rano układać.
0: Trochę groźniej wygląda Matthew Cash teraz. Rzut rożny dla reprezentacji Szwecji. I to oni groźnie będą starali się odpowiedzieć akcją, być może dośrodkowaniem, wrzutką albo wyłożeniem piłki przed szesnastkę. Tych wariantów jest sporo. Wysoka piłka, Bułka piąstkuje, jeszcze Szwedzi. Piłka wraca na lewą stronę i będzie kolejne dośrodkowanie w nasze pole karne i gol! Jest 1-0 dla reprezentacji Szwecji. Wpadła ta piłka do naszej siatki. Benjamin Nygren trafia do polskiej bramki. Szwedzi prowadzą, truskawkowa arena oszalała.
1: Bardzo szybko to się, proszę Państwa, potoczyło. 7 czy 8 minuta tego spotkania. No wielka szkoda, ponieważ wydawało się po tym strzale Piotra Zielińskiego, że stać nas na więcej. Tymczasem Szwedzi z rzutu rożnego wypiąstkował piłkę Marcin Bułka. To było jeszcze jedno dośrodkowanie, bo piłka wróciła na skrzydło i tym razem piłka trafiła do bramki. To był precyzyjny strzał Benjamina Nygrena, który teraz właśnie oklaskiwany jest na stadionie w Solnie. Skandowane jego nazwisko przez szwedzkich kibiców, którzy pewnie mogą żałować. Ci, których tu nie ma akurat, że na ten stadion się nie wybrali, bo już pewnie cieszyliby się z tego pierwszego gola. A my znów musimy odrabiać straty. No ile razy można? Wtedy, pod koniec marca, kiedy graliśmy ten finał barażów o awans na Mistrzostwa Świata, przegrywaliśmy 3-krotnie w tym spotkaniu. Musieliśmy
0: dwa razy odrabialiśmy
1: straty. Tak. Teraz znowu przegrywamy już na samym początku spotkania. Czy to tak zawsze musi z tymi Szwedami być?
0: Zawsze na granicy, zawsze na żyletki. Nasza reprezentacja musi męczyć się w różnych ostatnio meczach ze Szwedami. Męczyła się na wyjazdach, no bardzo, bo 96 lat temu ostatnio wygrała w Szwecji w 1930 roku. No więc naprawdę dawno to było. 3-0 wtedy wygrali biało-czerwoni, a do tego wygrali jeszcze tylko raz w 1922 roku 2-1, a my dzisiaj liczymy na to, że jednak coś przełamiemy. Żukowski teraz ma piłkę pod nogą. Zagrał do Puchacza. Puchacz, okolice narożnika pola karnego Szwedów. Kiwior, który spóźnił się przy tej interwencji, przy pilnowaniu

0: reprezentacji Polski, zarówno na tym starym stadionie w tej miejscowości pod Sztokholmem, jak i już na tej nowej arenie, z której właśnie do Państwa mówimy, więc coś z tą Solną jest, coś z tą Szwecją jest, że reprezentacja Polski zawsze ma tutaj gigantyczne problemy. No i tak ku pokrzepieniu serc przypomina się ten baraż o Mistrzostwa Świata, ale na przedostatnie Mistrzostwa Świata za kadencji Czesława Michniewicza Polacy grali w Chorzowie ze Szwedami. No cóż, to był za piękny mecz, jakie tam były emocje. Biało-czerwoni wygrali wówczas 2-0 i wprowadzili nas tym samym na mundial w Katarze. No życzylibyśmy sobie dziś takiego spotkania, ale to już się nie ma prawa wydarzyć, bo wtedy gola nie straciliśmy, a dziś już owszem.
1: Jan Urban kilka chwil temu uwagi w stronę Nikoli Zalewskiego pokazywał, żeby bardziej do środka, nie tak konkretnie po tym skrzydle, tylko właśnie wspomógł tu kolegów. Szymański przejął piłkę, Polacy w natarciu, piłka do Nowaka, Nowak w polu karnym, na moment pokazał się znowu Szymański, piętą Nowak odgrywa i teraz we dwóch ci zawodnicy grają, przewrócił się Sebastian Szymański, jest chorągiewka tutaj pokazana najpierw przez arbitra, asystenta i rzut wolny podyktowany przychylił się do jego decyzji Javier Alberola Rojas, hiszpański sędzia, który prowadził w tym sezonie mecz Górnika Zabrze z Ferencvaroszem w Lidze Europy w eliminacjach Europa League. Mamy rzut wolny mniej więcej z takiej pozycji, z jakiej gola tutaj straciliśmy w marcu, kiedy było to dośrodkowanie w nasze pole karne. Może jesteśmy nawet troszeczkę bliżej. Szwedzi właśnie z tego rejonu strzelali na naszą bramkę. Teraz Polacy dośrodkowują po ziemi, ale Nowak trafił leciutko w piłkę. Ta zablokowana i niebezpieczeństwo. Szwedzi oddalają od własnej bramki. Po prawej stronie boiska Matikasz jeszcze spróbuje wrzucić piłkę z autu, a teraz w okolicach szesnastki i w samej szesnastce pięciu naszych piłkarzy przed polem karnym. Dwóch dośrodkowanie. Wyskakuje szwedzki bramkarz, piąstkuje, ale nie zdążymy oddać strzału. Złe podanie do Tymka Puchacza i mamy wciąż porażkę na razie na tym stadionie. 0-1, przegrywamy ze Szwedami.
0: Podobają nam się na pewno decyzje naszych reprezentantów, ponieważ często jest tak, że no, te pomysły są odpowiednie. No, gorzej jednak z wykonaniem, jeśli chodzi o akcje biało-czerwonych, bo to zagranie z rzutu wolnego też takie kombinacyjne. No chyba, że przypadkowo, ale w futbolu zresztą przypadkowo też mnóstwo rzeczy pięknie wychodzi. W każdym razie na razie jednak wielkiego zagrożenia i tak pod bramką Wiktora Johanssona, bramkarza szwedzkiego grającego na co dzień także w Anglii, w Stoke City, nie ma. Polacy dalej przy piłce, ale traci Zalewski już z kontratakiem. Próbują popędzić Szwedzi. Patryk Wollemark i jego podanie zatrzymana. Ta piłka po zagraniu właśnie zawodnika Kolejorza. Teraz Puchacz, czyli zawodnik, który pierwsze piłkarskie kroki w poważnej karierze stawiał właśnie w poznańskim Lechu. Jest Piotr Zieliński. Dobrze znalazł Wiktora Nowaka i teraz piłkarz mistrza Czech, Slavii Praga. Powalony na boisko i znów będzie rzut wolny, ale wydaje się, że być może z jeszcze bardziej atrakcyjnej z naszego punktu widzenia pozycji na boisku. Dał się sfaulować Nowak, być może też uznał, że nic już tam z przodu wielkiego nie zdziała wraz z Mateuszem Żukowskim. W związku z tym najlepszą decyzją było poszukanie nogi rywala i już piłkę ustawił Piotr Zieliński. Około 25 metrów do bramki Wiktora Johanssona. No raczej na strzał się nie zdecyduje, choć może także przy piłce także Przemysław Wiśniewski, który zachwycił przecież na Stadionie Narodowym przepięknym uderzeniem z bardzo dużej odległości. Kto teraz spróbuje zaskoczyć bramkarza Szwecji Wiktora Johanssona? Gwizdek sędziego Rojasa i Piotr Zieliński. Zieliński, prawa noga, strzał na bramkę, ale w środek i znów Wiktor Johansson, tak jakby Zieliński chciał rozgrzać szwedzkiego bramkarza.
1: Próbował z Bośnią i Hercegowiną, wtedy trochę nad bramką z rzutu wolnego. Teraz w 15 minucie prosto w ręce Johanssona. Tak delikatny tylko problem, bo leciutko ta piłka mu się ślizgała na rękawicach, a później już pewnie złapana. I Szwedzi na własnej połowie są skoncentrowani, są pewni, mają pomysły. Jak nie wiedzą co zrobić, to do Jokeresa posłana piłka długa. Ten postraszył naszego bramkarza, my gubimy się pod własnym polem bramkowym. Wybijamy piłkę na aut i z tego autu natychmiast Szwedzi już chcą zacząć akcję i już zaczęli. I w środku Berchwal czekał na piłkę, po prawej stronie poślizgnął się tutaj jeden ze Szwedów, to był Svensson, a Polacy wychodzą z kontrą. Tymoteusz Tadeusz Puchacz, 4-5 naszych zawodników na szwedzkiej połowie. Obiega go delikatnie Nikola Zalewski i szykował się tutaj.

0: tutaj do przyjęcia piłki, ale ta zagrana do Kiwiora. Kiwior do Puchacza. Puchacz blisko pola karnego i narożnika szesnastki, ale jeszcze jedno wycofanie do Kiwiora. Kiwior dośrodkowuje piłkę w pole karne Szwedów. Tutaj powalczył Zalewski. Jest szansa. W końcu możemy znaleźć jakąś pozycję do oddania strzału, ale zagubili się tutaj nasi zawodnicy. Żukowski nie potrafił strzelić. Nikola Zalewski, nie, to Sebastian Szymański też dobrze się tam nie potrafił ustawić do oddania strzału. No i niestety groźnej pozycji nie wypracowaliśmy, a zatem 17 minuta w Solnie, bo tak powinno się dokładnie mówić nazwę tej miejscowości. 1-0 prowadzą Szwedzi.
1: I teraz znów nasi rywale przy piłce. Lukas Bergwall. To on dzisiaj rozprowadza fantastycznie tę piłkę. To on jest głównym rozgrywającym w reprezentacji Szwecji i dobrze wywiązuje się z tego zadania. Odegrał do Starfelda, ten na lewą stronę. Viktor Lindelof, kapitan szwedzkiej reprezentacji, do przodu. Jest Ajari, ponownie Lindelof. Polacy próbują naciskać, próbują wywrzeć pewną presję na rywala, którzy wciąż na własnej połowie boiska, ale to na razie się nie udaje. Żukowski biega od jednego do drugiego Szweda. Podłączył się Nowak, jest także Szymański. Oni cały czas biegają za tymi Szwedami i tracą te siły, a Szwedzi tak jakby doskonale czuli się z piłką przy nodze, tak jakby ona z nimi współpracowała i im nie przeszkadzała. No w końcu nam ją oddali, a zatem Wiśniewski do Zielińskiego. Zieliński podał w tej chwili do Żukowskiego. Żukowski przed polem karnym, odegranie, świetnie! Szymański strzał, lewa noga i broni Viktor Johansson. No nie był to najlepszy strzał, ale dlatego, że to była nieprzygotowana pozycja. Ta piłka jakoś odskoczyła Sebastianowi Szymańskiemu i ten strzał to już był taki raczej strzał rozpaczy polskiego reprezentanta. A rozpacz teraz na obliczu naszego piłkarza Mateusza Żukowskiego, który został powalony na murawę przed polem karnym i zwija się z bólu. Miejmy nadzieję, że nie jest to poważny uraz, bo przecież nie mamy wielkiego pola manewru, jeśli chodzi o napastników.
0: Robert Lewandowski na ławce.
1: 38-letni zawodnik, który dopiero co przyjechał ze Stanów Zjednoczonych, odbył bardzo długą podróż, w związku z tym dajmy chłopu może spokój na razie. Do tego Karol Świderski, no i to wszystko i właściwie tyle, jeśli chodzi o napastników w tej kadrze, więc trzeba huchać, dmuchać i trzymać kciuki za zdrowie Mateusza Żukowskiego.
0: A można tego Karola Czubaka było powołać na wszelki wypadek jednak. A teraz już Szwedzi ustawiają sobie piłkę, konkretnie bramkarz Viktor Johansson. W okolicach 16 metra rozpoczął akcję do Lindelofa i zawodnik, który rozegrał już ponad 80 spotkań w narodowych barwach, zaraz będzie pod 90 mecz leciał zawodnik Aston Villa, który ma przecież też występy w Manchester United na swoim koncie. Jest taką ostoją szwedzkiej obrony. Mateusz Żukowski już opatrzony przez doktora Jacka Jaroszewskiego. Na Szwedzi wyprowadzają znowu groźną akcję. Walemark na prawą nogę strzela. Bułka broni jakoś szczęśliwie. Wystawiają Szwedzi. Piłka obok bramki. Tutaj pokombinowali trochę Szwedzi. Zastawiali tutaj możliwość zablokowania tego strzału. Tak bardzo taktycznie tutaj podeszli do rozegrania tej piłki. Szukali pomysłu na strzał, który przeleciał obok bramki. To konkretnie Svensson. No ale też sędzia dopatrzył się tutaj jakiegoś faulu i rzut wolny dla reprezentacji Polski.
1: Uderzony w twarz został Tymoteusz Puchacz i to naprawdę bardzo mocno. Strach było pomyśleć, co tam w jego głowie musi się teraz dziać, czy jakieś gwiazdeczki się pojawiły, ponieważ no wręcz znokautowany został piłkarz reprezentacji Polski. Oczywiście przypadkowo nie było tutaj złych zamiarów Daniela Svenssona, ale Puchacz mocno ucierpiał i sędzia nie wahał się ani chwili. Pokazał żółtą kartkę Svenssonowi i odgwizdał faul i rzut wolny dla polskiej reprezentacji. Słyszą Państwo, ten doping to nasi, to Polacy, polscy kibice właśnie tak wspierają reprezentację Polski, oklaskując tą petardą naszych piłkarzy. No to teraz może z akcją pójdą oskrzydleni biało-czerwoni. Biegnie Przemysław Wiśniewski, po prawej stronie ma Kasza, jednak wybrał inny wariant. Zły raczej, ale piłka ostatecznie trafia na lewe skrzydło. Tam jest Tymoteusz Puchacz, który już się po tym uderzeniu otrząsnął, a zatem to nie był knockout, a raczej knockdown. Teraz zagranie na lewe skrzydło do Piotra Zielińskiego, kapitana reprezentacji Polski. Czaruje, drybluje, markuje te podania. W końcu podał do Zalewskiego. Świetne odegranie. Zieliński w polu karnym, ale odebrali mu piłkę Szwedzi, którzy jednak nie mogą jej wybić. Ostatecznie ta spokojnym tempem wędruje pod nogi bramkarza Viktora Johanssona. No i znów możemy pochwalić za decyzję, bo te podania były niezłe. Znów udało się w pole karne wejść, ale brakuje kropki nad i. Brakuje wykończenia w reprezentacji Polski.
0: No tego brakowało też w meczu z Bośnią i Hercegowiną. Ale pierwsza połowa była też okraszona mnóstwem niedokładności. mówił Jan Urban.

0: Odpowiadając na nasze pytanie, co wydarzyło się w tej pierwszej połowie, że została już odpowiednio przemyślana, przeanalizowana i wnioski będą wyciągnięte. Rzeczywiście troszkę tych wniosków jest, teraz przejmujemy piłkę. Na moment jednak tylko przejął Nowak, bo natychmiast tutaj podbiegł szwedzki pomocnik Zeneli, odebrał piłkę i już posłał akcję na lewą stronę. Tam zapędził się Jokeres, który troszkę cofnął się, zrobił kilka kroków z piłką. Wycofanie teraz do Starfelta. Ten przed siebie do strzelca gola Nygrena. Wolno Szwedzi na połowie Polaków, ale podchodzimy coraz wyżej, nie pozwalając im na rozgrywanie piłki, na to, żeby przenosili się pod nasze pole karne. Pod tym kątem też to źle nie wygląda. Szkoda tego straconego gola, bo przy remisie naprawdę no troszkę więcej optymizmu byśmy mieli, a tak Szwedzi kontrolują sytuację. No i niestety, tak jak mówiliśmy, no w tych meczach z Polską oni po prostu umieją grać, ustawiać się, rozgrywać. Teraz po prawej stronie Szwedzi niedokładnie Puchacz przejmuje. Kiwior nie poszedł za akcją, bo myślał, żeby tutaj już asekurować, a Walemark jest po prawej stronie i znowu ten Lechita dostaje dzisiaj kolejną szansę w reprezentacji. Tym razem źle dośrodkował i Szwedzi będą musieli konstruować akcję od początku.
1: Udane mistrzostwa świata w wykonaniu naszych rywali. Zaczęli przecież od zwycięstwa 5-1 nad Tunezją. Wyobrażają Państwo sobie, co by było u nas w kraju, gdybyśmy my 5-1 zaczęli mundial. No to by było coś pięknego. Wyszli z grupy, teraz atakują na polską bramkę i znowu jest szansa. Jęk zawodu tym razem na stadionie w Solnie, bo to był niecelny strzał głową bez Forta Zeneliego, który odnalazł się w polu karnym. Prawie, że wykorzystał tę szansę, ale ostatecznie posłał piłkę obok słupka bramki Marcina Bułki. Ale wracając do mundialu w wykonaniu Szwedów, 5-1 z Tunezją, a później 1-5 z Holandią, więc się to wszystko wyrównało. I w trzeciej kolejce niezłe spotkanie z Japonią, zremisowane 1-1 i to pozwoliło Szwedom wyjść z grupy, natomiast trafili na Francuzów, a jak się trafia na Francuzów po wyjściu z grupy, to sami przekonaliśmy się o tym dobitnie, że nie ma szans, bo Francuzi muszą i tak wejść do strefy medalowej, więc poradzili sobie bardzo łatwo z podopiecznymi trenera Grahama Pottera, wygrali 3-0, no ale i tak. Znów gramy z drużyną, która nie tylko zagrała na mundialu, ale i wyszła na tym mundialu z grupy. Przypomnijmy, piątek, Bośnia i Hercegowina, dziś Szwecja. Polacy atakują, teraz już Maffiu Kasz wbiega w pole karne i będzie tylko rzut rożny dla reprezentacji Polski. Czy jednak od bramki rozpocznie Viktor Johansson? Okazuje się, że tak, że ostatni piłkę dotykał polski reprezentant, a zatem kolejna akcja spaliła na niczym.
0: Obiecująco wyglądała ta akcja, ale pechowo piłka odbiła się jeszcze od Polaka. Graham Potter prowadzi drużynę niespełna rok, przyszedł ratować eliminację. Eliminację uratował przez wygrane właśnie baraże, ale co ciekawe, jego bilans też nie jest jakiś taki powalający i rzucający na kolana. 4 zwycięstwa, 3 remisy, 4 porażki tego angielskiego trenera, który swego czasu przymierzany był do Legii Warszawa. Do tego zatrudnienia ostatecznie nie doszło, niewiele brakowało. No a teraz Szwedzi ruszyli z kolejną akcją pod nasze pole karne. Wiśniewski dobrze ustawiony, nie pozwolił na rozegranie piłki. Kasz musi się cofnąć, mocno atakowany, podał do Bułki, Bułka przed siebie. Udało się tę piłkę cały czas przytrzymać i nie pozwolić Szwedom na rozgrywanie jej przed naszym polem karnym, bo robiło się naprawdę niebezpiecznie, ale Szwedzi jeszcze raz po skrzydle próbują nasze pole karne pobiec i teraz w końcu piłka zabrana przez Polaków na lewą stronę do Puchacza. Przewrócił się Puchacz, ale klatką piersiową piłkę zgrał. Wydawało się, że to był gwizdek arbitra. Uważają Szwedzi, że było zagranie ręką. No tutaj wszyscy się zerwali z miejsc, ale też nic takiego się tutaj nie wydarzyło. To nie było pole karne. Szwedzi tu protestują, jakby jeden z zawodników co najmniej był jakoś brutalnie faulowany. No jeden z piłkarzy tam podnosi się pod polem karnym. Może o te protesty też chodzi, o to, co tam zdarzyło się wcześniej. Natomiast nerwowi Szwedzi tutaj o każdy centymetr boiska, o każde zagranie, każdą piłkę walczą, no nie chcą odpuścić zupełnie.
1: Mieli pretensje członkowie sztabu szkoleniowego reprezentacji Szwecji do arbitra technicznego tego spotkania, że nie został odgwizdany faul na Gabrielu Gudmundsonie, a później jeszcze mieli pretensje, że skoro już nie ma nawet faulu, to Gudmundson leży na murawie, w związku z tym trzeba akcję przerwać. No to w końcu się udało, Gudmundson jest opatrywany na murawie, a my spoglądamy do góry.

0: bo tutaj są takie gigantyczne telebimy, pewnie wielkości bardzo drogiej warszawskiej kawalerki i na tych telebimach oglądamy sobie to trafienie. Negrena głową skierował piłkę do bramki, bez żadnych szans był Marcin Bułka, bez względu na to, jakim refleksem, jakimi pięknymi Robinsonadami nie popisywałby się, bramkarz nie był w stanie tego obronić.
1: I Kuba Kiwior tutaj ocenialiśmy trochę spóźniony, ale też w tej powtórce widzieliśmy, że Wiktor Nowak mógł trochę głowę wyżej wystawić, coś zrobić, żeby ta piłka tak nie spadała. Też nie zareagował kompletnie, wręcz się schylił w tej sytuacji. No ale tak to jest z tymi górnymi piłkami. Czasem ktoś ich nie sięgnie, nie da się nie popełnić błędu, a Szwedzi to po prostu wykorzystali. Zieliński, Polacy na połowie rywala. Wymienił króciutko podanie tutaj z Nikolą Zalewskim, a teraz rozrzucił piłkę do lewej strony do Puchacza, ten do Kiwiora, Kiwior do Nowaka, Nowak prawa noga, dośrodkowanie, piłka w szesnastkę zagrana, taka prosto padła, ale nie udało się stworzyć sytuacji bramkowej. Może teraz Kiwior do Puchacza, Polacy coraz bliżej pola karnego Szwedów, Zieliński delikatnie, technicznie, mięciutko, biało-czerwoni i nie opanował piłki Sebastian Szymański, zatem wciąż przegrywamy 0-1, 28 minuta spotkania.
0: A piłka już w rękach bramkarza szwedzkiej reprezentacji Wiktora Johanssona. Szwedzcy kibice się bawią, polscy tak jakby zamilkli, zgaszeni przez to, że Szwedzi gola strzelili, a polscy piłkarze, mimo że próbują i te decyzje mają nawet interesujące, nawet ciekawe, nawet pomysłowe, no to jednak wciąż drogi do bramki Johanssona odnaleźć nie mogą. Walka o piłkę w powietrzu, teraz Kiwior wygrywa pojedynek główkowy, ale co z tego, skoro piłka znów leci do Negrena i znowu przedzierają się prawym skrzydłem nasi rywale. Jokeres walczy jeszcze, Wollemark, no teraz bardzo mądra decyzja, opanowany ze stoickim spokojem i doświadczeniem zawodnik FC Porto Jakub Kiwior dał radę piłkę przechwycić i opanować i rozpocząć akcję reprezentacji Polski. Zagrał na prawe skrzydło Każdo Wiśniewskiego. Teraz w okolicach koła środkowego boiska Piotr Zieliński w swoim stylu zrobił kółeczko, rozejrzał się, zagrał do Kiwiora, Kiwior do Puchacza. Puchacz przed sobą nie ma już nikogo, więc musiał odgrywać do środka. Zalewski w pole karne, trochę bez pomysłu, trochę bez sensu. Na szczęście piłka wędruje z powrotem pod nogami Przemysława Wiśniewskiego. I znów Zieliński, kapitan reprezentacji Polski, biegnie sobie powolutku z tą piłką. Odegrał do Kiwiora, Kiwior składa się do strzału, zagrał na lewe skrzydło. Tam jest Puchacz, lewa noga, dośrodkowanie w pole karne. Szansa dla biało-czerwonych, nie ma jeszcze strzału, teraz Nowak jeszcze walczy o piłkę w powietrzu, jeszcze ją Zalewski złapał, teraz jeszcze Wiśniewski za pola karnego, ależ to była dobra próba, to była naprawdę świetna próba obrońcy reprezentacji Polski, szkoda tylko, że znów niecelna.
1: Potrafi tutaj kapitalnie strzelić zawodnik reprezentacji Polski, to ostatecznie tak, Wiśniewski huknął bardzo, bardzo mocno, ale przeleciała piłka 2,5 metra od słupka szwedzkiej bramki. Z Nigerią uwierzył w to, że potrafi zrobić coś ciekawego i fantastyczny to był strzał, który wpadł do nigeryjskiej siatki. A teraz bardziej się odważa, jest zawodnikiem, który ma tutaj mniej kompleksów i stać go rzeczywiście na wiele. No, ta celność jest potrzebna. I sytuację. Cały czas tego potrzebuje nasza reprezentacja. No, zgubiliśmy piłkę. Był tam Zieliński, był Żukowski. Jest też Nikola Zalewski wracający i wywierający presję na rywala. Pokazał się tutaj w środku Bergwall. Cały czas opanowuje Szwed świetnie piłkę. Graham Potter teraz podniósł się ze swojego miejsca. Sugeruje ręką, gdzie powinni się przenieść jego zawodnicy i jak rozegrać piłkę. Ma coś do powiedzenia, ale no trudno uwierzyć, żeby ktokolwiek go tutaj usłyszał w tym tumulcie na truskawkowej arenie. Szwedzi teraz się troszeczkę gubią, ale ostatecznie opanowali piłkę. Stadion wybudowany w 2012 roku, przez kilka lat funkcjonował jako arena przyjaźni, Friends Arena, no i przemianowany na tą truskawkową 2 lata temu. No a wcześniej to tutaj stał stadion, na którym kilka porażek zanotowała też nasza reprezentacja, taką pamiętną na przykład w 2003 roku, kiedy straciliśmy szansę na Euro i było tych szans jeszcze kilka w 99. A teraz Nikola Zalewski na lewo do Puchacza, Puchacz! No i dośrodkowanie na 5 metr, wybijają świetnie Szwedzi, wyrósł tam z podziemi jeden z zawodników wybijając piłkę. Przegraliśmy też

0: ze Szwedami, pamiętne eliminacje Mistrzostw Świata Italia 90. I to, co nam się chyba dobrze kojarzy, to tylko chyba Mundial 74, obroniony rzut karny Tomaszewskiego, który wybronił strzał Tapera. No i to by było na tyle. I ten Michniewicz i wygrany baraż.
1: Taper jak saper, myli się tylko raz i wtedy się pomylił. Tymczasem Szymański do Wiktora Nowaka, ten w pole karne, ale za mocna to była próba tego podania do Matthew Casha, który już się rozpędzał i przepraszany jest teraz przez Nowaka, który no, niedawno zadebiutował w Lidze Mistrzów, więc to wielkie dni w karierze tego chłopaka, który w piątek rozegrał pierwsze spotkanie w biało-czerwonych barwach. Żukowski naciska bramkarza. I czy uda się tę piłkę przejąć? Tak, ta sztuka się udała, więc czasami warto jest stosować pressing. Polacy atakują, odegranie do Nowaka, Nowak w polu karnym, Nowak, lewa noga, zablokowany zawodnik Slavii Praga. Jeszcze nie koniec, bo podszedł bardzo wysoko Jakub Kiwior, odegrał na lewą stronę. Tam jest Puchacz, Puchacz do Zielińskiego. Zieliński bardzo aktywny, dzisiaj jest zawodnik Interu Mediolan. I teraz zagrał do Zalewskiego, Puchacz do Zielińskiego, Zieliński w polu karnym. Tylko trącił piłkę prawą nogą, ale nic z tego, boczna siatka i wciąż 0-1 przegrywa reprezentacja Polski. To już 33. minuta spotkania, a my cały czas czekamy na tego pierwszego gola podopiecznych trenera Jana Urbana.
0: Ten biało-czerwony sektor teraz spokojniejszy. Już te serpentyny na szczęście więcej nie leciały na boisko. A biało-czerwoni śpiewają, kibicują. Natomiast teraz akcja na boisku. Żukowski był bliski przejęcia piłki, jest Zieliński. Nie opanował piłki, nie opanował też Kiwior i wychodzą rywale z kontrą, groźnie Nygren. O, piłka zagrana na lewą stronę i wycofanie do Lindelofa. No, Szwedzi też mają swoje problemy, też potrafią się poślizgnąć, zgubić piłkę. Trzeba wykorzystać też każdy taki moment, żeby tutaj Szwedom pokazać, że mamy ten charakter. I teraz to zrobił kapitalnie Nowak. Podał do Żukowskiego. Ten jest przed polem karnym. Zwrotna piłka do Nowaka. Obiega to wszystko Nikola Zalewski. Jest też Puchacz. Ta jego blond czupryna. No a teraz Zieliński strzela zza pola karnego. Ładna to była kombinacja. Jeszcze powalczyliśmy o piłkę. Faulu nie było. Szymański jednak piłkę zgubił i Jokeresz wychodzi z kontrą.
1: A na szczęście ta kontra przerwana przez Przemysława Wiśniewskiego. No może trochę dziwić obecność tego piłkarza w wyjściowym składzie reprezentacji Polski, bo przecież młody Potulski, który na co dzień gra w Mainz, naprawdę miał niezłe spotkania z tych trzech w reprezentacji Polski. Wydawało się, że coś zaczynamy z tym Potulskim, może i z Bednarkiem, z Kiwiorem budować. No ale nic bardziej mylnego. Okazuje się, że dziś na Przemysława Wiśniewskiego postawił selekcjoner Jan
0: miał
1: Urban.
0: Testować, to testuje.
1: Ale testuje. Tak mówił przed pierwszym spotkaniem, że Liga Narodów to jest oczywiście, to są rozgrywki, w których trzeba punktować, w których trzeba awansować do elity, zwiększać tym samym szanse na awans do Mistrzostw Europy, ale też próbować nowych rozwiązań. Fantastyczny przerzut Szwedów. Teraz Walemark zatrzymany przez Tymoteusza Puchacza. Piłkę zbiera jeszcze Svensson. Zagrał do Walemarka. Walemark już w polu karnym, ale podniesiona chorągiewka sędziego, bo tam był ostry faul. Potraktowany bardzo mocno Svensson przez Zalewskiego. Czy to się skończy żółtą kartką dla polskiego piłkarza? Tak, żółta kartka dla Nikoli Zalewskiego i zasłużona jak najbardziej. No i Svensson dostał za swoje, bo to jest ten sam zawodnik, który wymierzył cios w twarz naszego Tymoteusza Puchacza. No to teraz odpłacił mu się Zalewski pięknym za nadobne, ale rzut wolny będzie dla reprezentacji Szwecji. To nie my, a nasi rywale będą mieli kolejną szansę na to, by zdobyć drugą bramkę. No z tego być może już byśmy się nie podnieśli. To już by był cios dla reprezentacji Polski. Tak się cieszyliśmy z tego, że przynajmniej to czyste konto zachowane w meczu z Bośniakami w piątek na Stadionie Narodowym w Warszawie. No może z przekąsem użyłem słowa cieszyliśmy się, tak? Ale jak wspominaliśmy, musimy cieszyć się z małych rzeczy, bo jednak reprezentacja Polski to jest drużyna, która przynosi nam więcej smutków, więcej zmartwień niż radości i euforii. A może to dziś się zmieni, choć na razie światełka w tunelu raczej nie widać. Gwizdek sędziego Rochasa i Svensson. Svensson, lewa noga, piłka zagrana w pole karne i Bułka łapie. Bardzo odpowiedzialna, ważna decyzja naszego bramkarza.
0: I znowu ładne techniczne zagranie. Oczywiście nie miał problemów nasz bramkarz, ale ta długa piłka w wykonaniu Szwedów no jest wyćwiczona. Oni wiedzą doskonale, jak zagrywać. Myślę, że w naszej reprezentacji mielibyśmy coś przeszczepić z tego, co grają Szwedzi. To właśnie takie długie, dokładne piłki. Teraz faulowany Nikola Zalewski robi się momentami

0: Coraz ostrzej tutaj na stadionie w Solnie. Polacy już szybko wykonali rzut wolny. Wiśniewski zagrał do Szymańskiego. Wszystko dzieje się 40 metrów od szwedzkiej bramki, ale podchodzimy coraz aktywniej. Zieliński przepuścił piłkę troszkę przypadkowo, a tutaj Jokeres ruszał. Świetnie wrócił Wiśniewski, może po to gra on właśnie, a nie Potulski, bo no to są te warunki fizyczne do pilnowania Jokeresa, chociaż w marcu mu się nie udało w trudnej sytuacji. A teraz ruszamy, Puchacz. Dośrodkowanie w pole karne, kto zamknie akcję, szansa i nie ma gola, jeszcze dobijmy tę piłkę w końcu, nie dał rady Szymański, w dużym zamieszaniu, Szwedzi wybijają, my jeszcze przy piłce, jeszcze Tymoteusz Puchacz, Polacy nie tracą nadziei, że jeszcze ta akcja może skończyć się golem, było duże zamieszanie, strzały przyblokowane, wyłożenie już piłki naprawdę bardzo dobre i niezakończone to wszystko możliwością oddania strzału. Wciąż tego brakuje. Koronkowa akcja Polaków trwa. Wolno rozgrywamy. Zieliński, Zalewski zrobił teraz taki obrót i podał piłkę w pole karne. Wyleciał do niej Wiktor Johansson i złapał jako pierwszy.
1: I oklaski otrzymał Zalewski za to podanie od Mateusza Żukowskiego, bo naprawdę niewiele zabrakło, a napastnik Magdeburga skierowałby sprytnie piłkę do bramki, ale to co najważniejsze w tej akcji to ten strzał, bardzo mocny strzał Matthew Casha, on przecież przyzwyczaił nas do tego, że ma to kopyto nieprawdopodobne w nodze i teraz już Matthew Cash ponownie ma po lewej stronie Zalewskiego, ma Zielińskiego, wybrał Zielińskiego, Zieliński do Zalewskiego, z lewej strony obiega Puchacz, do niego zagranie, Puchacz, lewa noga do środka. Czy będzie strzał? Jest strzał głową, ale za lekko Mateusz Żukowski zrobił za mało, by pokonać tym strzałem Wiktora Johanssona. No szkoda, szkoda, bo miał naprawdę dużo miejsca i widać, jak jest rozczarowany swoją postawą teraz tym, co zrobił w polu karnym ten 24-letni zawodnik. Miał właściwie tyle miejsca i tyle czasu, że mógł sobie piłkę przyjąć i spróbować oddać precyzyjny strzał na bramkę Johanssona. Jeszcze idą z tym atakiem polscy piłkarze. To jest dobry czas naszej reprezentacji. Zalewski nie ma strzału, odegrał na prawą stronę. Kasz, świetne rozegranie z Żukowskim. Jest teraz Nowak, ależ petarda i obok słupka. No jak zaczarowana ta bramka. Bramka Wiktora Johanssona, nic tam wpaść nie może, a robią co mogą nasi piłkarze.
0: Mieliśmy takie małe życzenia już od meczu z Bośnią. Podawajmy dokładniej, no to zaczęliśmy podawać dokładnie. Stwórzmy sytuację, to zaczęliśmy sytuację stwarzać. Oddawajmy strzały, są strzały, to teraz mamy jeszcze jedno życzenie, żeby jakiś wpadł w końcu do tej szwedzkiej siatki, bo tymi małymi kroczkami zmierzamy w końcu do celu. No wczoraj Jana Urbana zapytałem, dokąd my właśnie zmierzamy, to powiedział, że troszkę to takie pompatyczne pytanie, ale tak naprawdę no, można się zastanawiać, dokąd my zmierzamy, bo od kilku meczów reprezentacja nie pokazuje wyraźnego kierunku i nie pokazuje, jak chce grać w piłkę, ale mówił Jan Urban, że chcemy trafić w ten prostokąt, w tą bramkę, która tutaj ma na długości prawie 7 metrów, no i próbujemy to robić, no ale cały czas nie możemy się wstrzelić w bramkę. 90 minut bez gola z Bośnią, 45 za chwilę będzie, na razie 40 w Solnie, przegrywamy ze Szwecją 0-1.
1: Kwo vadis, Janie Urbanie, dokąd zmierza ta reprezentacja, aby się nie okazało, że na trzeci poziom Ligi Narodów, bo to już by było otchłanie europejskiego futbolu i moglibyśmy pomarzyć być może o tym, żeby zagrać na wielkich turniejach, bo zmienia się cały czas ten system kwalifikacji i Liga Narodów teraz ma naprawdę duże znaczenie, jeśli chodzi o kwalifikacje do Mistrzostw Europy. W związku z tym, no to nie jest tak, że my automatycznie te awanse wywalczamy, w związku z tym jest to niezwykle ważne. Puchacz do Zalewskiego, ten na wysokości pola karnego oddaje piłkę Puchaczowi. To są koledzy z reprezentacji Polski do lat 20, którzy grali na Mistrzostwach Świata pod wodzą nieżyjącego już trenera Jacka Magiery. Teraz zagranie w pole karne do Sebastiana Szymańskiego. Tu inny podopieczny Jacka Magiery, przecież z Legii Warszawa. Teraz Puchacz do Zielińskiego, Zieliński do Kiwiora. Kiwior do Bednarka, Bednarek do Zielińskiego. I tak grają w trójkącie, w czworokącie polscy piłkarze. Zieliński tę piłkę rozprowadza, ale na razie zrobił kółeczko. Podał do najbliżej ustawionego Jakuba Kiwiora. Kiwior do Bednarka, Bednarek do Wiśniewskiego. Szanujemy bardzo piłkę, nie chcemy jej stracić, a to dobrze. Świetne zagranie na prawe skrzydło do Matthew Casha. Ten powalony na murawę w polu karnym, ale spokojnie, nie ma mowy o jedenastce. Też tylko zgodził się z decyzją arbitra Matthew Casha. Nie domagał się tego faulu, a zatem już przy piłce nasi rywale.
0: 4.

0: minuty do końca pierwszej połowy na stadionie w Solnie. Szwedzi rozpoczynają od własnej bramki. Johansson, piłka trafia teraz do Berchwala. Ten w środku boiska zszedł pomóc obrońcom. Charakterystyczne, długie włosy, taka czupryna tego piłkarza reprezentacji Szwecji. Prowadzi piłkę pomarańczowe korki i teraz tym korkiem zagrał przed siebie. Już szybka wymiana Zeneli. Na lewą stronę było podanie do Gudmundsona, ten znowu do środka, gdzie był Berchwala. Piłka przerzucona już na prawą stronę. Tam jest Starfelt. Niedokładnie, ale nie przejęliśmy piłki. Szwedzi teraz jak po sznureczku i faul. Chyba nie, jednak sędzia pokazuje, że mimo, że był popchnięty w plecy Nygren, gwizdka nie użyje i tutaj rzutu wolnego dla Szwedów nie odgwiżdę, że więcej było tutaj aktorstwa niż rzeczywistego faulu. A zatem na 3 minuty przed końcem pierwszej połowy przegrywamy wciąż 0-1.
1: Ale dlaczego nie mogliśmy pójść z kontratakiem? No mieliśmy naprawdę wymarzoną sytuację. Szwedzi domagali się faulu, byli czymś zajęci. Jeden z nich leżał na murawie i można było popędzić z akcją. No to może teraz Zieliński do Żukowskiego, Żukowski do Zalewskiego, przewracany Żukowski. Podnoś się i już biegnij w to pole karne. Nie domagaj się faulu, bo ta akcja straci na tym tempie. Zagranie na lewe skrzydło od do Puchacza. Puchacz do Kiwiora. Żukowski wraca w pole karne reprezentacji Szwecji zgodnie z naszym życzeniem. Kiwior do Bednarek. Bednarek na prawą stronę, Kasz do Wiśniewskiego. No na razie ta akcja nie ma jakiegoś wielkiego tempa. Chcielibyśmy coś więcej jeszcze zobaczyć w wykonaniu naszych piłkarzy. No to może teraz Zieliński, Zalewski, Zalewski, lewa noga, strzał. Jest teraz szansa, gol! Gol, gol, gol, gol, gol! Ależ radość pod Sztokholmem, ależ niesamowita euforia Sebastiana Szymańskiego. To on skierował piłkę do bramki Wiktora Johanssona. Cierpliwy to i kamień ugotuje i mamy gola.
0: I to jest właśnie ten odgłos ze stadionu. To nasi kibice tutaj się cieszą. Nie poleciała z głośników wcale muzyka, tak jak przy golu dla Szwedów, ale to zrozumiałe. Było podanie na lewą stronę, dośrodkowanie w pole karne, strzał w słupek, ta piłka od słupka się odbiła i wydawało się, że ktoś mógł jej tam jeszcze dotknąć, ale ostatecznie już po prostu od tego słupka wpadła do siatki, leciała w stronę drugiego słupka, ale tutaj do tej drugiej części bramki w boczną siatkę od wewnętrznej strony wpadła i mamy gola na 1-1 dla reprezentacji Polski. 2 minuty do zakończenia pierwszej połowy.
1: Bardzo głośno pani speakerka prosi, by nie rzucać przedmiotów na murawę tego stadionu, ale polscy kibice w takiej euforii, że mogą sobie naprawdę pozwolić na wiele. No jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni, bo co jak co, ale w tym meczu ten gol nam się naprawdę należał. Wiele świetnych akcji, mnóstwo strzałów na bramkę Johanssona, który bronił jak zaczarowany przecież. Też sporo niecelności, aż w końcu skierowana piłka do bramki i mamy gola. Jeszcze jeden teraz z polskiego sektora dobiega, domagają się kibice biało-czerwonych, żeby podopieczni trenera Jana Urbana poszli za ciosem. Ta pierwsza połowa spotkania za chwilę dobiegnie końca, jeszcze pół minuty podstawowego czasu gry, ale ważne, że już nie przegrywamy, ważne, że mamy tego gola, przecież ostatni gol to padł w meczu z Nigerią w czerwcu, w związku z tym czekaliśmy długo z Bośnią i Hercegowiną.
0: 134 minuty.
1: No właśnie, no to ile można? I już dosyć. Tymczasem Szwedzi, teraz z odpowiedzią Wollemark, ależ było blisko. Ni to strzał, ni to dośrodkowanie. Na szczęście piłka do bramki nie wpadła.
0: I Jan Urban pokazuje na palcach coś swoim zawodnikom. No nie jest zadowolony, bo nawet jak wyrównaliśmy tutaj w Solnie poprzednio w marcu, to też szybko gola straciliśmy i musimy zachować tę koncentrację. 3 minuty dłużej pogramy w tej pierwszej połowie. Ten podstawowy czas pierwszej połowy już upłynął. Na razie wszystko idzie jak w zegarku. No i jeszcze zobaczymy, jak wykorzystamy te dodatkowych 180 sekund na Strawberry Arena. Polacy przy piłce, wyprowadzał ją Jan Bednarek, podał do Kiwiora, Zalewski przepuścił, ale za plecami miał tutaj Ajariego, a nie żadnego z kolegów. Wollemark, prawa strona boiska, troszkę osłabły te jego huraganowe rajdy tą flanką. Szwedzi przechodzą więc na rozegranie piłki przed polem karnym i też znowu takie króciutkie podania.

0: Znowu Walemark dośrodkowuje piłkę, wybijamy ją i może pójdziemy z jeszcze jedną kontrą. Nikola Zalewski przewracany, objęty w pół, przewrócił go tutaj wracający Lukas Berchwal. Zdecydowanie za mocno, nadmierna siła, rzut wolny dla Polaków i już jedna z ostatnich akcji w pierwszej części spotkania. Może właśnie pójść za ciosem, ale Szwedzi też zdają sobie sprawę, że tutaj nie chcą stracić głowy. To pokazali też w meczu barażowym, kiedy my się miotaliśmy, denerwowaliśmy, szybko rozgrywaliśmy piłkę. Oni podchodzili, ustawiali ją i wykonywali wszystko jak na treningu i tym też Szwedzi ten mecz barażowy z nami wygrali. A teraz Tymoteusz Puchacz, przed nim Nikola Zalewski, jest Żukowski, ale wolno, wolno rozgrywamy piłkę i też już się chyba na mnie spieszy i też chyba zawodnikom Jana Urbana marzy się końcowy gwizdek w tej pierwszej części spotkania.
1: Zieliński do Zalewskiego. Tak przecież zaczęła się ta akcja bramkowa polskiej reprezentacji. Po lewej stronie był Tymoteusz Puchacz. Rozczarowany, że tego pytania nie dostał. Teraz Zieliński w okolice pola karnego. Strącił piłkę głową Żukowski w stronę Wiktora Nowaka, ale to jest strata polskich piłkarzy. Udało się piłkę na szczęście odzyskać. Spokojnie przyjął na klatkę piersiową nasz kapitan Piotr Zieliński. Teraz Szymański zagrał do przodu. Piłka przejęta przez Svenssona. I ponownie Polacy. Jakub Kiwior, rozłożone ręce Jana Urbana, zdenerwowany nasz selekcjoner, bardzo ciepło ubrany, biorąc pod uwagę, jak tutaj dzisiaj przyjemnie jest pod Sztokholmem.
0: No my też ciepłe kurtki, ale na krzesełku zostawiliśmy.
1: Pytanie po co te ciepłe kurtki? Tymczasem Szymański. Szymański do Żukowskiego czy nie? Odegrał na prawą stronę, tam jest Matthew Cash. Cash, czy uda się jeszcze stworzyć jedną akcję? Podanie w pole karne, ale ta piłka straciła na sile, bo to podanie straciło na sile, bo odbiło się od nogi jednego ze Szwedów i prosto w ręce Wiktora Johanssona wpadła piłka. Czekamy na końcowy gwizdek w tej pierwszej połowie spotkania Javiera, Arbeloa i Rojasa, ale na przerwę będziemy schodzić, myślę, w bardzo dobrych nastrojach.
0: Już wybita piłka przez Johanssona. Mamy ten gwizdek hiszpańskiego sędziego i kończymy pierwsze 45 minut z nadzieją. Remisujemy jak na razie ze Szwecją 1-1.
2: Tomasz Kowalczyk i Filip Jastrzębski. To była pierwsza połowa tego meczu Ligi Narodów. Szwecja-Polska. Na razie remis. Czekamy na to, co wydarzy się w drugiej połowie. Wracamy za kilkanaście minut.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: na pół.
1: Jest 21:37, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Anna Kowalczyk. Rosyjski atak na zachodnią Ukrainę był trzeci alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Były szef CBA usłyszał zarzuty, chodzi o dwa lokale konspiracyjne służby. Rządowy samolot leci na Filipiny po Piotra Moczulskiego, ruszyła akcja ratunkowa. Niespokojny wieczór na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. W związku z atakiem na Ukrainę mieszkańcy dostali trzy alerty RCB informujące o poderwaniu polskiego lotnictwa. Trzeci został wysłany przed 21 i już został odwołany. Po dwóch poprzednich dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych informowało, że nasza przestrzeń powietrzna nie została naruszona i że rosyjski odrzutowy dron uderzył w cel po stronie ukraińskiej w odległości około 2 kilometrów od przejścia granicznego w Dorohusku. Był huk i widać było czarny dym. Mówi wójt Dorohuska Wojciech Sawa, dodaje, że mieszkańcy są w coraz większym strachu.
2: Po tym, co się stało dzisiaj, to na pewno, tym bardziej, że ten wybuch był już kilometr od rzeki Bug przy starym terminalu na Ukrainie. Także myślę, że ten tak blisko to jeszcze dron nie wylądował. Było słychać wybuch i było widać taki czarny dym na stronie ukraińskiej. Po tych wybuchach zawyły syreny tutaj w Dorohusku i syreny były słyszalne, tak samo jak wybuch i ten czarny dym.
1: Na czas rosyjskiego ataku na zachodnią Ukrainę przejścia graniczne w Dorohusku i w Zosinie zostały zamknięte. Zarządzono też ewakuację obu placówek. Rzecznik Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej major Dariusz Sienicki mówi, że wszystko odbyło się sprawnie.
3: Całość tej operacji trwała trochę więcej niż pół godziny. Podczas zarządzonej ewakuacji wykorzystano również miejsca schronienia, w których mogli się schować zarówno funkcjonariusze, jak i personel i podróżni przebywający na terenie drogowych przejść granicznych. Aktualnie sprawy odbywają się normalnie na wszystkich drogowych przejściach granicznych w województwie lubelskim.
1: Ruch na granicę wrócił już do normy. Służby podają, że alert nie wpłynął na wydłużenie kolejek. Były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego z zarzutami. Chodzi o wykorzystywanie w latach 2020-2023 dwóch lokali konspiracyjnych do celów innych niż służbowe. Andrzej Stróżny opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym zaprzecza postawionym zarzutom. Zapewnia, że nie tylko nie naraził CBA na jakikolwiek uszczerbek, ale doprowadził do wymiernych i znacznych oszczędności dla budżetu państwa. Prokuratura informuje, że podejrzany nie przyznał się do winy. Podaje też, że w sprawie przesłuchano już około 40 byłych i obecnych funkcjonariuszy CBA. Komentując ten komunikat, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek napisał: rozliczymy każde nadużycie bez żadnej taryfy ulgowej. Rządowy samolot w drodze na Filipiny po ciężko chorego Piotra Moczulskiego. 42-latek ponad 2 lata temu po wypadku trafił tam do szpitala. Z powodu ciężkiego stanu nie może być przewieziony do kraju zwykłym samolotem, stąd decyzja o wysłaniu specjalistycznej maszyny. Starania o powrót Piotra Moczulskiego do domu trwały od czerwca. W sprawę zaangażował się również Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, do którego pan Piotr trafi po powrocie do kraju. Mówi rzeczniczka prezydenta Białegostoku Urszula Boublej.
4: W momencie, w którym samolot wylątuje w Warszawie, będzie już czekała karetka wysłana przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku. Karetka przywiezie pana Piotra do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego na Szpitalny Oddział Ratunkowy. No i tam lekarze zdecydują o tym, w jaki sposób będą postępować, tak, jakiej opieki będzie wymagał pan Piotr.
1: Specjalny samolot Ministerstwa Obrony ma wylądować na Filipinach około 3 w nocy.

0: są aktualności jedynki.
1: W akademikach coraz większy ruch. Wracają studenci. Pokoje zajmują też ci, którzy dopiero rozpoczynają studia. Dom studencki Politechniki Morskiej w Szczecinie odwiedziła Aneta Łuczkowska.
2: Jest na pewno ekscytacja, jest też stres. No, studia są trudne. No, mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej.
3: Dużo już się studentów zameldowało?
4: Na razie nie. Na razie tylko pierwszoroczniaki.
3: I kto się trafił w pokoju?
4: Mam trójeczkę, ale na razie w porządku.
3: Dużo rzeczy z panem przyjechało?
5: Kilka toreb, wiadomo, wszystko co potrzebne. Parę rzeczy od mamy zabrane.
3: A czy słoiki mama już zrobiła?
6: Obiadki kupujemy.
3: Nie będzie tutaj przysmaków z domu woził?
6: Nie, tam jak wróci do domu na weekend, to pewnie jakieś pierogi na kolację dostanie, ale tak to niech sobie radzi, dorosły jest.
1: Studia rozpoczyna w tym roku ponad 450 tysięcy osób. Ten rekord to efekt reformy oświaty i kumulacji dwóch roczników. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
0: Pogoda.
1: Nad Polską niewiele chmur, jutro wszędzie słonecznie, ale nad ranem na północy kraju pojawią się mgły, ciepło. Na przeważającym obszarze 20-22 stopnie, chłodniej na Podlasiu 17-18 stopni, ciśnienie w Warszawie 1015 hektopaskali.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
7: Espresso, latte, a może z nutą cynamonu, karmelu lub dyni. We wtorkowej audycji porozmawiamy przy kawie o kawie. Poszukamy przepisu na tę najlepszą. Dowiemy się, jak działa na nasz organizm. Zapytamy, czy filiżanka kawy to coś więcej niż pachnący napój. Sposób na pobudzenie, chwila dla siebie, a może pretekst do spotkania.
8: Cztery pory roku. Zapraszam jutro od 9:00. Dagmara Kowalska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
9: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
10: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
9: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
10: Ach, ci panowie z Media Expert.
9: Prawda?
11: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Na zegarze już 48 minut po 21. Przed mikrofonem Rafał Bała w programie Pierwszym Polskiego Radia trwa transmisja meczu Ligi Narodów. To druga kolejka, poziom B. Dziś gramy w Solnie ze Szwecją, a sprawozdawcami tego spotkania są Filip Jastrzębski i Tomasz Kowalczyk.
1: Final countdown, czyli końcowe odliczanie do końca pierwszej, do początku drugiej połowy spotkania. Kibiców w przerwie rozgrzewał niejaki Nick, czyli Łoś. To jest nowa maskotka reprezentacji Szwecji. Heja Sverige, tak się wita ze szwedzkimi kibicami. No zbyt kreatywni akurat Szwedzi nie są, bo przecież Łoś był jedną z trzech maskotek niedawnych Mistrzostw Świata. W związku z tym no, nie wysilili się nasi dzisiejsi rywale, a rozgrzał nas z kolei tuż przed przerwą Sebastian Szymański, który strzelił gola wyrównującego i Polacy remisują pod Sztokholmem ze Szwedami 1-1.
2: O nim nie można na pewno powiedzieć, że jest maskotką reprezentacji Polski. Wręcz przeciwnie, ma bardzo dobre mecze w ostatnim czasie. Gol i asysta z Litwą, dwie asysty w meczu z Albanią barażowym, teraz znowu trafienie. No i tak na przestrzeni roku trochę mu tych liczb wpadło. A teraz już koncentrujemy się na tym, co będzie się działo pod naszym polem karnym. Szwedzi na pewno tutaj wrócą do grania dokładnego, precyzyjnego, do tego, żeby pomysły sprzedawać na boisku, żeby szukać drogi do polskiej bramki i spróbują wrzucić piłkę z autu. Lukas Bergvall, jego czupryna wysoko podskoczyła, on też, piłka wrzucona, wybijamy, przewracał się tutaj Mati Kasz, ale faulu sędzia nie gwizdnął, a chyba ten był ewidentny, no i jakby było groźnie pod naszym polem karnym, to moglibyśmy mieć tutaj pretensje. Dośrodkowanie niecelne, Polacy rozpoczęli i z 5 metra rozpocznie Marcin Bułka. Teraz ręką zagrał do Kiwiora, a Kiwior ręką piłkę przytrzymał i już posłał z powrotem do Bułki. To jest to dobre zastosowanie przepisów przez polskich zawodników, bo gdyby Bułka zagrywał piłkę nogą, a Kiwior dotknął piłkę ręką w takiej sytuacji, to mielibyśmy po prostu rzut karny dla Szwecji, bo już sędziowie nie przymykają oka. Było tego sporo w zeszłym sezonie, ale jeżeli jest zagranie ręką i to można ręką, jeżeli chodzi o obrońcę, tę piłkę sobie spokojnie na tym 5 metrze ustawić, na to zwracano uwagę, że nasi piłkarze, no tutaj jakieś korepetycje z przepisów ostatnio mieli i dobrze te przepisy znają.
1: Polacy przy piłce, ale tylko na chwilę powstrzymany Sebastian Szymański, który wprawił w euforię polskich kibiców w 43 minucie spotkania, a wcześniej już w 8 minucie po golu Nygrena prowadzili Szwedzi. Miejmy nadzieję po raz ostatni w tym spotkaniu, a że jakieś gole padną. Sporo goli, natomiast w drugim spotkaniu naszej grupy w Bukareszcie Rumunia gra z Bośnią i Hercegowiną.

0: I okazuje się, że Bośniacy grać w piłkę w ofensywie umieją jak najbardziej, bo prowadzą 3-1, a Szwedzi nie prowadzą i oby tak zostało, ale mają akcję, więc teraz Gudmundsson szuka możliwości dośrodkowania, udaje mu się ta sztuka, czy będzie strzał? Nie, w ostatniej chwili zdjął właściwie piłkę z nogi rywala. Nikola Zalewski biega teraz presując, naciskając przeciwników. Sebastian Szymański tak jakby napompowany, naładowany tym, co wydarzyło się tuż przed przerwą, no ale to znów Szwedzi. Gudmundsson do Lindelofa, kapitan szwedzkiej reprezentacji, ma wysoko uniesioną głowę i też daje wskazówki swoim kolegom z kadry, gdzie ci mają się ustawiać. No i okazuje się, że te wskazówki niezłe, bo teraz była akcja Szwedów, przejmuje Nowak, ostry wślizg rywala, nie dał się jednak powalić zawodnik reprezentacji Polski. Świetne przyjęcie Sebastiana Szymańskiego i domaga się faulu, i ten faul powinien przecież być odgwizdany przez Javiera Arbeloa Rojasa. Powalony ten przecież taki mikrus, ten nasz malutki Szymański, przez tego gigantycznego Yasina Jariego, ale faulu nie ma, gwizdka nie ma, a Szwedzi wciąż przy piłce.
1: Może mały ciałem, wielki duchem w ostatnim czasie Sebastian Szymański. W sumie już 7 goli dla narodowych barw. Wiktor Jokeres to potężne z niego chłopisko akurat, no i teraz długo prowadził piłkę, nie zdecydował się na strzał, wykładał. Szwedzi nie znaleźli pomysłu na to, żeby oddawać strzał za pola karnego, ale ta piłka została pod ich nogami i już kolejną akcję konstruują. Jest Bergwall na prawą stronę, tam jest Wallemark. Jest znowu próba rozegrania tej piłki, znowu Bergwall do środka, a Jari ma troszkę miejsca, rozrzucił piłkę do boku. Już tutaj zawodnik Lecha Poznań nie ma tyle miejsca, co w pierwszej połowie. A Jari znowu był w jej posiadaniu, teraz znowu do Wallemarka, ten w naszym polu karnym wybija Sebastian Szymański. No dobry z przodu, świetny w odbiorze też i w tych walorach defensywnych, które potrafi pokazać. No to jest zawodnik na pewno no nie do wyjęcia w naszej reprezentacji, bo daje zarówno dużo w ofensywie, jakby powiedział Adam Nawałka, jak i w defensywie.
0: No i zawsze, kiedy tylko pada nazwisko naszego byłego selekcjonera, no to łezka wokół się pojawia. No jakich my tam wtedy mieliśmy piłkarzy, jaki tam był materiał ludzki i piłkarski do osiągania sukcesów. Być może można było osiągnąć jeszcze więcej, ale już minęło 10 lat od ćwierćfinału pamiętnych Mistrzostw Europy we Francji. 10 lat później, gdzie jesteśmy? Nie było nas na wielkim turnieju, gramy na drugim poziomie Ligi Narodów, a dobrych piłkarzy w odwodzie, jeśli chodzi o możliwości selekcjonera Jana Urbana, nie widać za bardzo na horyzoncie. Jak na lekarstwo, Polacy idą z akcją. Sebastian Szymański po prawej stronie z Kasz. To nie było dobre podanie do Kasza. Miał przecież miejsce i czas Szymański. Ta akcja straciła swoje tempo. Kasz musiał się wycofać, zrobić kółeczko. Ustawia się Nowak na prawym skrzydle, jednak nie wybrał tego wariantu. Mati Kasz, zawodnik Aston Villa, teraz przepycha się właściwie za pasy w środku boiska dwóch piłkarzy, ale pozwala grać sędzia Rojas. No widać, że tak jest Hiszpan odważny, pozwala się i trochę pobić, i trochę poprzepychać, i trochę porobić figur różnych geometrycznych. Gwizdka raczej nie nadużywa, a to nas zawsze bardzo cieszy, bo to jednak sprzyja widowisku. Wiśniewski zagrywa do przodu, teraz jest Zieliński. Zieliński cały czas w swoim stylu, kółeczko, Zieliński, powiewają mu te długie włosy, ale to podanie nie było najlepsze. Szwedzi z kontratakiem, na szczęście dla nas ta akcja zatrzymana.
1: I rozpoczniemy akcję znowu, ale chyba na połowie rywala, bo w końcu sędzia zdecyduje się podyktować tutaj rzut wolny dla reprezentacji Polski. Zwija się z bólu jeden z naszych reprezentantów, trzymając się za bark. Wiktor Nowak na pewno dobrze wprowadził się do reprezentacji Polski. Dzisiaj nieźle, też z Bośnią i Hercegowiną też bardzo przyzwoite spotkanie. Ostatecznie tutaj sędzia tego faulu nie odgwizdał. Czyli gramy z własnej połowy, no a szkoda, no bo tak jak mówiliśmy, Hiszpan rzeczywiście przymyka oko, pozwala na wiele, pozwolił teraz na to, żeby Szwedzi piłkę zgubili, a Polacy ruszają z kontrą, jest Puchacz, piłka w pole karne, wyłożenie Zieliński mocno nad poprzeczką i tylko w ścianę szwedzkich kibiców zamiast w bramkę. Ale on się wstrzeli, na pewno się wstrzeli, kiedyś się wstrzeli.
0: I widzieliby Państwo ten uśmiech Tomka, kiedy wypowiadał te słowa, taki uśmiech.